176. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie.

76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim?

76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie był.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jeden został. Gdzie są wszyscy?
2: Nie ma twórców na tej ziemi, a ludzie milczą jako niemi.
1: Sztuka sztuką.
2: Nie ma twórców na tej ziemi.
1: Jeden został.
2: Ludzie
1: gdzie są wszyscy?
2: Jako niemi.
1: Sztuka sztuką.
2: Nie ma twórców.
1: Gdzie artyści? Jeden został.

słońce zawsze jest gdzieś, a czasem czuję też przez sen dobrze jest.

0: schudde haar.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

choć w dolinie stoję. Serce rozgorzało, jak płomienny zachód.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Tak to mniej więcej by brzmiało, gdybyśmy rozpoczynali tym utworem, ale rozpoczniemy innym utworem. Ja przepraszam bardzo, ale tutaj muszę sobie poustawiać troszeczkę studio. O, nie wiem co zrobiłem właśnie, ale chyba sobie zrobiłem tak ekran dla bardzo blisko widzących osób. Daria Kamrowska, Olga Grumowicz, Edgar Hein, dzień dobry. To będzie skład dzisiejszego dnia, czyli w poranek 9 czerwca, we wtorek, 6:30. Dzień dobry.

0: Remember you're a gift to yourself and a gift to your environment.
1: Dzień dobry, po raz kolejny. Już sobie poprzestawiałem tutaj w studiu. Zaczyna to przypominać nasze studio radiowe. Chociaż faktycznie, gdybyście zobaczyli minę Darii, gdybyście wiedzieli, jak Daria wygląda, ale gdybyście zobaczyli minę Darii, kiedy przestawiałem tutaj ekran, no, wyglądało to, ta mina wyglądała pod tytułem: Edgar, co ty znowu odjabam? Dzień dobry raz jeszcze. Tak, żeby nie było, mamy dzisiaj wtoreczek. Mamy dzisiaj 9 dzień czerwca. Ja do godziny 10 będę miał wielką przyjemność być razem z wami. Będziemy mieli dla was całkiem sporo pozytywnych informacji. Będziemy mieli także dla was informacje o tym, kto dzisiaj świętuje imieniny, jak tylko i wyłącznie wróci mi internet. I już wam przekazuję, że 9 czerwca imieniny obchodzi Pelagia, Felicjant, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Bertrand i Efrem. I teraz co do nietypowych świąt. Uwaga, uwaga. Dzień trójkąta koralowego, dzień Agugaga. Agugaga, czyli pierwsze słowo, które mówi niemowlę. Agugaga, tak? Zresztą Arka Noego śpiewa Agugu, Agugu, Agugu, Gaga. Dzień przyjaciela dzisiaj także. Mamy dzień księgowego. Mamy Międzynarodowy Dzień Archiwów. I uwaga, uwaga, dzień kaczora Donalda. Tak to... Nigdy nie umiałem tego do końca robić, ale nie jakoś tak, nie wiem, przyszło mi do głowy, że może jednak tym razem się uda. Uda się za to grać dobrą muzykę. Jamiroquai. To aferanek.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

Lucky Girl. To jest to, czego wam życzymy. Bardzo długo próbowałem to ugryźć w taki sposób, żeby było dobrze. 9 dzień czerwca, drodzy słuchacze. Dzisiaj niestety, ale będziemy mieli chyba załamanie pogody, coś mi się wydaje. Zresztą i tak już ta pogoda wygląda taka, nie inaczej. Ale o tym więcej za mniej więcej 5 minut, ponieważ wtedy przejdziemy do listy informacji pogodowych. Takiego sformułowania jeszcze nie użyłem chyba nigdy na antenie. Chyba nikt nigdy nie użył takiego sformułowania, ale za to teraz przejdźmy do klasyka. Klasyka, który jest nowością. Nowością, przepraszam bardzo. Zespół Fusy znacie doskonale, chociażby z naszej anteny i z wielu koncertów także w Poznaniu, bo z Poznania są, a Small Town Boy znają na całym świecie. No i teraz do tańca, nie do różańca.

raporty pogodowe, które spadły na mój stół. Dlaczego chciałem powiedzieć na moje stoły? Jednak nie jestem tak wielki, żeby siedzieć przy kilku stołach. Siedzę przy jednym i to takim naszym radiowym. Pokazują, że w tym momencie temperatura na poziomie około 18 stopni. Maksymalnie dzisiaj na termometrach znajdziemy tych stopni 26. Nie powinno padać mniej więcej do godziny 14. Później możliwe delikatne opady deszczu w stolicy Wielkopolski. Zachmurzenie całkiem spore, słońca całkiem mało. Wiatry z zachodu na początku w ogóle nie odczuł. Nie, na początku to z południa w ogóle, później z zachodu i jak już będzie z zachodu, to zamiast wiać w porywach do takich 20 km na godzinę, to będzie wiał nawet z prędkością do 45-50 km na godzinę. Ciśnienie na poziomie 1011-1012 hektopaskali i tak będzie przez cały dzień. I mówiłem o tym, że będzie jakieś załamanie. No może przesadziłem, może to nie jest informacja, którą powinienem podawać, bo w tym momencie wyszedłem na takiego, wiecie, na taki tabloid meteorologiczny, ale jutro temperatura sporo niższa niż dziś, bo dzisiaj, tak jak jeszcze raz przypomnę, powiedziałem 26 stopni, jutro tych stopni będzie maksymalnie 20, no ale już z kolei w czwartek będzie zimno, bo temperatura około 12-13 stopni, a i sporo deszczu spadnie. Ten deszcz potrzebny, ta temperatura mogłaby być delikatnie wyższa, no ale nie można mieć wszystkiego. Uważajcie na siebie, zachmurzenie spore i korzystajcie z ostatnich promieni słonecznych dziś.

Lucifer na antenie, to drugi Lucifer na antenie tego dnia. 9 dzień czerwca, przypomnijmy, a z kolei 19 i 20 czerwca odbędzie się w Zabrzu, w sztolni Królowa Luiza, Królowa Luiza, tak chyba należałoby powiedzieć, Carbon Silesia Festival. A to wydarzenie, no to można powiedzieć, jest jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, i to nie tylko w naszym kraju. Jan Blomqvist, Axel Baumann, DJ Storm, Alauda, DJ Paul Comptel, szanuję w opór, nie? Za to pseudo. Także Nowosad, Robilora, Seliga, Skalpel, dużo artystów, którzy zaprezentują się w niezwykle ciekawej, postindustrialnej przestrzeni sztolni Królowa Luiza. Tam nie tylko muzyka elektroniczna, ale także wyjątkowa atmosfera i energia. I my mamy dla was, drodzy słuchacze, zaproszenia. Podwójne zaproszenia. Przypomnijmy, że to jest konkurs, który już trwa od kilku dni, ale dzisiaj w Aferytmie około godziny 20 będzie wielkie rozwiązanie. No i teraz tak, jeżeli chcielibyście zgarnąć to zaproszenie, to wysyłajcie SMS-y pod numer 7248, w treści wpisujcie afera.carbon, tylko przez C, błagam, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie. Techno House, a może synth pop, jaki jest wasz, twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Koszt wiadomości to 2 zł 46 groszy, a Carbon Silesia Festival 19-20 czerwca w sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. I teraz musimy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. W Zabrzu, czy gdziekolwiek indziej? Starać się o to w Poznaniu.

0: czy warto było szaleć tak? Olga, warto było?
1: Warto było.
0: No i to jest ta odpowiedź. Dziękujemy. Serwis informacyjny. Wart uwagi.
1: Grumowicz, zapraszam. Reorganizacja ruchu na ogrodach. Dziś ruszają prace związane z przygotowaniem osiedla do uruchomienia zapowiadanej od dawna strefy płatnego parkowania. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu na ulicy Wilkońskich. W kolejnych dniach bieżącego tygodnia zakres prac obejmie także ulicy Naukowskiej, Niemcewicza i Kościelskiego. Więcej na temat inwestycji można dowiedzieć się podczas spotkań informacyjnych organizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Odbędą się one 10 i 12 czerwca. Projekt utworzenia strefy płatnego parkowania został zainicjowany przez Radę Osiedla Ogrody i ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie nielegalnemu parkowaniu.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Wczoraj minęło 14 lat od rozpoczęcia Euro 2012. Impreza pozostaje największym wydarzeniem sportowym w historii, której gospodarzem była Polska. Jednym z miast, w których odbywały się mecze, był Poznań. W ten sposób miasto zostało wyróżnione, ale oznaczało to także konieczność dokonania licznych inwestycji, również w sektorze turystycznym. Trzeba było stworzyć warunki na budowę nowych hoteli przez inwestorów, a także rozbudować port lotniczy Ławica. Jak zauważa prezes Stowarzyszenia Poznańskich Przewodników Marcin Fabiszak, Euro 2012 stanowiło przełomowy moment dla turystyki w Poznaniu.
2: Poznańskie.
3: Od momentu mistrzostw my notujemy w zasadzie nieustanny wzrost zainteresowania turystycznego Poznania. Teraz szacujemy, że około 2 milionów osób rocznie trafia do Poznania, prawda? A zaczynaliśmy z pułapu 10-krotnie mniejszego.
1: Więcej w tym temacie możecie usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu reporterów Radia Afera. Widokowy na wieży katedry już otwarty. Mieszkańcy i turyści mogą w końcu skorzystać z planowanej od ponad dekady atrakcji. Pierwsze plany utworzenia tarasu pojawiły się już w 2014 roku, jednak ze względu na brak odpowiednich środków finansowych, pierwsze prace rozpoczęto w 2024 roku. Na wieży powstały 4 balkony, z których można podziwiać panoramę Poznania. Taras będzie czynny przez 7 dni w tygodniu, do końca września, a jeśli pozwoli na pogoda, być może nawet do końca października. Wyjątek będą stanowić dni uroczystości kościelnych lub niesprzyjające warunki atmosferyczne.
2: Wypoczywaj z Radiem Afera.
1: Większość oficjalnych strzeżonych kąpielisk nie rozpoczęła jeszcze sezonu. Na wielu popularnych plażach nie uświadczymy w najbliższych dniach ratowników, a co za tym idzie, kąpiel odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Sytuacja zmieni się, gdy sezon wystartuje oficjalnie, co nastąpi 20 czerwca. Wtedy ratownicy będą pilnować kąpielisk od 10 do 18. Również w tym sezonie kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim po raz kolejny nie zostanie otwarte dla pływających.
4: W tym roku kąpielisko nad Maltą, jak w latach ubiegłych, nie zostało utworzone i nie będzie tam ratownika, bo ze względu na dosyć trudną lokalizację i częsty zakwit różnego rodzaju sinic.
1: Mówi rzecznik prasowy WOPR województwa wielkopolskiego Marek Frąckowiak. Dodaje również, że niezależnie od tego, czy wypoczywamy nad wodą na własną rękę, czy w pełni sezonu letniego, zawsze należy zachować szczególną ostrożność. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Czy warto było szaleć tak, jak nasza kura? Przepraszam.

Robimy wszystko, drodzy słuchacze, żebyście bawili się tak, jak my się bawimy tutaj w studiu, bo naprawdę bawimy się dzisiaj świetnie. Godzina siódma wybiła i miejmy nadzieję, że dla was to będzie dobry dzień, czyli dziewiąty dzień czerwca, wtorek. Imieniny obchodzi Pelagia, rzecz jasna. Pani Pelagia, legendarna, grana przez pana Bogdana Smolenia w skeczu Za sklepem. To chyba był ten skecz kabaretu Tej. I Felicjan także dzisiaj świętuje swoje urodziny. Międzynarodowy Dzień Archiwów, Dzień Kaczora Donalda, Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego, czyli Buchaltera, Dzień Trójkąta Koralowego i Dzień Agugaga. Dzień Agugaga to jest najlepsze święto, jakie można by było sobie wyobrazić, bo przypomnijmy, że Agugaga to są pierwsze dźwięki i słowa niemowląt, bo to wszystko pochodzi od słów Gaga i Gugu. I czy Lady Gaga to jest w takim razie ulubiona artystka niemowlaków? A może jest to Gaga Zielone Żabki? Nie wiadomo. Gaworzenie zaczyna się w 6-8 tygodniu życia, a wcześniej to dzieci tylko wydają jakieś dźwięki. Tylko mowa skierowana bezpośrednio do dziecka wpływa na rozwój słownictwa, niepodsłuchane rozmowy. Także gadajcie do dzieci, a nie róbcie im doma, tylko normalnie, zdania złożone i tak dalej.

0: każda cisza coś ma na myśli.
1: Zapraszamy do lektury dzisiejszej pracy. Wtorek, 9 dzień czerwca. Chyba rzadko tak często mówię datę. Nie wiem dlaczego 9 czerwca jakoś mi się dobrze kojarzy. Ormianie wybrali Europę, czy Europa wybierze Armenię? Ormianie, stawiając na partię Nikola Paszyniana, wybrali kurs proeuropejski. Jednak gra o Armenię dopiero się zaczyna. Moskwa z niej się nie wycofa, a ma instrumenty, by pogrążyć nieposłuszny kraj w mroku i zamęcie. O wynikach armeńskich wyborów i rzeczywiście, dlaczego Ormianie wybrali tak, a nie inaczej? Jakie były dokładne wyniki i dlaczego Rosja ma możliwość i czy faktycznie będzie chciała zatrzymać ten proeuropejski kurs w jednym z zakaukaskich krajów? O tym w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tam również o tym, że Maja wróciła z Paryża. Maja Chwalińska, to jest w ogóle bohaterka. To jest złoto. To jest coś niesamowitego. Niedawno tenisa tyle nie oglądałem, co teraz dzięki pani Maji Chwalińskiej. Finalistka Roland Garros, zawodniczka, która przyjechała do Warszawy. Czekały na nią tłumy kibiców i dziennikarzy. Jak to stwierdziła, będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku. Jest dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadaptuję się i zrobię wszystko jak najlepiej, mówiła podczas konferencji prasowej. Genialna nasza tenisistka. Nie no, w ogóle przejść kwalifikacje, później w turnieju French Open dojść do finału. No, brak mi słów, aż zacząłem machać ręką jak Włoch. Nie wiedzieć dlaczego, a przecież mówimy o francuskim turnieju. Dobrze. To Gazeta Wyborcza. W Rzeczypospolitej z kolei o rewolucji w spadkach. Niechcianą schedę, na którą składają się głównie długi, będzie można odrzucić niejako z góry, bez czekania na swoją kolej dziedziczenia. Projekt noweli, której szczegóły poznała Rzeczpospolita, odciąży też sądy. To temat numeru na jedynce, także o tym, że związki partnerskie nie budzą u Polaków strachu. Proszę bardzo. Co to się dzieje? Czy pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej? 48 blisko procent odpowiada, że tak, nieco ponad 14%, że nie. I co ciekawe, no i wiadomo, im większym... Nie, w ogóle najlepsze jest to, że największymi zwolennikami podpisania tejże ustawy przez pana prezydenta są mieszkańcy miast do 20 tysięcy, czyli takich miasteczek malutkich. Tam jest największe poparcie właśnie. Przypomnijmy jednak, że jeżeli chodzi o sondaż, to blisko 14% nie ma zdania, ale aż co czwarty respondent nie słyszał o tejże ustawie w ogóle. Nic. 100 milionów złotych rocznie dla działaczy. O co chodzi? O górnictwo. Związki zawodowe w czterech największych spółkach górniczych kosztują prawie 100 milionów złotych rocznie. Eksperci i część związkowców przekonują, że problemem nie są wynagrodzenia działaczy, lecz rozdrobnienie organizacji i luki w przepisach. Przechodzimy teraz do głosu Wielkopolski. A nie, jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, bo ja tutaj muszę przeskakiwać, wiecie, i to nie jest

coraz większym wyzwaniem dla krajów europejskich, a wskaźnik wykorzystania wody, czyli to, co pokazuje, jaki procent odnawialnych zasobów wodnych jest wykorzystywany w danym kraju lub regionie, wzrósł na przestrzeni lat. Niedobór wody dotyka około 30% obszarów UE i 33% populacji każdego roku. 1/3 Europejczyków jest dotkniętych właśnie tym problemem, a większość sobie nawet z tego sprawy nie zdaje. Zerknijmy jeszcze teraz, drodzy słuchacze, do Głosu Wielkopolskiego faktycznie. No to ta myszka, bo ja tutaj mówię multitasking. Dlaczego Lechii jego kibice zakochali się w graczu z Hondurasu, Luisie Palmie, na stronie 16. Więcej na ten temat, a także o tym, że rusza akcja S11 pod lupą Głosu. Chcemy w końcu nowej ekspresówki. Aż trudno w to uwierzyć, ale od 2019 roku w województwie wielkopolskim nie oddano do użytku ani jednego nowego kilometra drogi ekspresowej S11. Dlaczego? O tym przeczytacie właśnie w Głosie Wielkopolskim i coś mi się wydaje, że dziennikarze Głosu będą naprawdę bardzo mocno przyglądać się tejże sprawie. W Głosie Wielkopolskim także o tym, że miejskie kamienice w Poznaniu są nie na sprzedaż. Kilka tysięcy mieszkań wymaga remontu. Receptą na problem miałaby być sprzedaż części kamienic, w których one się znajdują. Niektórzy uważają jednak, że to fatalny pomysł, aż mi słowa w gardle zamarły. Dlaczego miałby to być fatalny pomysł? O tym, że czytacie w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. No i to by było na tyle. My teraz spotkamy się z kolejnym artystą z Poznania. Panie Piotrze, panie Oysterboyu, czy to prawda, że nadaje się tylko do spania?

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami,

0: przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Giz. Giz to po poznańsku deszcz. Że będzie giz, to będzie padać. Nie wiem, czy mało osób już używa tego sformułowania. A być może to w ogóle ja teraz was kłamię. A w głowie gdzieś tam coś mi zostało. Sprawdzę to. Giz i Sauerbrenner to za nami. Tymczasem my będziemy przechodzić teraz do listy aferowych nowości i do tej listy aferowych nowości, tej nowej. Bo wiecie, te co są po godzinie pełnej, to są te, które są takie świeżynki. Te przed godziną pełną, to też są świeżynki. Też są świeżynki, ale takie troszeczkę mniej świeżynki, bo one już drugi tydzień są na setliście. Już widzę, że Daria jakiś genialny tekst mi tutaj przygotowuje. Przeleżałe. To są nowości drugiej świeżości. Chociaż Woland miałby na ten temat zupełnie inne zdanie. W takim razie grajmy. Dlaczegoż by nie grać? Albowiem Kurkus, czyli solowy projekt wokalistki Kamili Kurkus, teraz rozmości się na antenie.

Rain i Kurkus to ten utwór, który trafił na listę aferowych nowości i który wy mogliście usłyszeć. A raczej kończył się 21 minut po godzinie 7, ta właśnie w tym momencie na zegarach my zerkniemy sobie do naszego worka z nagrodami. Co ty na to, Daria? Tak? Dobrze. Tylko teraz nie ten konkurs, który będziemy rozwiązywać wieczorem około godziny 20, czyli zaproszenia na Carbon Silesia Festival w Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu, ale na koncert Hoist, który to odbędzie się w ramach trasy promującej płytę Reshaping, a samże koncert dla was specjalnie, drodzy słuchacze, rzecz jasna w Poznaniu. I to w klubie pod Minogą już, kiedy to? Już niedługo, albowiem 11 dnia czerwca, czyli za dwa dni, w najbliższy czwartek. Hoist, czyli trójmiejska i poznańska zarazem scena alternatywna. Zespół założony w roku 2023 z inicjatywy Michała Rajcy i Julii Przybyszy. O Hoiście będziemy sporo mówić dzisiaj na antenie, ale przede wszystkim będziemy was zapraszać na koncert, który faktycznie w czwartek w klubie pod Minogą. Mamy dla was zaproszenia podwójne. 7148 afera, wasze imię i nazwisko. No i teraz o co zapytamy, Daria? Mamy dzisiaj tyle pięknych świąt. Czy o, może o Kaczora Donalda? Za co najbardziej kochacie Kaczora Donalda? To będzie dobre. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze.

Smugi Stranger 618750213 to standardowo numer do nas, jeżeli chcielibyście podać nam informacje na temat utrudnień na ulicach poznańskich czy około poznańskich, a zresztą Olga Grumowicz zaraz pojawi się w studiu i powie nam zdecydowanie więcej na temat tego, co faktycznie na poznańskich ulicach się dzieje. 618750213. Póki co nie mamy żadnych złych informacji. Jeżeli wy macie, to nam podajcie. Nawet hiobowe wieści zniesiemy, jeżeli przyjdą od słuchaczy.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Olga Grumowicz, zapraszam. Temperatura na zewnątrz wynosi 18 stopni, a w ciągu dnia słupki na termometrach wskażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Przez cały dzień będzie pochmurno, ale pierwsze przelotne opady wystąpią przed godziną 14. Sytuacja na poznańskich drogach wygląda następująco. Zakorkowane są ulice Świętego Wawrzyńca, Lechicka, Bałtycka, Krańcowa, Hartowo i Starołęcka. Problemy z przejazdem będziecie mieć także przez Rondo Śródka, Rondo Rataje, Rondo Starołęka, Górną Wildę czy skrzyżowania ulicy Bułgarskiej z Bukowską i Marcelińską. Zmieniona organizacja ruchu obowiązuje na ulicy Wilkońskich na Ogrodach, a także w okolicy Mostu Chrobrego, w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii. Komunikacja miejska funkcjonuje bez nowych zmian w rozkładach. Ruch na S11 przebiega bez przeszkód. Na A2 przy węźle Poznań Zachód zamknięty jest prawy pas. Oprócz tego na kilku odcinkach zamknięto pas awaryjny. Jeżeli macie więcej informacji o sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Radio Afera 98,6 MHz.

kalendarium. Przechodzimy teraz do niego. Dari, zostawiłem wybranie utworu zespołu, który wam zaprezentujemy, ale zaprezentujemy za jakiś czas, a my zerkamy, co też wydarzyło się 9 dnia czerwca. No i drodzy słuchacze, ten jakże ważny dzień w roku, bo to 160 dzień roku, no chyba, że jest przestępny, to jest 161. I w roku 1772 wojska austriackie zajęły Wieliczkę w trakcie pierwszego rozbioru Polski. Z kolei w roku 1906 Walery Sławek, późniejszy premier i marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, został ciężko ranny w czasie ataku organizacji bojowej PPS na rosyjski pociąg pancerny pod Milanówkiem, a w roku, no i teraz szybki tutaj rzut okiem, o, w Lęborku odnotowano czerwcowe minimum temperatury w Polsce. Uwaga, -3,4 stopnia. No, proszę bardzo, -3,5 stopnia prawie. No i jeszcze zerkniemy sobie do roku 1991. Wtedy to zakończyła się czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Tej jeszcze nie pamiętam, następną dopiero pamiętam. Dobrze, zerknijmy sobie w takim razie do kalendarium muzycznego. Czekajcie, 48 urodziny, przepraszam bardzo, świętuje dziś facet, którego możecie kojarzyć z grupy Muse, czyli zespołu, który już teraz z utworem Supermassive Black Hole rozkręcają się na naszej antenie. Matt Bellamy, to on dziś świętuje swoje urodziny i z tej okazji właśnie spotykamy się z grupą Muse. Utwór Supermassive Black Hole został wybrany przez naszą realizatorkę Darię. Proszę bardzo, posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
2: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
3: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
4: Chemot, B2B, Łęcki.
5: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
4: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
5: Wtorek, godzina 20.
4: Oczywiście, Radio Afera.
6: Aferzasta, lista przebojów Radio Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
7: Chcę powiedzieć je.
6: Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.

Lecę tu z wami, lecę, bo chcę, lecę, bo wolność to sen, lecę, bo to wszystko, co chcielibyśmy wam powiedzieć, to to, że lecę tu. A przynajmniej tak twierdzą chłopcy z miasta. Chociaż twierdzą, że chłopcy to są w pewnych agencjach, a my to jesteśmy młodzi wilce.

0: I tak oto na 13 minut przed godziną 8 zapraszamy Was na przegląd tego, co w świecie sportu gdzieś tam sobie piszczy. No to tak myślę, od czego by zacząć. Może zacznijmy od tego, że Piast Gliwice mistrzem Polski futsalu. Po raz trzeci zdobyli tytuł mistrzowski, obronili tytuł, ponieważ w ubiegłym roku także triumfowali w rozgrywkach polskiej ligi i pokonali Eurobus 2-1, Eurobus Przemyśl. Rzecz jasna, wszystko już jasne. To było czwarte finałowe starcie, wyłoniono mistrza Polski i faktycznie w Przemyślu najlepsi w fazie zasadniczej gospodarze starali się pozostać w grze, ale to piastunki, bo chyba tak samo jak na zawodników w futbolu, tak samo i na tych z futsalu możemy mówić. Piastunki. Wielkie brawa dla zawodników ze Śląska. Piast po raz trzeci zdobywa Mistrzostwo Polski. Po raz pierwszy sięgnęli po nie w roku 2022, później w 2025, teraz w 2026, czyli można powiedzieć, że oni zdobywają tytuły w tych samych latach, co Lech Poznań w piłce nożnej. To znaczy w ostatnich latach tylko, no bo wiadomo, my tych tytułów mamy zdecydowanie więcej, bo mamy ich 10, a idziemy po kolejne. Każdy moment, żeby podkreślić to, że Lech Poznań jest mistrzem Polski, jest dobry, drodzy słuchacze. Dobrze, teraz pozostańmy przy piłce kopanej jeszcze, tylko tym razem już na tych dużych boiskach, albowiem odbyły się kolejne sparingi przed Mundialem. No i Kolumbia pokonuje Jordanię 2-0. Holandia wygrywa z Uzbekistanem 2-1. Holendrzy kończą spotkanie w dziesiątkę, co ciekawe, po czerwonej kartce dla Husatila w 87 minucie. I w sumie to w 97 to jeszcze było 1-1, bo Uzbekistan zdobył bramkę na 1-1 w 92 minucie, dopiero w 98 z rzutu karnego. Drugą bramkę z rzutu karnego zdobywa Cody Gakpo. W ten oto sposób Holendrzy wygrywają, ale tam chyba nie jest zbyt dobrze, tak bym powiedział. Przy całym szacunku dla drużyny Uzbekistanu, jednak Holendrzy, jeżeli chcieliby się mocniej liczyć w walce o cokolwiek na tym mundialu, to raczej takie mecze powinno się wygrywać. Zdecydowanie inni stwierdzą, że co to mecz towarzyski, pal licho. Francuzi wygrywają z Irlandią Północną 3-1, Hiszpanie z kolei pokonują Peru 3-1 i to już spotkanie dzisiejsze, bo wiadomo, to tam różnica czasu i ble. Dzisiaj kolejne mecze, m.in. Filipiny Myanma, Chiny Tajlandia, Kambodża Hongkong, Indonezja Mozambik. Ja wam to wszystko przedstawiam, tak, Tadżykistan, Indie także dzisiaj, Węgry Kazachstan, Białoruś Burkina Faso, San Marino, Azerbejdżan, także dzisiaj taki mecz. Tak patrzę, czy jeszcze jakieś... O, Argentyna, Islandia z kolei jutro o godzinie 3 w nocy i to jeszcze chyba nie będzie mundial, nie? Nie, bo mundial to dopiero startuje później 11. Przypomnijmy, że od czwartku będziemy mieli dla Was nasze studio mundialowe, podczas to którego będziemy mniej więcej o tej samej godzinie, co teraz ja do Was się zwracam, przedstawiać Wam kolejne informacje na temat spotkań, które będą odbywać się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, a przypomnijmy, że sam mundial startuje o godzinie 21 polskiego czasu w czwartek 11 dnia czerwca. No i to będzie wyzwanie, drodzy słuchacze, bo jak patrzę, te mecze o 4, o 3, o północy, no cóż, trzeba będzie brać urlop. nie wiem jak to zrobimy, ale to znaczy na pewno studio mundialowe będzie, będą przychodzili nasi przedstawiciele redakcji sportowej i będą opowiadać i ja przynajmniej będę wiedział, co się działo i wy także wiedzieć będziecie. Kolejna informacja, Wieczysta Kraków, wiadomo, gdzie będzie grać w Ekstraklasie, a no to mianowicie na stadionie Wisły Kraków. Informacje te zostały oficjalnie przekazane we wspólnym komunikacie Wieczystej oraz Wisły. Za zarządzanie, utrzymanie oraz bieżącą pielęgnację murawy odpowiadać będzie zespół Wisły. Ja się nie dziwię, jednak greenkeeperów lepiej mieć własnych, a nie oddawać wieczyste użytkowanie. Jeżeli chodzi z kolei o świat siatkówki kobiet, to nasze siatkarki po kolejnym zmaganiu w Lidze Narodów Kobiet wygrały 3 z 4 spotkań, zajmują obecnie 7 miejsce, tylko raz zdobyły komplet punktów w tych 3 zwycięstwach, ale przypomnijmy, że nie przystąpiły one w najsilniejszym składzie, albowiem m.in. Magdalena Stysiak, czyli liderka naszej kadry, nie brała udziału w rozgrywkach. Nasze zawodniczki są na 7 miejscu, przed nimi Chinki, Amerykanki, Czeszki, Włoszki, Japonki i Brazylijki, a tuż pod nami Kanadyjki, Holenderki, a także Belgijki, a przypomnijmy, że 18 drużyn rywalizuje w zawodach. Kolejne spotkania 17 czerwca, wtedy to biało-czerwone zmierzą się z Bułgarkami, następnie z Ukrainkami 18, 20 z Holenderkami, a 21 z Kanadyjkami. To będzie drugi tydzień Ligi Narodów. Czekamy, czekamy, czekamy na kolejne zawody. Tak zerkam, czy coś jeszcze mam tutaj dla was. A, no i NBA, drodzy słuchacze, no bo wielkie finały. New York Knicks przegrywają we własnej hali, San Antonio Spurs, no i na pewno w Nowym Jorku nieco innego scenariusza się spodziewano, albowiem Knicksi wygrali pierwsze dwa spotkania wyjazdowe i liczone na podtrzymanie dobrej pasy. Okazało się, że jednak nie tym razem. Kolejne spotkanie już w czwartek czasu polskiego o godzinie 2:30. Rzecz jasna, także spotkanie odbędzie się w Nowym Jorku. Ja tak teraz zerkam, jak wygląda sytuacja, pani Dario. A chyba tak wygląda, że pani Daria mnie nie słyszy. I to jest bardzo zabawne, ale teraz już mnie słyszy i dlatego możemy zakończyć nasze spotkanie ze świadkiem sportowym. Biesy. Za produkcję odpowiedzialne Biesy. Rzeka. Mikołaj. Przecież to nie grudzień.
1: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a szczęściem.

0: Ja już nie będę się odzywał, zostałem taką burę tutaj, że... Słyszałaś to, Olga?
1: Słyszałam.
0: Czy potwierdzisz w sądzie w razie czego?
1: W razie czego potwierdzę, aż się dziwię, że Daria mi włączyła mikrofon.
0: Też mi się, jak widać, instynkt samozachowawczy -5. Ale przynajmniej odważna. 3 minuty do godziny 8, czas na kolejny serwis informacyjny.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Papież Leon XIV wydał niedawno nową encyklikę. Magnifica Humanitas to ważny głos Kościoła na temat sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii, do których papież podchodzi z dużą ostrożnością.
2: Papież stara się też być konkretny i mówi chociażby o tym, że do końca nie wiemy, kto projektuje, w jaki sposób finansuje i później ostatecznie też trenuje sztuczną inteligencję do tego, żeby później jako gotowy produkt, gotowe narzędzie służyła nam w codziennym życiu. No i mówi o tym, że jeżeli my tej świadomości nie mamy, to musimy z dużą uwagą tej sztucznej inteligencji używać, no bo...
1: Mówi Michał Jóźwiak z portalu misyjne.pl. Watykan przypomina, że wynalazki mają nam służyć, a nie nas zastępować. Maszyny nigdy nie powinny również podejmować najważniejszych decyzji o człowieku. Papież sprzeciwia się temu, aby sztuczna inteligencja wydawała wyroki w sądach czy leczyła pacjentów bez nadzoru lekarza. Więcej w tym temacie możecie usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów. Naszym gościem był profesor Remigiusz Ciesielski z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca coraz bliżej. W związku z tym miasto Poznań prowadzi ogólnopolską kampanię promującą wiedzę na temat wydarzeń z 1956 roku. Centralnym elementem akcji jest słuchowisko pod tytułem Czarny Czwartek. W największych miastach w całym kraju, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie, pojawiły się plakaty z kodami QR, których zeskanowanie odsyła do materiału przybliżającego historię Poznańskiego Czerwca. Oprócz tego po ulicach stolicy Wielkopolski kursuje tramwaj z okolicznościową grafiką.
3: Wiadomości z Uniwersytetu Medycznego.
1: Grupa lekarzy i studentów z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wyrusza na 3-tygodniową misję humanitarną na Jamajkę. Od 19 czerwca do 10 lipca wolontariusze będą nieodpłatnie ratować zdrowie jamy ustnej mieszkańców regionu Magoty, gdzie dostęp do opieki dentystycznej jest znacznie ograniczony. Profesjonalny dentysta pojawia się tam zaledwie raz w miesiącu.
4: To będzie na pewno praktyka nietypowa, inna niż w tych warunkach, które mamy tutaj u nas w Polsce w wyposażonym centrum stomatologii. To będzie zupełnie inne podejście do tematu stomatologii. Będziemy musieli starać się wyleczyć tego pacjenta przy minimalnych zasobach.
1: Mówi jeden z uczestników wyprawy. W podróż udaje się 8-osobowy zespół złożony z doświadczonych praktyków oraz młodej kadry medycznej. W ciągu 3 tygodni lekarze dentyści planują przyjąć i zaopatrzyć minimum 350 pacjentów.
3: Na antenę wchodzi kultura.
1: Czytanie przestrzeni. Biblioteka Raczyńskich wychodzi poza swoje mury i organizuje cykl letnich spacerów. Tematem przewodnim wydarzeń będzie miejska natura w różnych odsłonach. Pod postacią parków, ogrodów, lasów czy nieużytków. Pierwsze spotkanie cyklu odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18 w Parku Wilsona. Uczestnicy spaceru poznają historię tego miejsca, a także dowiedzą się więcej na temat idei parków publicznych. Pomysł utworzenia miejsc odpoczynku i kontaktu z naturą w przeludnionych i zanieczyszczonych miastach sięga XIX wieku i miał być odpowiedzią na problemy spowodowane gwałtowną urbanizacją. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Hola, hombre! Wybiła godzina 8, wysłuchacie audycji porannej, a teraz przychodzi El Cura.

Nie znacie El Kury? To słynna postać z uniwersum Kaczora Donalda, który dzisiaj ma swój dzień. Nie, no żartowałem, nie było tam chyba żadnej kury. Chociaż u królika Baxa był taki wielki kurczak. Był. No i on, Elmer Fudd próbował go złapać, pamiętam. A ten wielki kurczak, który nie pamiętam jak miał na imię, mu zawsze uciekał. A w uniwersum Kaczora Donalda kury żadnej nie kojarzę. Był Kaczor Donald, który nie nosił spodni, ale jak wychodził spod prysznica, to miał ręcznik. Była myszka Miki, która z kolei nie miała rąk, tylko miała rękawiczki. Był Pluto, pies, który był na smyczy, i Goofy, pies, który trzymał tę smycz. Nie, no to w ogóle było. A obejrzyjcie sobie Kaczora Donalda czy myszkę Miki z dwudziestolecia międzywojennego. To jest dopiero kosmos. To jest w ogóle to, co tam się działo. Ja się nie dziwię, że później co niektórzy... Może już nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie, dzisiaj mamy Dzień Kaczora Donalda, Międzynarodowy Dzień Archiwów, Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego, Dzień Trójkąta Koralowego, a także Dzień Agugaga, bo to właśnie najpiękniejsze słowa, które noworodki wypowiadają. A jak to było, szczebiotanie? To są te dźwięki, które dzieci do 6 tygodnia. Wysłał mi właśnie wiadomość Mikołaj, że była kura Klara w uniwersum. Ale czy to jest uniwersum Kaczora Donalda czy myszki Miki? Bo mi wygląda bardziej na myszki Miki. Ale nie będziemy wchodzić w szczegóły. Pelagia, Felicjan mają dzisiaj imieniny. A jeżeli chodzi o żenujące powiedzenie, uwaga, uwaga. W czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra, zaś deszcze duże.

A Mikołaj z kolei przysłał nam, tak jak mówiliśmy, kurę Klarę, ale jest to postać z uniwersum Myszki Miki. A my szukamy postaci z uniwersum Kaczora Donalda. Teraz z kolei szukamy uniwersum tego punktu porannego programu. Ale za stare śpiewali, że pracują w dni tygodnia, pracują weekendami, a pracowali całymi latami, aż chciałoby się powiedzieć, artyści z Madame Affaire, albowiem naprawdę wzięli sobie do serca to, żeby jakby bardzo mocno odświeżyć pewien gatunek muzyczny. No i tak powstała płyta post-funk, chociaż wydaje mi się, że tutaj gdybyśmy zamykali się tylko do funku, to byśmy bardzo ich skrzywdzili, bo jest to krążek, w którym... wychodzą bardzo mocno i do przodu, i do tyłu, i zresztą sami podkreślają, że czasem musieli się cofnąć o kilka kroków, ale dzięki temu odmierzali składniki, które gdzieś tam mieli przygotowane, albo które przygotowywali sami, i w ten oto sposób powstał album dosyć wyjątkowy i wydaje mi się, że faktycznie może on dokonać małej rewolucji, i to nie tylko na scenie funkowej. Posłuchajmy artyści z składu Madame Affaire, ich płyta post-funk, i ja tutaj widzę, że Lamenterie, który to utwór wybrała Daria, po prostu zacznijmy go grać.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Prosim chranolki.
3: Kto ma sadlo, to mu snadno.
2: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
4: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 19. edycja festiwalu Ethnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Ethnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

Dzisiaj jest naprawdę ładnie, więc nie przesadzajmy, nie nakręcajmy się za bardzo. W czwartek będzie lało, jutro będzie o wiele chłodniej, no ale póki co czerwiec piękny, cudowny. Ja chyba muszę troszeczkę klimę skręcić, bo chyba troszeczkę przesadziłem. Daria właśnie mi tutaj kiwa po drugiej stronie, że mimo iż ona nie ma włączonej klimy po swojej stronie, to i tak u niej jest zimno za drzwiami. Być może została zmrożona wzrokiem przeze mnie i gdybym mógł, to bym to zrobił, a gdybym mogła... O, to bym teraz zagrała. Gdybym mogła, to najnowszy singiel od Klary Wysockiej, który teraz będziemy wam przedstawiać. To trzeci singiel, kolejny przedsmak nadchodzącej epki. Pani Klaro, słuchajmy.

0: Klara Wysocka, gdyby mogła, w ogóle ten rapowany fragment. Mua, perełeczka. Gratulacje dla Klary, czekamy na więcej, tak samo jak czekamy na wasze zgłoszenia. Jeżeli chcielibyście wybrać się już w najbliższy czwartek do klubu Pod Minogą, tam albowiem album Reshaping od grupy Hoist będzie prezentowany. Można wręcz powiedzieć, że to trasa promująca tenże krążek. Artyści i Strój Miasta i z Poznania w 2023 roku zakładają swój band, który, no właśnie, to taki trochę jazz fusion, trochę improwizacja jazzowa, ale trochę także takiego programu roka. Więcej na pewno będziecie mogli usłyszeć i zobaczyć wraz z osobą towarzyszącą w najbliższy czwartek w klubie Pod Minogą. Wtedy to zespół Hoist będzie się prezentował. Mamy dla was zaproszenia 7148 afera, wasze imię i nazwisko, a także poprosimy was o to, za co, o odpowiedź na pytanie, za co kochacie Kaczora Donalda, jego uniwersum. W ogóle wiecie, że Kaczor Donald miał swoje super alter ego, super kwenka? No serio, się nie lęka ten, co nie kwęka. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. A teraz zapytamy się naszego działu kulturalnego, kim jest twój stary?
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
3: Ptaszki śpiewają nam nad Poznaniem, choć podobno coraz mniej ich na świecie. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i co prawda do świergotu z Kowronka mi daleko, to zapraszam do wysłuchania mojej kulturalnej pieśni.
1: Przynęta kulturalna.
3: Już wszystkie wróble o tym ćwierkają. Andrzej Stasiuk przylatuje do Poznania na skrzydłach poezji i literatury. Jeden z najważniejszych pisarzy średniego pokolenia. Prozaik, eseista, laureat Nagrody Nike. A co dla nas najważniejsze w dzisiejszym kontekście? Autor Białego Kruka. Nie może cię zabraknąć. Biblioteka Wojewódzka imienia Stanisława Barańczaka, godzina 19. Powiedziały bociany, że nie lubią zmiany, a pan Gar słucha mądrych ptaków i przypomina, że Jam Session ma już 9 lat tradycji. Z okazji tej rocznicy, jak co wtorek, zaprasza cię na unikatowe muzyczne improwizacje. Pan Gar, godzina 20. No ale przecież każdy dudek ma swój czubek. Dlatego jeśli nie masz ochoty dzisiaj na muzykę i literaturę, to z pomocą przychodzi Kamil Kiewel z wystawą dyplomową Mechanizm. Porusza on zagadnienia hegemonicznych narracji i trudności z odróżnieniem prawdy od manipulacji. A jak wiemy, lichy kruk co zdobycz z rąk wypuszcza. Także trzymaj mocno tę polecajkę i przyjdź do Galerii Rodriguez o godzinie 19.
4: Radio Afera.

6187 5013. Dajcie nam znać, jeżeli macie informacje na temat utrudnień na drogach, ale także, nie no, myślałem, czy o tym mówić, czy nie mówić, ale jednak stwierdziłem. Andre Ortulf, znany niemiecki rekordzista w wielu dziedzinach, stwierdził, że tym razem no, zasłodzi sobie życie. Uwaga, Andre znany jest z tego, że podejmuje nietypowe wyzwania związane z jedzeniem i piciem. No i facet ustanowił kolejny rekord po tym, jak zjadł, czekajcie, bo teraz, żeby najszybsze wypicie litra soku pomidorowego, zajęło mu to 55 sekund. Ustanowił rekord w największej ilości lodów zjedzonych w 30 sekund. Zjadł 568 gramów lodów. Ustanowił rekord zjedzenia w 3 minuty największej ilości ostrego sosu. Udało mi się go zjeść 1,62 kg. Jakby... Nie wiem, jakim cudem. No facet w każdym razie ma coś tam w głowie, a na pewno ma dużo w brzuszku. I na pewno także w innych częściach ciała po tym wszystkim. I sądzę, że niektóre części ciała mają już zdecydowanie dosyć. Teraz Andre w ciągu 60 sekund spożył, uwaga, 1273 gramy miodu. Zdobył tym samym tytuł rekordzisty świata w kategorii zjedzenia największej ilości miodu w ciągu jednej minuty. Dokonał tego zdarzenia, uwaga, 26 lipca ubiegłego roku w Augsburgu w Bawarii. Jednakże organizacja dopiero teraz poinformowała o tym, że faktycznie pobił kolejny rekord. Nie wiadomo dlaczego. Niektórzy twierdzą dlatego, że czekano na to, co się z nim stanie. Jednak wiecie, tyle miodu. No, a druga rzecz jest taka, że cały czas dyskutowano, czy faktycznie należy się panu Andre uzyskanie tytułu rekordzisty świata. Podobno organizacja związana z Kubusiem Puchatkiem protestowała.

0: Proszę bardzo, Caroline Polaczek na antenie, Hit Me Where It Hurts, a tymczasem my teraz, mimo iż Caroline Polaczek, to będziemy przenosić się do Czech. Przepraszam, wiem, że ten dowcip był bardzo niskich lotów, ale nie powinniście się zbyt wiele się po mnie spodziewać. 29 minut po godzinie 8, więc tak momencik prędzej spotykamy się z naszymi chranolkami. Dobrze, to w takim razie ja już nie będę teraz próbował nawet wypowiadać jakichkolwiek czeskich słów.
1: Prosim, chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
3: Ahoj, z tej strony Jagoda, co po czesku znaczy truskawka. I serdecznie zapraszam Was na odcinek specjalny Czechtencji, na który zaprosiłam gościa, mojego kolegę z Czech, Damiana Wołoszka.
4: Jestem z czeskiego Cieszyna, na granicy z Polską, to miasto, które przecina rzeka Olza. Umiem trochę po polsku, a teraz studiuję pracę w Uniwersytecie Karola.
3: Dzisiaj chcieliśmy się zająć czymś, co jest bardzo charakterystyczne dla czeskiej mentalności, czyli czeskim humorem. I jestem bardzo ciekawa, co masz do powiedzenia na ten temat, bo Czechy bardzo słyną ze swojego humoru. I czy to faktycznie tak jest, że jesteście tacy śmieszni, czy to tylko tak się wydaje?
4: Ja bym powiedział, że tak. Czesi właściwie się śmieją, żartują właściwie ze wszystkiego, prawie zawsze.
3: To Polacy na pewno często śmieją się z języka czeskiego. Czy jest też odwrotnie?
4: Tak, na pewno. Są takie klasyczne przykłady Czechów, którzy zrobili sobie język czesko-polski. Tym, że na przykład blecha, co po polsku poprawnie pchła, to oni napisali, że po polsku jest gangster kożuchowy, albo jeżek, czyli jeż, to że kaktus pochodowy.
3: A czyli to jest tak, jak Czesi wyobrażają sobie, że brzmi polski.
4: Tak, dokładnie. Czechom to brzmi humornie. Albo na przykład słowo obchod. Polacy sobie mogą myśleć, to może znaczyć jakieś obchodzenie jakiegoś święta, ale obchod to sklep, ale po czesku, jak się powie sklep, to znaczy piwnica. A jak po polsku powiecie piwnicę, właściwie znaczy miejsce, gdzie się pije piwo.
3: Jak to powiedziałeś, ping-pong między czeskim a polskim. I tam było jakieś też zdanie z tym, że urodziny właściciela obchodu.
4: Tak. Wymyślałem zdanie: kwietniowe obchody urodzin właściciela sklepu uświetnił dżem jagodowy przyniesiony z piwnicy. A po czesku to zupełnie zdanie pełne false friends, którymi możecie Czechów zupełnie im
3: namieszać.
4: Tak.
3: Namieszać, tak jak Czesi zrobili zamieszanie wokół Królewca, gdy wybuchła wojna na Ukrainie. Swój humorystyczny sprzeciw wobec Rosji ogłosili dołączeniem Królewca, czyli po czesku Kralowca, do Republiki Czeskiej.
4: Dołączyły właściwie cały naród, bym powiedział. Na przykład w oficjalnej prognozie pogody w telewizji to głosili raz nawet temperaturę w Kralowcu. Dołączyła Alza, największy czeski e-shop, że otworzą Alza Boxy, czyli paczkomaty. Dołączyła oficjalny profil armii czeskiej z hashtagiem Make Kralove Czech Again. Dołączył nawet minister spraw zagranicznych.
3: Ale nie licząc Kralowca, Czechy to przecież kraj bez dostępu do morza. Chociaż Czesi mogą się dumnie witać ahoj, dlatego że ich marynarka wojenna nigdy nie przegrała żadnej bitwy, co wcale nie znaczy, że żadnej nie wygrała.
4: Na końcu I wojny światowej to czechosłowaczci legionarze to wybrali się w taką troszeczkę dłuższą podróż zupełnie przez całą Rosję aż do Władywostoku i potem łodziami przez Amerykę aż do Europy, taką podróż koło ziemi, i nawet mieli na razie jedyną bitwę morską na jeziorze Bajkał, którą wygrali, więc czeska marynarka wojenna to niepokonana.
3: Legendarna i niepokonana. Tak jak najsłynniejszy Czech, Jara Zimmermann. W 2005 roku wygrał on konkurs czeskiej telewizji na najwybitniejszego Czecha.
5: Nie bez powodu. Ten czeski wynalazca między innymi miał pomóc Zeppelinowi w konstrukcji sterowca, na zlecenie Edisona wyrobić gwint do żarówki, pomóc Eiffelowi określić ostateczny kształt paryskiej wieży, a jego imieniem dosłownie nazywano ulice, ścieżki rowerowe, szczyt, planetoidy, a także gatunki gryzonia. Jest tylko jeden problem. Zimmermann nie istnieje i nigdy nie istniał. Jest fikcyjną postacią wymyśloną na potrzeby przedstawienia przez Ladislava Smoljaka i Zdenka Swieraka.
3: A czy Zimmermann jest tak rozpoznawalny przez Czechów? Czy każdy będzie go kojarzył?
4: Na pewno. Nie wszyscy widzieli utwory teatralne, ale jak się powie Zimmermann, to każdy będzie miał pojęcie, co chodzi.
3: Że to jest największy Czech, który nigdy nie istniał.
4: No na pewno, na pewno. Czesi to tak ogólnie nie biorą się za bardzo serio. Na przykład teraz mówiłem z kolegą, który był gdzieś na Erasmusie w Niemczech. Mówił, że właściwie nie docenił tego, jak to tutaj w Pradze albo w Czechach jest, a tam to ludzie byli tacy za bardzo poważni. Tutaj to po prostu...
3: Tutaj są niepoważni.
4: Nie, raczej po prostu, że tutaj są tacy bardziej... W chillu.
3: W pochodzie.
4: Bardziej w pochodzie.
3: O, dokładnie. Dobra. Jestem ciekawa, jakbyś scharakteryzował czeski humor. Czy to jest bardziej taki humor absurdu, czy czarny humor, czy on ma jeszcze jakąś inną specyfikę?
4: Trudno powiedzieć. Na pewno taki sarkastyczno-ironiczny, czarny, że czasami u spraw bardzo trudnych albo niezupełnie radosnych to Czesi przyszli z jakimś czarnym humorem, ale to Czesi to mają w krwi. Na przykład już zaczęło w II światowej wojny, jak Czesi byli protektoratu, to Czesi sobie robili karykatury i satyrę z nacistów. Różnymi takimi trochę skrytymi sposobami, grami językowymi, a nawet już Richard Heydrich o Czechach powiedział, że są śmiejące się bestie.
5: Niech ten cytat, przytoczony przez Damiana, będzie właśnie dzisiejszą czechtencją. Czesi to śmiejące się bestie. Lub po czesku, Czesi są śmiejący się bestie. I na koniec dodam, pewnie nie będzie już to dla was zdziwieniem, że te bestie są the best. Czesi wielokrotnie wygrywają plebiscyty na kraj z największym poczuciem humoru. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszych czechtencji i do usłyszenia już za tydzień o 8.30. Na schledaną!
6: Prosim, chranolki!
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
1: Czechtencje, czyli złote myśli ze Złotego Miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
7: Autopromocja.
8: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
9: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
10: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Wtorek, godzina 9.30.
11: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. Każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
12: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23. Audycja Tańce Hulanki.
13: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
14: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
13: Reklama.

Serce Origami to Grupa Palmy. Tymczasem my na 19 minut przed godziną 9 tak stwierdziliśmy z Darią. Daria to powiedziała. Przypomnij ludziom o konkursie. No mówię, to dobrze, to ja przypominam o konkursie w takim razie. Zespół Hoist zagra w najbliższy czwartek. Będzie promował swój album Reshaping i to wszystko w klubie Pod Minogą. My mamy dla was zaproszenia podwójne. Wysyłajcie SMS-y pod 7148. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, a także napiszcie jeszcze nam, za co kochacie Kaczora Donalda. Bo wiadomo, że Kaczora Donalda się kocha. To jest rzecz oczywista. Postać, która istnieje od roku 1934. Wtedy to zadebiutowała na ekranach, ale teraz może nie o Kaczorze Donaldzie, tylko o Hoistze, którzy to zaprezentują się w klubie Pod Minogą. 7148, koszty wiadomości złotówka i 23 grosze, a jeszcze od razu przypomnę wam o naszym długoterminowym konkursie, którego zakończenie dziś podczas magazynu muzycznego Aferytm, czyli tuż przed godziną 20, będziemy już wiedzieli, kto wybierze się na Carbon Silesia Festival do Sztolni Królowa Luisa w Zabrzu. Tam naprawdę bardzo wielu artystów ze sceny elektronicznej, to nie tylko z naszego kraju, przez dwa dni będzie w tej postindustrialnej przestrzeni grana najlepsza muzyka elektroniczna i wyjątkowa atmosfera i energia. 7248, przepraszam bardzo, afera.carbon, wasze imię i nazwisko oraz napiszcie nam Techno House, a może synthpop, jaki jest wasz ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej. No i tam jeszcze dorzućcie jakieś trzy słowa, ok? Koszt wiadomości 2,46 zł, rozwiązanie przed godziną 20 w magazynie muzycznym. A Zabrze, byłem w Zabrzu, polecam.

A w sumie czym ja będę się przejmował? Drodzy słuchacze, mam taką sprawę, ponieważ wyjeżdżam w Karkonosze z moją klasą wychowawczą i mam mały problem, ponieważ w środę idziemy w góry, ale nie mam na czwartek do końca. Mam kilka planów, ale chciałbym was podpytać, co można robić, jeżeli popsuje się pogoda w Szklarskiej Porębie? Nie? Takie banda 16-latków i jeden wychowawca, Szklarska Poręba, jeden dzień. Tuf, wyzwanie. Jeżeli macie jakieś propozycje, to albo aferanek@afera.com.pl, albo zadzwońcie do Darii 618750213. Daria odbierze, posłucha i powie, to będzie taki pierwszy filtr. Tym bardziej Daria ma dzisiaj jakieś dziwne skojarzenia, więc to może być całkiem niezły filtr, to może być. 14 minut do godziny 9, aferanek@afera.com.pl 618750213, czyli nie tylko jak widzicie gdzieś korki, ale także jeżeli macie pomysły, co można robić w Szklarskiej Porębie, kiedy pada deszcz. To znaczy wiadomo, że dzieci się nie nudzą, ale jednak to także musi być jakoś bezpieczne. Przejdźmy do listy aferowych nowości. Inside My Head to najnowszy utwór od Żyni i to on właśnie rozkręca się na naszej antenie. I zrobi się teraz bardzo nastrojowo. Tak właśnie, jakby była szklarska deszczowa.

I tak oto przechodzimy do kalendarium. Zerkamy co też... No i znowu zgubiłem moje kalendarium, drodzy słuchacze. Ja nie wiem, ja chyba sam niedługo zniknę. 9 dzień czerwca, jedna z ulubionych dat wszystkich afrankowców. Dziś znajdziemy chociażby w kalendarzu informację o tym, że w roku 2011 miała miejsce premiera filmu Róża w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Film, który powinien obejrzeć każdy, a przede wszystkim wszyscy ci, którzy tak bardzo warszawsko-centrycznie czy kongresówko-centrycznie patrzą na historię naszego kraju. Z kolei w roku 1997 podczas mszy w Krośnie Jan Paweł II kanonizował Jana z Dukli. No, taka informacja, proszę, żeby nie było. Z kolei Marian Woronin w roku 1984 ustanowił w trakcie memoriału Janusza Kuzocińskiego w Warszawie rekord Europy w biegu na 1000 metrów, dokładnie 10 sekund. Dokładnie, tak ani ni mniej, ni więcej. Z kolei w roku 53 cesarz rzymski Neron ożenił się ze swoją przybraną siostrą Oktawią, a 15 lat później popełnił samobójstwo, a nowym cesarzem został Galba. Neron, to wiecie, Quo Vadis i te sprawy doskonale kojarzycie, prześladowania chrześcijan, podpalenie Rzymu i później samobójcza śmierć. No, powiedzmy, że cesarze rzymscy nie należeli do tych, którzy byli najbardziej zdrowi na umyśle. Tak chyba delikatnie mogę powiedzieć. Zerkamy teraz, drodzy słuchacze, do kalendarium muzycznego. Niezwykle ważna data, przynajmniej z mojej perspektywy. 26 lat temu ukazał się album, który był chyba jednym z lepszych, jeżeli chodzi o twórczość pana Kazimierza, przynajmniej jeżeli chodzi o ten etap twórczości. Album Melasa, na którym między innymi właśnie tytułowy kawałek, ale także Cztery pokoje. Tam Gdybym wiedział to, co wiem. Ja tu jeszcze wrócę. Wiek XX, jeden z moich ulubionych w ogóle opisów początku przełomu lat 90. i 2000, dokładnie tak. Wicusz ulepił grzybki, Chcę piwa, Mazija Afrika in Paris, cudowna historia wymyślonego artysty piłkarskiego z czarnego kontynentu, który przyjechał do Europy, ale także między innymi ten utwór. Co się stanie, kiedy Mars napadnie na Polskę? Posłuchajmy. Kazik, Mars napada, Melasa 26 lat obchodzi.

0: słońce dookoła ziemi.
1: Zaświadczam o tym księża palcami swymi, jak to śpiewa Kazik Staszewski, ale my musimy przerwać panu Kazimierzowi, albowiem Olga już w studiu i my zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Olga Grumowicz, zapraszam. Mieszkańcy Piątkowa kontynuują protest. Wczoraj złożyli w Urzędzie Miasta w Urzędzie Wojewódzkim petycję dotyczącą trwającej rozbiórki pasażu handlowego, domagając się wstrzymania dalszej likwidacji. Pod dokumentem zebrano prawie 6900 podpisów. To nie pierwsze działanie w tej sprawie. 16 maja odbył się protest, w którym udział wzięło kilkaset osób. Teren po pasażu handlowym został zakupiony przez dewelopera, który planuje stworzenie tam zabudowy mieszkaniowej. Protestujący przekonują, że pasaż handlowy, będący do czasu zamknięcia największym tego typu punktem w okolicy, jest potrzebny mieszkańcom. Sprzeciwiają się również zwiększeniu liczby mieszkań na osiedlu. Piątkowo już teraz jest najliczniej zamieszkaną częścią miasta.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: Młodzież coraz częściej sięga po narkotyki. Samorząd Województwa Wielkopolskiego rusza z cyklem debat profilaktycznym pod hasłem „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”. Debaty prowadzone będą w związku z alarmującymi wynikami badań ESPAD, czyli największego na świecie międzynarodowego projektu badawczego poświęconemu uzależnieniom. Wyniki badań realizowanych w województwie wielkopolskim w 2024 roku pokazują, że problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadpodstawowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych i społecznych.
4: Mamy coraz więcej interwencji podejmowanych wobec osób z uzależnieniami, stąd też nowe rozwiązania, jak choćby zespół behawioralny, choćby szkolenia specjalne dla policjantów z trudnych interwencji, gdzie policjanci przygotowują się do tego, bo te interwencje przebiegają w odmienny sposób niż te klasyczne.
2: Mówi inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu. Dodaje, że obecnie alkohol stanowi dla młodzieży zdecydowanie mniejszy problem niż pozostałe substancje psychoaktywne.
3: Kultura na 98,6.
2: Filozoficznie o śmiechu. Akademia Genius Loci organizuje kolejną prelekcję z interdyscyplinarnego cyklu Archeologia Humoru. Podczas najbliższego spotkania dr Karolina Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wygłosi wykład pod tytułem „Z kogo się śmiejemy? Z czego się śmiejemy? Filozoficzne spory o śmiech”. Wydarzenie odbędzie się w ten piątek o godzinie 18 w rezerwacie Genius Loci na Ostrowie Tumskim. Wystąpienie będzie też transmitowane na profilu facebookowym rezerwatu. Za nami majówka, wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Dla wielu z nas to okres spotkań z rodziną i przyjaciółmi oraz początek sezonu grillowego. Aby w tym czasie zadbać o zdrowie, Polacy powinni zwrócić większą uwagę na swoje nawyki.
5: Pierwsza taka rzecz, starajmy się częściej zamieniać to czerwone, przetworzone mięso jednak na chude mięsa. Druga rzecz, pamiętajmy, żeby przy okazji grillowania zawsze pojawiały się warzywa na naszym stole. Trzecia zasada, myślę, że dobrze byłoby rozważyć rezygnację czy ograniczenie alkoholu.
2: Mówi Zuzanna Stachowiak, dietetyczka z Kliniki Diabetologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Przypomina również, że wysokie temperatury zwiększają ryzyko odwodnienia, dlatego podczas grillowania szczególnie ważne jest regularne nawadnianie organizmu. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Ach, ta młodzież, Asiu, przypominają młode czasy. Prawda, kurko? O dziewiątej.

Ja tak się zastanawiam. Bardzo mi się spodobał ten tekst użyty przez Olgę w serwisie. Za nami majówka. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. A gdzie czerwcówka? To też jest przecież ważne święto. Coraz ważniejsze, tak mi się wydaje. Coraz więcej osób zaczyna je celebrować. Coraz więcej osób doceniać. No ale jak widać, pomalutku ta wiedza w społeczeństwie się rozpływa. Kto wymyślił tę nazwę? Ja. Dziękuję bardzo. Proszę, można teraz klaskać, można dawać kwiaty, można życzyć wszystkiego najlepszego. Tak samo jak można to robić Kaczorowi Donaldowi, który dzisiaj ma swój dzień. Tak samo każdy przyjaciel dziś świętuje księgowy. Mamy dziś dzień Trójkąta Koralowego, Międzynarodowy Dzień Archiwów i Dzień Agugaga. I pytanie, czy z tej okazji Arka Noego gdzieś tam się zmieści na naszej playliście. Zobaczymy. Jeszcze mamy ostatnią godzinę programu, drodzy słuchacze. Ten program to Aferanek na 98.6. My za momencik będziemy mieli dla was, no zobaczymy, czy będziemy mieli niespodziankę, zobaczymy, czy moja realizatorka zrobiła to, o co prosiłem, bo póki co to zajmowała się szklarską porębą. Damian Sikorski projekt z Michałem Kowalonkiem. Malują, no przynajmniej maluje, taki jest tytuł piosenki. Panie Damianie, panie Michale, proszę bardzo.

Drodzy słuchacze, dziś wielki dzień, dziś mamy dzień Kaczora Donalda, dzień wielkiej gwiazdy i z tej okazji chcielibyśmy najpierw przywitać was muzycznie.

0: I w ten oto sposób właśnie kaczymi opowieściami, a raczej zapowiedzią kaczych opowieści rozpoczęliśmy wielkie obchody Dnia Kaczora Donalda, które świętujemy na antenie Radia Afera i możecie się zdziwić, ale mamy razem z nami w studiu kaczora Donalda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest także z nami Goofy, który będzie tłumaczem. Dzień dobry, panie Goofy.
1: Oho.
0: Dobrze. Panie kaczorze Donaldzie, jak to jest być tak wielką gwiazdą? Czy możemy prosić o tłumaczenia?
1: Oho. Całkiem dobrze.
0: Dobrze. Co pana sprowadza do Poznania, panie kaczorze Donaldzie? Byście musieli, drodzy słuchacze, zobaczyć, jak on się zastanawia nad każdą odpowiedzią. Panie Goofy, czy może pan przetłumaczyć, bo jednak nie do końca rozumiemy człowieka bez spodni.
1: Ty zawsze chciał się przejechać bimbą.
0: Dobrze. Panie kaczorze, pan ma bardzo napięty harmonogram, z tego co wiemy. To prawda? I to nawet ja potrafię przetłumaczyć. Tak, oczywiście, panie redaktorze, ma pan rację. Czy Hyzio, Dyzio i Zyzio są razem z panem dzisiaj? Panie Goofy?
1: Wyjechali. Na studia.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo za spotkanie dzisiejsze. Panie kaczorze, czy chciałby pan coś przekazać jeszcze słuchaczom Radia Afera?
2: Dziękuję bardzo, to nie jest mój prawdziwy głos.
0: Dziękujemy pięknie, to był kaczor Donald, który specjalnie z okazji Dnia Kaczora Donalda przyjechał do Poznania, żeby przyjechać się bimbą. Kyrie eleison, kto na to pozwolił, kto na to wpadł? Kaczor Donald debiutował w 1934 roku w kreskówce Mądra Kurka. I być może to z naszą kurą aferową po prostu.
2: Pamiętam jeszcze z czasów liceum. Ale ty

0: Jednak chciałbym, żeby tutaj coś takiego poszło merytorycznego jednak. Pierwotna wersja gacza Ronalda miała większy dziób i stopy oraz bardziej kaczą postawę. Dopiero później się zmieniła w takim bardziej ludzką. Kaczor Donald zakochany był w Daisy. Początkowo przedstawiona była pod imieniem Donna.
1: No ja chodziłem na siłownię, dlatego trochę schudłem. Mhm. A no, to były dwie inne, dwie różne kacze.
0: Czyli jeżeli się chodzi na siłownię, to wtedy zmniejszają się stopy i dzioby.
1: No akurat takie ćwiczenia dostawałem.
0: Dobrze, dobrze. A w Polsce się kociej mordy dostaje. W czasie II wojny światowej Kaczor Donald służył w armii Stanów Zjednoczonych, był podwładnym sierżanta PETA. Podobno była dosyć gęsta atmosfera od dymu.
1: Tutaj są rzeczy, których nie mogę ujawniać na antenie.
0: Dobrze. Trzech siostrzeńców, którymi opiekuje się Kaczor Donald, stworzył artysta komiksowy Al Taliaferro w 1937 roku. Początkowo mieli wystąpić tylko gościnnie, ale zyskali taką popularność, że zostali na stałe. Donald ma ślepotę barw i płaskostopie.
1: O tym proszę nie mówić na antenie.
0: I swoją drogą postać jest wzorowana na prawdziwym gatunku popularnej w Stanach Zjednoczonych kaczki Pekin. Co na to Donald Trump?
1: Nie rozmawiałem z nim jeszcze osobiście.
0: Tych dwóch Donaldów, wyobrażam sobie, Kaczor Donald, Donald Trump, Donald Tusk.
1: No, planujemy takie spotkanie. Planujemy. Nie mogę ujawniać szczegółów, bo to ma związek z wojskową przeszłością.
0: Okej, okay, dobrze. Kaczor Donald otrzymał własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles?
1: No, to prawda.
0: Dobrze.
1: Jest tam odcisk mojego skrzydła, wbrew pozorom, nie stopy.
0: No, ale ty nie masz skrzydła.
1: Kaczki mają skrzydła.
0: No, ale ta kaczka nie ma skrzydła. Ma ręce.
1: Kiedyś nie miałem, też większe stopy, więc...
0: Dobrze, a masz przyszłość?
1: Nad tym zastanawiam się codziennie.
0: Dziękujemy, zatrzymajmy te karozle śmiechu. Kaczor Donald dzisiaj obchodzi swoje kolejne urodziny. Wszystkiego najlepszego, dziękujemy.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: A my tymczasem na 16 minut po godzinie 9 przechodzimy do kolejnego punktu programu. Tym razem nie z Kaczorem Donaldem, ale z Ninja Episcopat, The Ball of Shame.

To była nowość muzyczna, The Bell of Shame, żeby nie było żadnej pomyłki i niedomówień, bo tutaj Kacior Donald oraz Daria Komrowska mi podpowiadają, że tam mi się SA troszeczkę pokręciło. Nie, naj. Ninja Episkopat to oni, utwór The Bell of Shame nam przed chwileczką zagrali i to oczywiście lista aferowych nowości, więcej zawsze do znalezienia na naszej stronie www.afera.com.pl. Tymczasem ja teraz przypomnę wam o tym, że mamy dla was konkurs, dzięki któremu będziecie mogli wybrać się w najbliższy czwartek do klubu Pod Minogą. Tam zespół Hoist będzie promował swoją płytę Reshaping. Jeżeli chcielibyście wraz z osobą towarzyszącą się wybrać, no to 7148 afera, wasze imię i nazwisko, a także za co kochacie Kaczora Donalda, poza tym, że przyjeżdża do Poznania, żeby bimbą się przejechać. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a my teraz zapraszamy na spotkanie z Blackoutem. To Turnstile.

Co Turnstile, to Turnstile. Jednak Blackout, ten utwór na naszej antenie, 23,5 minuty po godzinie 9. Tymczasem my przypominamy, drodzy słuchacze, wam o tym, że jeżeli chcielibyście nas poinformować o jakichkolwiek utrudnieniach, to dzwońcie 618750213, ale także jeżeli chcielibyście usłyszeć Kaciora Donalda na żywo, który cały czas jeszcze jest w naszym studiu, tylko już nie przed mikrofonem, to także zadzwońcie 618750213. Jak dobrze zagadacie, to może i z Goofim będziecie mogli porozmawiać. Swoją drogą, jedna z najgłupszych rzeczy, jakie zrobiłem na tej antenie przez lata prowadzenia poranków, a muszę przyznać, że konkurencja całkiem spora.

Już za chwileczkę lotnik kryje się, ale zanim lotnik kryje się, to jeszcze raz zerknijmy sobie do kalendarium, bo to będzie naprawdę takie sążniste kalendarium. Zerkniemy sobie od razu może do muzycznego. A co? Jak się bawić? To się bawić. Z drzwiami wiadomo, co zrobić, a okna rzecz jasna wstawić. Zerkamy do roku 1970. Wtedy to na świat przychodzi Ed Simons, którego możecie kojarzyć przede wszystkim z jednego zespołu, z The Chemical Brothers. I zastanawiam się, czy ja jednak będę mógł zagrać, czy nie będę mógł zagrać, jednak będę mógł zagrać Get Up On It Like This, The Chemical Brothers. 27,5 minuty po godzinie 9.

0: Niestety sytuacja na Bliskim Wschodzie cały czas bardzo napięta i niestety po raz kolejny dochodzi do eskalacji. Miejmy nadzieję, że zostanie to zażegnane i że kiedyś w końcu będziemy mogli powiedzieć, że na Bliskim Wschodzie jest spokojnie. I my przypomnimy jeden z archiwalnych odcinków audycji Lotnik Kryj się, który właśnie temat Bliskiego Wschodu wziął na tapet. Także zapraszamy.
1: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
2: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
3: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy, a przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Czwartek, godzina 8:30. Witajcie! W naszym dzisiejszym odcinku Lotnik Kryj się jest z nami człowiek o bardzo szerokich horyzontach i dobrze się składa, że właśnie go dzisiaj gościmy w naszym studiu, ponieważ wybieramy się na Bliski Wschód. Chciałbym poruszyć z nim kilka kwestii związanych z, można powiedzieć, takim wielostronnym konfliktem pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi. Nie chciałbym się koncentrować tutaj na sprawach bieżących, a na tym, jaka jest geneza tego konfliktu. A jest z nami wybitny kulturoznawca, człowiek mediów, ale jednocześnie mój serdeczny przyjaciel Łazęga i towarzysz wielu wypraw po drożach i ku jego nieucieszę bezdrożach Poznania, Bartosz Kirchner. Witamy.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Słuchaj, Bartek, pytanko na pierwszy ogień. Jak to się dzieje, że co chwila na tym Bliskim Wschodzie coś dymi? Jakbyś nam powiedział, skąd się bierze w ogóle geneza konfliktu pomiędzy Izraelem, jak i państwami arabskimi? Jesteś kulturoznawcą, więc pewnie nam coś opowiesz o tym kontekście kulturowym, religijnym. Skąd generalnie bierze się ta różnica potencjałów, która sprawia, że pomiędzy tymi państwami nieustannie iskrzy od kilkudziesięciu lat, a jeśli spojrzeć w szerszej perspektywie, to tak naprawdę od tysięcy?
4: To jest takie pytanie trochę, dlaczego ludzie się kłócą, i można by odpowiadać na wiele sposobów i zajęlibyśmy tutaj naszym słuchaczom masę czasu, ale przenosząc się konkretnie na Bliski Wschód, to chociaż o paru punktach powiemy, które być może cię zainteresują i będziesz chciał je dalej rozwinąć. Ja bym nie ograniczał tego konfliktu do wątków religijnych. Oczywiście mamy tutaj jasną różnicę wyznań między Izraelem a państwami, które go otaczają, ale powiedzieć, że to jest po prostu wojna czy spór religijny, to trochę jak ograniczyć ten poziom skomplikowania, o którym tutaj mówimy. Wydaje mi się, że mamy tutaj problem szczególnie od lat 40., 50. XX wieku, choć wcześniej też jakieś spory moglibyśmy dostrzec. No więc kiedy pojawia się tam państwo Izrael i wymuszone są pewne ruchy ludów na Bliskim Wschodzie, kiedy Izrael tak naprawdę od pierwszego dnia swojego powstania musi walczyć o to, żeby móc tam istnieć w dalszym ciągu, no to ten spór rozpoczyna się i tak naprawdę aż do dziś nie ma końca. To nie jest tak, że tutaj jedna strona ma rację, a druga jest tą, która jest jedynie winna wszystkiemu, co najgorsze. Wydaje się, że przez tyle lat, te lata, tyle tego wszystkiego się namnożyło, że trudno zrzucać winę tylko na jedną ze stron. I nie jest też tak, a przynajmniej nie było do całkiem niedawna, że Izrael jest skonfliktowany ze wszystkimi państwami arabskimi, które znajdują się w okolicy, no bo chociażby z Arabią Saudyjską jeszcze chwilę przed tym, co zaczęło się dziać w zeszłym roku w Strefie Gazy, zapowiadało się, że tam jakieś porozumienie między tymi krajami jest możliwe. Całkiem nie najgorzej wyglądały relacje Izraela z Turcją, dobrze z takim krajem jak Azerbejdżan, który być może nie kojarzy nam się aż tak bardzo z Bliskim Wschodem, ale gdzieś przez swoje relacje międzynarodowe jest mocno zaangażowany też w relacje właśnie z krajami tej części świata, więc podsumowując, jest to sprawa bardzo wielowątkowa i tylko parę takich pomniejszych wątków na początek może zaznaczmy.
3: Okej. Powiedz mi, jak wygląda kwestia w ogóle powstania państwa Izrael w swojej obecnej formie na tym terenie. Wiemy, że jest to państwo, które miało w jakiś sposób połączyć lud rozsiany po całym świecie, w dużej mierze po Europie, ale tak naprawdę diasporę z całego świata. Czy ten projekt w ogóle miał szansę się udać? Jak ten Izrael znalazł się tam, gdzie jest dzisiaj? I w jaki sposób został, powiedzmy, wkomponowany w ten stan, który tam dotąd funkcjonował?
4: czy miał szansę się udać, a czy była jakaś inna opcja, można by zapytać. No bo mieliśmy naród, który jest, był rozsiany tak naprawdę od starożytności po całym świecie, po całej Europie, który chciał mieć swoje państwo. No i teraz, gdzie znaleźć miejsce na państwo dla takiego narodu jak Izraelczycy? No wydaje się, że tutaj ten wybór był oczywisty, tym bardziej, że przed II wojną światową, a nawet w XIX wieku był przecież ruch syjonistyczny. Były nawoływania ze strony części środowisk żydowskich, żeby właśnie podróżować do Jerozolimy, żeby tam się osiedlać i tam tworzyć podwaliny pod przyszłe państwo. No więc to wydawało się oczywiste, a tym bardziej po II wojnie światowej i po tym, co stało się z Żydami, no to nie chcę powiedzieć, że świat miał taki dług czy wyrzut sumienia wobec Żydów, wobec Izraelczyków, no ale jednak trzeba było znaleźć im miejsce, gdzie oni będą czuli się jak u siebie, gdzie będą na swoim i gdzie jakieś wątki związane właśnie z antysemityzmem, z jakąś potrzebą bycia częścią innego państwa, innego narodu, a nie swojego, zostaną zniwelowane. Wybrano, wydaje mi się, że logicznie to miejsce. Być może co do tego, jak to wszystko przeprowadzono i jaki to miało ciąg dalszy, tu byśmy mogli znaleźć jakieś być może lepsze pomysły na to, jak to mogło być rozwiązane.
3: Świetnym wątkiem do pociągnięcia zdecydowanie jest kwestia trudnych doświadczeń narodu, ludności izraelskiej. Powiedz, w jaki sposób w twojej ocenie te trudne doświadczenia związane chociażby z doświadczeniami wojennymi, czy trudnymi doświadczeniami jeszcze z zamierzchłych czasów, gdzie bardzo często te mniejszości były w jakiś sposób deprecjonowane przez obywateli państw, w których ta diaspora żydowska funkcjonowała, może oddziaływać na to, że dzisiaj ludność żydowska może czuć się w jakiś bardziej sposób zagrożona, może czuć się niejako takimi ludźmi, na których się poluje. Była kiedyś taka część z serii Festung Posen o uciekinierach niemieckich w 1945 roku, którzy uciekali z twierdzy Poznań. I tytuł był właśnie Ludzie, na których się poluje. I wydaje mi się, że to też jest taki lud, który jest od setek lat naznaczony właśnie takim trochę brzemiem ludzi, na których się poluje. W jaki sposób to może oddziaływać dzisiaj na społeczeństwo Izraela? Na przykład na zwiększoną reaktywność albo poczucie zagrożenia, czy wielopokolejowe traumy, które jednak myślę w tym społeczeństwie oddziałują na życie polityczne, społeczne, ale także na podejmowanie pewnych działań.
4: To może dwie kwestie, czy nawet trzy. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście to się nawarstwiało, no bo antysemityzm nie pojawił się w latach 30. XX wieku w Europie, tylko to było zjawisko dużo dawniejsze i pewnie takie, które moglibyśmy spotkać co najmniej od średniowiecza. No i tutaj znowu nie mamy aż tyle czasu, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, ale jest pewne uczucie, bo tutaj dobrze, że mówiłeś o tym, jak oni czują, bo to, jak to wygląda, jeśli chodzi o stan faktyczny, to jest trochę inna sprawa, ale są co najmniej takie dwa narody w tej części świata, które mają coś podobnego i one doświadczyły podobnych rzeczy. I ja interesuję się też trochę Kaukazem Południowym. To są Ormianie i Izrael. To są dwa narody, które doświadczyły ludobójstwa w pierwszej połowie XX wieku i one mają takie poczucie zagrożenia. To znaczy, że jest ktoś, kto chce, żeby oni zniknęli z powierzchni świata i to poczucie, to doświadczenie ich dziadków, pradziadków jest cały czas gdzieś z tyłu głowy. Ono jest czasami mniej, czasami bardziej uzasadnione, ale to jest coś, co bardzo często determinuje ich działania.
3: Myślę, że tutaj będziemy zmuszeni zrobić już trzy kropki, ale fajnie, że poruszyłeś wątek także innych takich narodów. Przychodzi mi też do głowy przykład chociażby Kurdów, którzy też są rozsiani między kilkoma państwami i też ich sytuacja jest bardzo trudna. Też przecież doświadczał ten naród różnych znamion ludobójstwa.
4: I cały czas doświadcza i cały czas nie ma swojego państwa.
3: Tak jest, cały czas nie ma swojego państwa i obywatele pochodzenia kurdyjskiego w większości państw, które zaludniają, są traktowani jako obywatele tak naprawdę drugiej kategorii. Super, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i być może uda nam się te wątki pociągnąć jeszcze w kolejnych.
4: Do usłyszenia, dzięki.
3: A wysłuchał naszego gościa Marcin Berlik. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
2: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
3: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy, a przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Czwartek, godzina 8.30.
5: Autopromocja.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
8: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Dzień dobry. Ulotki.
10: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
5: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: The James Taylor Quartet na antenie naszego radia. Dokładnie teraz mamy 14 minut do godziny 10, a to radio to rzecz jasna Radio Afera, które częstokroć gości, niezwykle zacnych gości. No i dzisiaj mamy gości i gościnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I nasi goście przyjechali do nas z... No, wyczucie rytmu, jeszcze na tym troszeczkę popracujemy, ale bardzo ładnie. Brawa dla was, brawa. Dziękuję. Już wiem, że mogę pomalutku odchodzić na emeryturę, bo mam godnych następców. Kelly Mental z kolei to utwór od Mysłaków, który teraz wam zaprezentujemy.

Zawsze bawi mnie to, kiedy pod koniec poranka zerkam na zegarek, a on mi mówi: pospaceruj. No nie można spacerować, tylko jeszcze przez 10 minut być razem z naszymi słuchaczami. No i chociażby po to, żeby przypomnieć im o tym, że mamy dla was zaproszenia na czwartkowy koncert grupy Hoist, którzy to wystąpią w klubie pod Minogą. Album Reshaping to ten krążek, będzie promowany przez artystów, którzy związani są zarówno z poznańską, jak i z trójmiejską sceną muzyczną. 7148 afera, wasze imię i nazwisko, a także za co kochacie Kaczora Donalda. Dlaczego wam to mówię? Albowiem my do wygrania mamy dla was podwójne zaproszenia na ten koncert. Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze. Hoist zagra w klubie pod Minogą w najbliższy czwartek. Niezwykle energetycznie zrobiło się na antenie, tak jakby wcześniej było inaczej. Nie, no oczywiście, że jest i tak będzie już zawsze. Jesteśmy przekonani. Painkiller to Ice Age na ficie Sky Ferreira. Audycja poranna pomalutku dobiega końca, ale zostańcie razem z nami po 10:00 rozwiązanie konkursu. No i to by było na tyle. Daria, grajmy.

0: Olga, czy to prawda, że nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było?
1: No to zależy od tego, czy uważasz, że kiedyś lepiej było.
0: A było, czy nie było?
1: No nie wiem.
2: Kiedyś to było.
1: Kiedyś to było. Ja chyba za krótko żyję, żeby to wiedzieć.
0: Jak powiedzieć, oczep się, staruchu. Dziękujemy pięknie. 3 minuty do godziny 10:00. Czas na serwis informacyjny.
1: Olga Grumowicz, zapraszam. Pierwsze takie wydarzenie od wieków. 17 czerwca przypada 1001 rocznica śmierci Bolesława Chrobrego. Z tej okazji w Złotej Kaplicy Poznańskiej Katedry zostaną wystawione domniemane szczątki pierwszego króla Polski i jego synowej Rychezy. Wieczorem w katedrze odprawiona zostanie uroczysta msza, po której zaprezentowany będzie utwór muzyczny Ordo Coronationis. Tekst dzieła jest próbą rekonstrukcji liturgii koronacyjnej Chrobrego. Wydarzeniom towarzyszyć będzie także konferencja naukowa pod hasłem Badanie szczątków Bolesława Chrobrego i Rychezy w kontekście początków Królestwa Polskiego.
3: Informacje nie tylko z regionu.
1: Zmieniły się zasady związane z bezpieczeństwem na drogach. 3 czerwca weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści, kierujący hulajnogą elektryczną lub tak zwanymi urządzeniami transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 roku życia, będą mieli obowiązek używania kasków ochronnych.
4: Nie są te kaski obowiązkowe dla osób po ukończeniu 16 roku życia, aczkolwiek dobrze są używane i tym samym na pewno dajemy dobry przykład najmłodszym.
1: Mówi podkomisarz Małgorzata Michaś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i apeluje o rozwagę na drogach.
4: Największą tragedią jest pozbawić kogoś zdrowia i życia, więc prośba do wszystkich kierujących jednośladami o tym, żeby pamiętali, że są szczególnie niechronionymi uczestnikami na drodze, by zadbali o swoje bezpieczeństwo, przede wszystkim przewidywali zagrożenia, nie szarżowali na tej drodze, nie korzystali z telefonów komórkowych podczas jazdy, przejeżdżali tylko i wyłącznie na zielonym świetle.
1: W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych w miastach w całym kraju będzie emitowany spot informujący o nowych przepisach.
3: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
1: IMGW wydał ostrzeżenia dla części regionu. W południowej i wschodniej Wielkopolsce od godziny 13 obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Wystąpią silne opady deszczu do 25 mm. Lokalnie porywy wiatru osiągną prędkość do maksymalnie 75 km na godzinę. Możliwe będą także opady gradu. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 20. Mapa z wykazem powiatów, które obejmuje, jest dostępna na stronie internetowej IMGW. W związku z początkiem lata w szpitalach zbliża się coraz bardziej intensywny czas. Jak co roku w tym okresie prawdopodobnie będzie brakować krwi. Z tego powodu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zachęca do zostania dawcą. Każda donacja to szansa na zdrowie i życie drugiego człowieka. Jeden z wieloletnich krwiodawców przekonuje, że nie ma się czego obawiać.
5: Nie ma tutaj żadnego bólu fizycznego. Jest to pozytywnie uzależniające z biegiem czasu. I jest to też tak naprawdę taka trochę walka z samym sobą, więc dla kogoś, kto lubi jakieś drobne wyzwania, no to jest to fajne.
1: Siedziba regionalnego centrum, w której można oddawać krew, znajduje się przy ulicy Marcelińskiej 44. Jest czynna od poniedziałku do soboty od 7 rano do godzin popołudniowych. I to już wszystko w porannych serwisach informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszamy na 3 minuty przed godziną 16.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu, a raczej do widzenia, do usłyszenia o godzinie 10.

0: Dziękujemy najpiękniej, jak to tylko i wyłącznie możliwe. Daria Komorowska odpowiedzialna za realizację, a także wychowywanie młodzieży. Olga Grumowicz odpowiedzialna za serwisy informacyjne, a także za wprowadzanie pozytywnej atmosfery. Daria jeszcze odpowiedzialna za jakieś dziwne skojarzenia, ale to są rzeczy, których nie można mówić na antenie. Ja mam na imię Edgar i miałem wielką przyjemność być razem z wami dziś we wtorek, 9 dnia czerwca. Laptop mi się rozładowuje, czyli idealny znak, że powinniśmy kończyć. I za rozrywkę także. Dziękuję. Ale kto za rozrywkę? Daria za rozrywkę. Tak, a nie skojarzenia. Ale skojarzenia także czasem bywają rozrywkowe. Dziękujemy pięknie. No i my na koniec jeszcze raz zaglądamy do kalendarium. Drodzy słuchacze, to jest moment, kiedy mam wielką przyjemność co roku zaprezentować wam ten utwór, który uważam za jeden z największych protest songów w historii polskiej muzyki. Chociaż kiedy myślimy kabaret tej, to nie jest to od razu pierwsze skojarzenie, które nam do głowy przychodzi. Bogdan Smoleń obchodziłby dzisiaj swoje urodziny. No i z tej okazji Smutasy Mazgaje, czyli Za oknami świta. Do usłyszenia. Siema. Cześć.
1: Coś się z narodem dzieje niedobrego. Nie ma za grosz poczucia humoru ludowego.

Lałem, że rano w tych tramwajach jest wesoluśko, że radość was upaja. A tu garbary, szare mary, tu Opole Zdrój. Dlaczego, ludu ty mój? To wycie syren i ranne bicie dzwonów, to najpiękniejsze odgłosy tego domu. Przez 8 godzin wylegania w tych pierzynach już dość. Więc skąd ta poranna złość? Tym bardziej, że

przez chwilę myślałem, może coś się stało, ale to by nasze polskie radio dawno już podało. Pisałaby prasa we wszystkich gazetach na pierwszym.

wspaniałe. Ludzie, kochani, coście tacy smutni? Przecie jedziecie do pracy. Patrzcie.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Chemot, B2B, Łęcki.
2: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
1: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
2: Wtorek, godzina 20.
1: Oczywiście, Radio Afera.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia.

0: Architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
2: Jadę na ryby.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Ptaszki śpiewają nam nad Poznaniem, choć podobno coraz mniej ich na świecie. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i co prawda do świergotu z Kowronka mi daleko, to zapraszam do wysłuchania mojej kulturalnej pieśni.
0: Przynęta kulturalna.
2: Już wszystkie wróble o tym ćwierkają. Andrzej Stasiuk przylatuje do Poznania na skrzydłach poezji i literatury. Jeden z najważniejszych pisarzy średniego pokolenia. Prozaik, eseista, laureat Nagrody Nike. A co dla nas najważniejsze w dzisiejszym kontekście? Autor Białego Kruka. Nie może cię zabraknąć. Biblioteka Wojewódzka imienia Stanisława Barańczaka, godzina 19. Powiedziały bociany, że nie lubią zmiany, a pan Gar słucha mądrych ptaków i przypomina, że Jam Session ma już 9 lat tradycji. Z okazji tej rocznicy, jak co wtorek, zaprasza cię na unikatowe muzyczne improwizacje. Pan Gar, godzina 20. No ale przecież każdy dudek ma swój czubek. Dlatego jeśli nie masz ochoty dzisiaj na muzykę i literaturę, to z pomocą przychodzi Kamil Kiewel z wystawą dyplomową Mechanizm. Porusza on zagadnienia hegemonicznych narracji i trudności z odróżnieniem prawdy od manipulacji. A jak wiemy, lichy kruk co zdobycz z rąk wypuszcza. Także trzymaj mocno tę polecajkę i przyjdź do Galerii Rodriguez o godzinie 19.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
3: Emergency Loop. Emergency Loop.
4: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O 1 w nocy ze środy na czwartek.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radio Afera. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama. 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.

ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina. Patrzę na ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina.

0: przyjemna.
1: Autopromocja.
2: Chemot, B2B, Łęcki.
3: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
2: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
3: Wtorek, godzina 20.
2: Oczywiście, Radio Afera.
4: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć. Notowanie w piątek o 20:00.
1: Autopromocja.
6: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: już za chwilę, a właściwie już minęła godzina 15.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Wtorek, 9 czerwca. Tak, no już, już trochę tego czerwca nam minęło. Wszystkiego najlepszego do Pelagi, Felicjana, Anny, Ryszarda i Józefa z okazji imienin. Wszystkiego co najlepsze. Dzisiejszą audycję realizuje Paweł Zjeżdżałka, a przed mikrofonami są...
0: Jan Felcyn.
2: I Asia Woźniak.
0: Dokładnie tak. No a jeśli chodzi o te imieniny, to jak sobie spojrzałem, że dzisiaj imieniny ma Pelagia, to od razu mi się przypomniała postać Bogdana Smolenia. I okazuje się, że dzisiaj jest rocznica urodzin nieżyjącego już niestety właśnie Bogdana Smolenia, więc aktora, piosenkarza i słynnego członka grupy Tej. No bo on właśnie mówił o Pelagii i dzisiaj, gdyby żył, obchodziłby 79. urodziny, ale do tego kalendarium to jeszcze sobie przejdziemy później. No a póki co jeszcze w nietypowych świętach mamy też całkiem ciekawą listę. Między innymi mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Archiwów, Dzień Kaczora Donalda, Dzień Przyjaciela, Dzień, uwaga, Księgowego.
2: No to jest ciekawe.
0: Tak, to jest ciekawe i mam nadzieję, że wszyscy księgowi i księgowe dzisiaj świętują i nie mierzą się z żadnymi pokaźnymi tabelkami, a co gorsza z jakimiś błędami, bo tu wychodzi tak, a tam wychodzi inaczej. To jest najgorsze, co się może zdarzyć. I do tego wszystkiego jeszcze taka tajemnicza nazwa Dzień Agugaga. Okazuje się, że jest to dzień świętowania pierwszych słów, które wypowiadają najmłodsi.
2: O, to urocze, uważam.
0: Dokładnie tak, więc mamy dzisiaj naprawdę multum ciekawych świąt, no a my będziemy z wami do godziny 16, w związku z czym już za chwilę będziemy mieli konkurs, potem, jak mówiłem, kalendarium, oczywiście nowości ze świata kultury, no i to wszystko na antenie Radia Afera.

0: Tak jak zapowiedział Janek, przychodzimy do Was teraz z konkursem, a w nim mamy do wygrania podwójną wejściówkę.
1: Tak, podwójną wejściówkę na koncert grupy Hoist. To, jak się okazuje, jest debiut tej grupy w Poznaniu. Oni przyjeżdżają, żeby zagrać w ramach trasy promującej ich debiutancką płytę, która nosi tytuł Reshaping. Ten koncert 11 czerwca, a więc w czwartek. No i jeśli się zastanawiacie, co to za rodzaj muzyki, to jest generalnie jazz fusion, trochę tutaj rocka, trochę improwizacji, także wiele różnych wątków, ale kręcących się generalnie wokół jazzu.
0: A żeby wziąć udział w naszym konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie. A my właściwie nie pytamy Was, tylko chcemy, żebyście się zaangażowali kreatywnie i wymyślili najlepsze życzenia dla księgowych, którzy dzisiaj mają swoje święto.
1: Dokładnie tak, więc jeżeli macie jakiś pomysł, jak najlepiej życzyć wszystkiego dobrego i powodzenia wszystkim osobom związanym z księgowością, no to napiszcie taką krótką wiadomość właśnie zawierającą te życzenia. No i to wszystko razem leci do nas na 7148. Koszt takego SMS-a to złoty 23 zł i my będziemy czekać tak mniej więcej 3 kwadranse 45 minut na wasze odpowiedzi.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
4: Hurtownia na 98,6.

0: Przechodzimy do Was z pierwszą dzisiejszą nowością muzyczną, w której Michał Kisielewski przychodzi z utworem Ciało Elektryczne.
1: No i tak właśnie zaczęliśmy się tutaj zastanawiać nad, nazwijmy to, interpretacją tych wszystkich sformułowań, które tutaj się pojawiają i w opisie, i w tytule, no bo w sumie co to znaczy, że ciało jest elektryczne? Czy to chodzi o jakiś obiekt fizyczny, czy da się go opisać jakimiś jednostkami, skoro tak jeszcze o Polibudzie trochę tu mówimy?
0: Możliwe, że nie jednostkami, bo brzmieniowo temu utworowi jest bliżej eksplozji niż kalkulacji.
1: Czyli kilotony.
0: Możliwe.
1: No, to tak by wychodziło. Aha. No to zobaczymy, czy teraz usłyszycie eksplozję muzyczną właśnie w kilotonach, czy może tylko w militonach. To już zależy, co komu w duszy gra.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Ptaszki śpiewają nam nad Poznaniem, choć podobno coraz mniej ich na świecie. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i co prawda do świergotu z Kowronka mi daleko, to zapraszam do wysłuchania mojej kulturalnej pieśni.
0: Przynęta kulturalna.
2: Już wszystkie wróble o tym ćwierkają. Andrzej Stasiuk przylatuje do Poznania na skrzydłach poezji i literatury. Jeden z najważniejszych pisarzy średniego pokolenia. Prozaik, eseista, laureat Nagrody Nike. A co dla nas najważniejsze w dzisiejszym kontekście? Autor Białego Kruka. Nie może cię zabraknąć. Biblioteka Wojewódzka imienia Stanisława Barańczaka, godzina 19. Powiedziały bociany, że nie lubią zmiany, a pan Gar słucha mądrych ptaków i przypomina, że Jam Session ma już 9 lat tradycji. Z okazji tej rocznicy, jak co wtorek, zaprasza cię na unikatowe muzyczne improwizacje. Pan Gar, godzina 20. No ale przecież każdy dudek ma swój czubek. Dlatego jeśli nie masz ochoty dzisiaj na muzykę i literaturę, to z pomocą przychodzi Kamil Kiewel z wystawą dyplomową Mechanizm. Porusza on zagadnienia hegemonicznych narracji i trudności z odróżnieniem prawdy od manipulacji. A jak wiemy, lichy kruk co zdobycz z rąk wypuszcza. Także trzymaj mocno tę polecajkę i przyjdź do Galerii Rodriguez o godzinie 19.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Zaglądamy sobie teraz do kalendarium, do tego, co wydarzyło się 9 czerwca, ale nieco dawniej, kilka lat temu, kilkadziesiąt, bo na przykład zacznę sobie w ogóle od takiej sekcji filmowej, bo w 1934 narodził się właśnie Donald Duck, sławny kaczor, dzisiaj mamy jego dzień. No i to wtedy Disney zakończył pracę nad pierwszym filmem o kaczorze Donaldzie właśnie pod tytułem Mądra Kurka. No i to zapoczątkowało jedną z najpopularniejszych teraz już kreskówek. Może nie teraz, ale ówcześnie, a teraz jedną pewnie z bardziej rozpoznawalnych. A dalej w 1981 urodziła się Natalie Portman, no, która jest oczywiście amerykańską aktorką. Myślę, że nie muszę jej przedstawiać jakoś szerzej. Ona zadebiutowała w kinie już w wieku 11 lat. Myślę, że każdy z nas widział albo słyszał o kultowym filmie Leon Zawodowiec.
1: Dokładnie tak, a mi się wydaje, że dzisiaj też tak, Johnny Depp ma urodziny, tak a propos aktorów i aktorek.
0: Pamiętałeś?
1: Tak, 63. A to po prostu gdzieś mi mignęła się ta informacja. Natomiast jeśli chodzi o kalendarium muzyczne, no to tak, 135. rocznica urodzin Cole Portera, a więc kompozytora, twórcy musicali filmowych i teatralnych. 56. urodziny obchodzi Ed Simmons, a więc jeden z członków duetu Chemical Brothers. Dwie podwójne 48. rocznice. Po pierwsze, 48 lat temu ukazał się pierwszy album zespołu Dire Straits, zatytułowany po prostu Dire Straits. A także 48. urodziny obchodzi dzisiaj Matt Bellamy, a więc wokalista, multiinstrumentalista i lider zespołu Muse. Natomiast 85. urodziny, gdyby żył, obchodziłby dzisiaj John Lord, a więc kultowy klawiszowiec grupy Deep Purple. No i właśnie z tej okazji już tam gdzieś w tle słyszycie jeden z większych hitów tej grupy, czyli Highway Star. No i jeżeli uda nam się dosłuchać wystarczająco długo, to usłyszymy też tę bardzo charakterystyczną solówkę na organach Hammonda, które do perfekcji opanował właśnie John Lord.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Zaczniemy od pogody, w której w tym momencie w Poznaniu 18 stopni Celsjusza i delikatna mrzawka. Padać jeszcze dzisiaj będzie, ponieważ przewidziane opady są również o 16, a opady deszczu nie opuszczą nas przez następny tydzień. Tak właściwie niestety tego słońca będzie bardzo mało. Temperatura nieznacznie spadnie, na przykład od 20 do 17 stopni i tak mniej więcej będzie się utrzymywać przez całą noc, około 15-14 stopni.
2: No a skoro mamy deszcz, to też sporo drobnych kolizji i małych utrudnień na poznańskich drogach, między innymi właśnie jakieś kolizje samochodów z tramwajami. Zdarzyło się przeciągnięcie linii trakcyjnej w jednym miejscu, to znaczy zahaczył samochód o tę linię trakcyjną, w związku z czym też tam były drobne utrudnienia, ale generalnie polskie, poznańskie drogi wyglądają nie najgorzej. Stoi co zwykle stoi, czyli oczywiście centrum, między innymi Mostowa, Krakowska, Garbary, Solna, odcinek między rondem Śródka i rondem Rataje. No i tak jak mówiłem wcześniej, uważajmy, bo w momencie, kiedy mamy opady deszczu, sporo dzieje się na drogach i mogą się zdarzyć drobne kolizje, a więc podwójmy czujność, no i oczywiście szerokiej drogi.
0: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.

0: Przypominamy Wam o konkursie, a na odpowiedzi do konkursu będziemy jeszcze czekać tak około 15 minut pewnie? Janku, no, jak myślisz?
1: Może nawet 12. Tak zwykle to za 10 jest.
0: Dobrze, no to tak 12 minut jeszcze macie, żeby wziąć udział w naszym konkursie, w którym do wygrania jest podwójna wejściówka.
1: Podwójna wejściówka na koncert Hoist, to w ramach trasy promującej płytę Reshaping. Ta trasa trwa, a koncert poznański odbędzie się w najbliższy czwartek, a więc 11 czerwca. No i w ramach tego naszego konkursu pytamy Was o to, jakie życzenia byście złożyli w dzisiejszym dniu. Ja widziałem w tym kalendarzu świąt dziwnych, że to się nazywa też Dzień Buchaltera, no ale generalnie chodzi o księgowych. I teraz, jeżeli chcecie do nas wysłać taką odpowiedź, takie życzenia, no to musicie wysłać do nas SMS-a.
0: Na numer 7148 dodać słowo afera na początku, później imię i nazwisko. No i właśnie napisać takie krótkie życzenia dla księgowych. Przypominamy, że koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: Na pewno wszyscy pamiętamy, że 14 lat temu rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które były zorganizowane przez Polskę i przez Ukrainę. To było oczywiście Euro 2012. Ta impreza pozostaje takim jednym z największych wydarzeń, a właściwie największym wydarzeniem sportowym w historii, której byliśmy gospodarzami jako Polska. Jednym z miast oczywiście, w którym odbywały się rozgrywki, był Poznań. No i w ten sposób nasze miasto zostało bardzo mocno wyróżnione, ale oznaczało to też konieczność licznych inwestycji, renowacji, ogólnie podjęcia takich działań, by wszystko tam dobrze zagrało, żebyśmy dobrze mogli się zaprezentować. I od tamtej pory w Poznaniu bardzo dużo się zmieniło, w tym liczba turystów, o czym naszym reporterom opowiedział prezes Stowarzyszenia Poznańskich Przewodników Marcin Fabiszak.
1: Od tego momentu, od momentu mistrzostw, my notujemy w zasadzie nieustanny wzrost zainteresowania turystycznego Poznania. Teraz szacujemy, że około 2 milionów osób rocznie trafia do Poznania, prawda? A zaczynaliśmy z pułapu 10-krotnie mniejszego.
2: Z organizacją Euro wiązały się też niezbędne inwestycje, o czym przypomina była wieloletnia radna Poznania i członkini Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Lidia Dudziak.
3: Przede wszystkim musieliśmy stadion wybudować, bo to był warunek przecież. Potem trzeba było zapewnić też odpowiednią infrastrukturę dotyczącą gości, którzy przyjadą, a więc z tego wszystkich naszych obliczeń wówczas, jak pamiętam, brakowało miejsc w hotelach, no więc tutaj ruszyło też takie, bym powiedziała, taka działalność, że powstało takie małe hotele, motele.
2: Z naszymi gośćmi rozmawiał Mateusz Markiewicz, a tymczasem już w czwartek rozpoczyna się kolejna edycja, tym razem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Relacji dotyczących tej imprezy nie zabraknie oczywiście również na antenie Radia Afera.

0: ale nam się zrobiło tak miło teraz. Czule, bo właśnie mniej więcej do tego nawiązuje tytuł naszej dzisiejszej nowości, którą przed chwilą mogliście usłyszeć, a to była Natalia Grosiak i utwór Czule mówiąc.
1: Czule mówię chyba.
0: Czule nawet. Mówię.
1: Tak.
0: Masz rację.
1: Ciekawe, czy mówiła czule ostatnio, bo kto śledzi na przykład profil Grzegorza Turnała w mediach społecznościowych, to wie, że Natalia Grosiak i Grzegorz Turnał i trochę jeszcze innych muzyków było ostatnio w Poznaniu na zamkniętych próbach produkcyjnych przed pewnym wydarzeniem festiwalowym, gdzie między innymi właśnie Grzegorz Turnał będzie śpiewał z Natalią Grosiak. No ale na to trzeba jeszcze trochę poczekać, bo to chyba we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam. No a my nieubłaganie się zbliżamy do końca hurtowni, chociaż to jeszcze nie jest ten moment. Więc zanim się pożegnamy, to jeszcze was zostawimy z Grimes i Art Angels. To tak jest napisane razem, więc nie wiem w sumie, czy to jest Art Angels, czy powinniśmy to jakoś razem przeczytać?
0: Chyba razem.
1: No w każdym razie zostawiam was z Grimes.

0: No i kończymy powoli dzisiejszą hurtownię, a to znaczy, że kończymy też nasz konkurs. W odpowiedziach, które przyszły właśnie w naszym konkursie, przewijało się generalnie życzenie, żeby saldo wychodziło na zero, tudzież żeby się zgadzało. To chyba rzeczywiście ważne życzenia i to nie tylko dla księgowych, ale też wszystkich tych, którzy cokolwiek mają wspólnego z jakimś budżetem.
1: A my tak nieelegancko się podłączamy oczywiście do tych życzeń, bo to nie my to wymyśliliśmy, ale się podłączamy jak najbardziej. Życzymy tego samego.
0: Dokładnie tak. No a póki co musimy się już z wami pożegnać. Za chwilę będzie serwis i potem oczywiście studencki patrol. Za konsoletą siedział Paweł Zjeżdżałka, a przed mikrofonami byli
1: Asia Woźniak
0: i Jan Felcyn. Ze zwycięzcą naszego konkursu skontaktujemy się poza anteną. Do usłyszenia.
1: Cześć.

0: Dawna ja.
1: Wybiła 15:57, dlatego zapraszam Was na serwis informacyjny.
2: Wolarski, zapraszam. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Konkretnie chodzi tu o osoby od do lat 16 kierujące rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Nowy przepis wprowadza dla nich obowiązek noszenia kasku ochronnego. Jest on umotywowany m.in. liczbą wypadków z udziałem wspomnianych środków ruchu.
3: Jeśli chodzi o same hulajnogi, to w ubiegłym roku odnotowaliśmy 134 wypadki drogowe, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 112 osób zostało rannych. Policjanci notowali też 268 kolizji. Natomiast w tym roku, czyli od stycznia do maja, doszło już do 47 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg i 117 kolizji drogowych, a 44 osoby zostały ranne.
2: Mówi podkomisarz Małgorzata Michaś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Apeluje ona też, żeby kierujący jednośladów zachowali ostrożność na drogach w trosce o ich własne bezpieczeństwo.
4: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
2: Ratownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego ćwiczyli ze strażakami. Na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej odbyły się ćwiczenia z zakresu ochrony ludności. Zadaniem zakładowej służby ratowniczej MPK jest usuwanie skutków wypadków z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej. Ich ostatnie ćwiczenia miały na celu udoskonalenie wiedzy z zakresu obrony cywilnej. Omówiono na nich m.in. aspekty prawne działań ratowniczych i procedury ewakuacji z pojazdu wielkogabarytowego. Zakładowa służba ratownicza myśli też o szkoleniu przyszłych kadr. Pod koniec maja przeprowadzili oni zajęcia z uczniami zespołu szkół mechanicznych imienia KEN.
5: Elf oklejony w...
2: Lech Poznań i Koleje Wielkopolskie zacieśniają współpracę. Jej symbolem będzie jeżdżący po wojewódzkich torach pociąg Kolejusz. Pojazd jest wystrojony w barwy klubu, a jego dekoracje nawiązują do sukcesów poznańskiego klubu.
5: Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje też historyczne mistrzostwa i historyczne postaci historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii i to chcemy pokazywać kibicom w Poznaniu, w całej Wielkopolsce.
2: Mówi prezes Lecha Poznań Karol Klimczak. Wspomina też o tym, że kolej nadal pozostaje ważnym elementem historii Lecha, mimo że znajdujące się w nazwie klubu litery KKS straciły swoje dawne znaczenie.
4: Tematy, które nas łączą.
2: Wakacje dla wielu Polaków oznaczają sezon grillowy. Okazjonalne grillowanie nie jest oczywiście złe, jednak niektóre nawyki mogą spowodować problemy zdrowotne. Warto pamiętać, że samo czerwone mięso, takie jak na przykład kaczkówka, zawiera tłuszcze nasycone i jest wysokokaloryczne.
6: Dla takiego zrównoważenia powinniśmy zawsze pamiętać o tym, żeby ten posiłek uzupełnić o odpowiednią porcję warzyw. Mogą to być świeże pomidory, może to być jakaś surówka z kapusty, może to być sałatka taka a la grecka.
2: Mówi Zuzanna Stachowiak, dietetyczka z Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego we Wrocławiu. Warto też wspomnieć, że nadmierne przypalanie jedzenia wprowadza do niego substancje rakotwórcze. Nie znaczy to oczywiście, że grillować nie można. Można, ale z głową. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.
1: Mamy 16.
7: Studencki patrol na 98,6.
1: 16 na zegarze, czyli zaczynamy wtorkowy studencki patrol, a są z wami za konsoletą realizatorską Grzegorz Nowacki, a przy mikrofonie Paulina Bernard. No i minął maj, mamy czerwiec, a razem z majem minął poznański miesiąc zdrowia psychicznego, który sobie dzisiaj podsumujemy o 16:10 razem z Jakubem Odlewanym, czyli jednym z organizatorów tego cyklu wydarzeń. Za to o 17:10 moją gościnią będzie dr Joanna Pigulak, która opowie nam trochę o wykorzystaniu gier cyfrowych w edukacji, jak wpływają one na koncentrację, a także na przyswajanie wiedzy przez uczniów. Oprócz tego mamy też dla Was konkurs, dlatego zostańcie z nami, popatrolujemy aż do 18:00.

0: No i czas na konkurs, a dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na koncert Molk w Barze Miasto w czwartek 11 czerwca. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i podacie w nim odpowiedź na pytanie konkursowe. A z racji tego, że dzisiaj mamy dzień trójkąta koralowego, to ja pytam was o wasz ulubiony trójkąt, a jaki? To już pozostawiam wam. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.
1: Autopromocja. We're all living in America, America, America.
2: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
3: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
4: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
5: Studencki patrol na 98,6.
6: Chciałbym mieć sny, w których wbiegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak miód. Sny, w których wbiegasz do morza. I oczy, w których trzeba się zakochać. Śmiejesz się słodko jak miód.

0: 17 wydarzeń, spotkania, warsztaty, konferencja, a nawet bieg. To wszystko to Poznański Miesiąc Zdrowia Psychicznego, pod którego hasłem minął nam w Poznaniu maj. Ze mną jest Jakub Odlewany, który odpowiedzialny był za marketing i promocję tego cyklu wydarzeń. Hejka.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Bardzo cieszę się, że się dzisiaj spotykamy, żeby podsumować, no to myślę, takie całkiem niesamowite po prostu cykl całych wydarzeń, bo było ich sporo. Jak wspominasz ten Miesiąc Zdrowia Psychicznego?
1: Zacznę od tego, że była to pierwsza na taką skalę akcja, do której się przyłączyłem. Będę ją na pewno wspominał jako czas bardzo intensywny, ale też jako czas, który przyniósł mi bardzo dużo satysfakcji. I myślę, że pod tym mogą się podpisać wszyscy moi koledzy i koleżanki z tej inicjatywy.
0: Intensywny pewnie dlatego, że organizacja czegoś takiego jest czasochłonna i myślę, że często stresująca. Co najbardziej cię zaskoczyło podczas organizacji tego typu wydarzeń?
1: Myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że przy organizacji tak złożonego projektu, który tak naprawdę obejmował 8 sekcji, no pracy jest niemało. Myślę, że tutaj zaskoczeniem i to bardzo pozytywnym zaskoczeniem była chęć różnych osób, specjalistów, którzy przyłączyli się do tego wydarzenia i którzy zaoferowali nam swoją pomoc i wiedzę przy realizacji tutaj czy webinariów, czy też spotkań, warsztatów, tak. I myślę, że to nas bardzo uradowało. Rzeczą, która również mnie zaskoczyła i znowu w pozytywny sposób, to była taka ciekawość, tak, zaangażowanie ze strony uczniów, którzy podczas wydarzeń realizowanych w ramach sekcji Zdrowie Psychiczne w szkołach po już odbytym spotkaniu podchodzili, dopytywali, podczas całego wydarzenia byli bardzo aktywni i myślę, że to zostawia nas z taką informacją i z taką nadzieją, że młodsze osoby naprawdę przejmują się zdrowiem psychicznym, wiedzą, że jest to ważny temat i myślę, że chcą dbać zarówno o swoje zdrowie, jak i o zdrowie psychiczne innych osób.
0: To jest w ogóle super, właśnie to też zainteresowanie wśród no, najmłodszych, jeśli mogę tak powiedzieć. A właśnie jaka była intencja tego cyklu wydarzeń, co wam przyświecało i czy udało się ją zrealizować?
1: Poza zrealizowaniem oczywiście określonych wydarzeń, tak, bo tak jak wspomniałem, były to i webinaria, i spotkania, i też warsztaty, tak, prowadzone bardzo często we współpracy ze specjalistami. Takim nadrzędnym celem była promocja dbania o dobrostan psychiczny. Walka gdzieś z tabu, które ciąży nad tym zagadnieniem. I przyznam, że myślę, że mogę powiedzieć, że odnieśliśmy sukces i to jest, to nas motywuje tak, żeby podobne wydarzenia realizować też w przyszłości, ale pokazuje też, że jest to jednak dalej bardzo potrzebne.
0: Czyli mimo tych wydarzeń nadal tego tabu trochę jest w naszym społeczeństwie i mimo tego, że w zasadzie wydawałoby się, że ciągle gdzieś słyszymy o tym zdrowiu psychicznym.

0: Wiesz, że dbanie o dobrostan psychiczny jest tak samo ważne, jak dbanie o zdrowie każdej innej części naszego organizmu.
1: To prawda, powinniśmy mieć to zawsze na uwadze. A jakie takie były największe trudności, które was spotkały podczas organizacji?
0: Tutaj tak naprawdę zaznaczę, że pomimo tego, że akcja nazywa się Poznański Miesiąc Zdrowia Psychicznego, to samo przygotowanie tych wszystkich wydarzeń, też nawiązanie różnych współprac trwało bardzo długo. Natomiast rozpatrywałbym to bardziej w kategorii wyzwania niż trudności. Gdybym jednak miał wybrać jedną taką gdzieś tam największą trudność, to byłoby to, myślę, że dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców. Takich wydarzeń nie da się niestety realizować bez uczestników i to jest bardzo ważne, żeby oczywiście osoby uczestniczyły w naszych tutaj spotkaniach i tym podobnych. Ale jednak to rzeczywiście był dla nas, myślę, największy problem, największe wyzwanie, zważając też, że była to pierwsza edycja.
1: No właśnie. Ile osób rzeczywiście wzięło udział podczas wydarzeniach? Czy masz na to jakąś statystykę? Czy możesz podać jakieś liczby?
0: Trudno mi podać konkretne liczby. Myślę, że ta liczba się waha. Też oczywiście myślę, że duży wpływ miał na to temat danego wydarzenia. Myślę, że ta liczba może się wahać od kilkudziesięciu osób, do kilku i jest to jak najbardziej w porządku, bo chodzi o to, żeby przychodziły osoby, które rzeczywiście chcą się czegoś dowiedzieć, które chciałyby jakkolwiek uczestniczyć, partycypować w tym wszystkim. Dlatego też myślę, że liczby nie są aż tak ważne. Ważny jest sam fakt tego, że te spotkania się odbyły. I rzeczywiście frekwencja, myślę, że ogólnie rzecz biorąc, była zadowalająca.
1: Dopisała, to dobrze. A tak jeszcze się zastanawiam, czy to wydarzenie było głównie studenckie, czy też widzieliście, czy ono trafiło też do osób spoza naszej grupy wiekowej?
0: Zgodzę się z tym, że rzeczywiście były tam osoby spoza tutaj społeczności studenckiej. Faktem nie było ich dużo, bo jednak powodów tutaj jest kilka. Poza tym, że część wydarzeń była kierowana typowo do studentów, to oczywiście były wydarzenia otwarte, które osoby spoza czy społeczności Uniwersytetu Medycznego mogły brać w nich udział. Zdarzało się.
1: No to super, że edukowaliście całe poznańskie społeczeństwo, nie tylko właśnie studentów. A czy masz jakieś swoje ulubione wydarzenie, które szczególnie miło wspominasz?
0: Myślę, że tym takim dla nas, jako dla działaczy, ale też personalnie moim, to chyba były wyprawy do szkół i tam prowadzenie tych spotkań właśnie na temat zdrowia psychicznego, bo rzeczywiście takie odpowiednie też przygotowanie uczniów i danie im tej przestrzeni, przede wszystkim bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o poszczególnych tutaj zagadnieniach związanych ze zdrowiem psychicznym, jest bardzo ważne i miejmy nadzieję, że zaprocentuje w przyszłości.
1: Tak, i to ich zaangażowanie pewnie było bardzo satysfakcjonujące.
0: Zdecydowanie. I uważam, że określanie tej najmłodszej części społeczeństwa, jako osób zupełnie niezainteresowanych, albo jakkolwiek roszczeniowych, jest bardzo krzywdzące, bo po samym zaangażowaniu podczas tych spotkań było widać, że nie są oni obojętni na te kwestie i chcą, jak wspomniałem, dbać zarówno o swoje zdrowie, jak i zdrowie innych osób.
1: To bardzo miło jest mi to słyszeć, że jednak rośnie u nas takie społeczeństwo młodych, wrażliwych ludzi i empatycznych z tego, co mówisz.
0: Zdecydowanie.
1: A to w takim razie, czy wyciągnęliście jakieś wnioski, czy macie może jakieś przemyślenia co do przyszłych ewentualnych edycji? Czy w ogóle planujecie przyszłą edycję w przyszłym roku?
0: Bardzo chcielibyśmy, żeby Poznański Miesiąc Zdrowia Psychicznego stał się tradycją. Co do kształtu przyszłych edycji, nie rozmawialiśmy jeszcze konkretnie na ten temat. Natomiast bardzo chcielibyśmy, że nawet jeżeli już skończymy naszą przygodę z Uniwersytetem Medycznym, żeby

0: następne pokolenia studentów to kontynuowały i żeby po prostu mogli dalej uczestniczyć w zmianie tak tego podejścia do dobrostanu psychicznego.
1: To tego wam życzę. Życzę wam, żebyśmy kiedyś doczekali się nawet jubileuszowej 10. edycji.
0: Bardzo, bardzo bym tego, bardzo bym tego chciał i życzę tego następnym, że tak powiem, organizatorom, bo wierzę, że to rzeczywiście stanie się jakimś zwyczajem.
1: Trzymamy kciuki. Bardzo ci dziękuję. Moim i waszym gościem był Jakub Odlewany.
0: Bardzo dziękuję.
1: Który odpowiedzialny jest za marketing i promocję Poznańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego.

0: Smart Mobility. Jedyne mobility, które znam, to stawów na siłowni. A o jakie mobility może chodzić w branży logistycznej? O tym posłuchamy w dzisiejszym Truck & Talk.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck & Talk. Wtorek, 16:30.
2: Cześć wszystkim, z tej strony Milena i dzisiaj jest ze mną Grzegorz. Ale Grzesiek, powiedz mi, jak tam twoja dzisiejsza droga na studia?
3: Cześć Milena, słuchaj, z mojej strony standardowo. Szybki rzut oka na aplikację z rozkładem, sprawdzanie, gdzie jest mój tramwaj w czasie rzeczywistym i walka o każdą minutę przed kolejnym wykładem. Ale wiesz, co jest w tym najciekawsze? Że to, co robimy korzystając z telefonów, to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co dzieje się w transporcie.
2: No właśnie, dziś bierzemy na warsztat Smart Mobility, czyli internet rzeczy na kołach. Sprawdzimy, jak branża TSL, czyli transport, spedycja i logistyka, zamieniają zwykłe ciężarówki w inteligentne centra danych. Grzegorz, zacznijmy od podstaw. Kiedy słyszymy internet rzeczy, myślimy pewnie o pasce na ręku, która liczy nasze kroki i tętno. Albo o żarówkach w domu, które gasimy smartfonem. Ale jak to wygląda w przypadku 40-tonowego zestawu na autostradzie?
3: To w zasadzie ta sama idea, tylko skala i odpowiedzialność są o wiele większe. Wyobraź sobie, że taka nowoczesna ciężarówka ma w sobie setki czujników. One bez przerwy rozmawiają z systemem w bazie. Mierzą wszystko. Od ciśnienia w oponach, przez temperaturę w naczepie, aż po to, czy towar na paletach nie przemieścił się podczas zakrętu.
2: Czyli auto przestaje być po prostu maszyną, a staje się tak naprawdę potężnym urządzeniem online?
3: Dokładnie. To taki superkomputer na 18 kołach. Dzięki temu spedytor siedzący w biurze wie o pojeździe często więcej i szybciej niż sam kierowca w kabinie.
2: No dobrze, ale po co nam aż tyle danych? Czy to nie jest kolejna technologia dla samej w sobie technologii?
3: Właśnie tu pojawiają się realne oszczędności i ekologia. Kluczem jest optymalizacja. IoT pozwala planować trasy w czasie rzeczywistym. Jeśli system widzi, że na trasie do portu wydarzył się wypadek albo nadciąga potężna ulewa, system natychmiast wysyła nową drogę bezpośrednio do komputera pokładowego.
2: O, to pewnie pomaga uniknąć tak zwanych pustych przebiegów. To tak naprawdę zawsze był największy ból logistyki, czyli ciężarówka, która jedzie z powietrzem przez pół kontynentu.
3: A, strzał w dziesiątkę. Systemy IoT łączą dane o wolnym miejscu na naczepie z zamówieniami od klientów w danej okolicy. To sprawia, że transport jest efektywniejszy, a my mamy mniej niepotrzebnych spalin i mniejszy tłok na autostradach.
2: No dobrze, ale może porozmawiajmy o ludziach. Często słyszy się, że te wszystkie czujniki to taka inwigilacja kierowcy. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
3: Ma to dwie strony, ale ta pozytywna jest kluczowa, czyli bezpieczeństwo. System potrafi wykryć u kierowcy oznaki zmęczenia, nawet jak zapada powoli w sen, zanim to wszystko doprowadzi do tragedii. Analizuje styl jazdy i podpowiada: hej, hamujesz zbyt gwałtownie, ryzykujesz poślizg albo uszkodzenie towaru.
2: Czyli można to nazwać takim cyfrowym instruktorem i w sumie aniołem stróżem w jednym?
3: W pewnym sensie tak. Co więcej, czujniki potrafią przewidzieć awarię, zanim ona wystąpi. To tak zwany predictive maintenance. System mówi: Grzesiek, za 300 km tarcze hamulcowe mogą odmówić posłuszeństwa. Zjedź do serwisu na trasie, bo potem utkniesz w lesie. To oszczędza mnóstwo nerwów.
2: Słuchając tego, co mówisz, mam wrażenie, że przyszłość transportu dzieje się tu i teraz. Czy to już standard w Polsce, czy wciąż nowinka?
3: Polskie firmy transportowe są jednymi z najsilniejszych w Europie. Właśnie dlatego, że szybko wdrażają takie nowinki. Firmy, które nie inwestują w smart mobility, po prostu przestają być konkurencyjne. Koszty paliwa i presja czasu są bezlitosne.
2: Czyli masz na myśli, że każda paczka, którą zamawiamy pod drzwi, ma za sobą całą armię tak naprawdę inteligentnych procesów, których my jako kupujący nie widzimy?
3: Dokładnie. To taka niewidzialna sieć, która sprawia, że gospodarka kręci się szybciej i bezpieczniej.
2: Niesamowite, jak technologia zmienia coś tak łatwego, jak przewóz towarów. Od płaskich paczek, o których mówiliśmy ostatnio, po inteligentne floty sterowane przez algorytmy.
3: Świat pędzi do przodu, a logistyka jest silnikiem, który go napędza. Następnym razem, gdy zobaczycie na trasie wielką ciężarówkę, pomyślcie, ile danych właśnie przelatuje nad waszymi głowami.
2: Dzięki za dzisiejszą rozmowę, Grzesiek, a wam dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
3: Cześć.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck & Talk. Wtorek, 16:30.
4: Autopromocja. Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
5: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
6: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
7: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
8: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
9: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

pamiętacie jeszcze o konkursie? Bo dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na koncert Molk w barze Miasto już w ten czwartek 11 czerwca. A żeby wygrać taką wejściówkę, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i napiszecie mi w nim, jaki jest wasz ulubiony trójkąt, a jaki? To już wasza inwencja. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to 1,23 zł.

Inżynierów nigdy nie za wiele, a przynajmniej na Politechnice Poznańskiej, bo nadal trwa elektroniczna rekrutacja na Politechnikę Poznańską na studia inżynierskie pierwszego stopnia. Także aż do 21 czerwca tegoroczni maturzyści mogą się rejestrować i być może w przyszłości zostać wymarzonymi inżynierami. A co do kierunków studiów, no to oprócz tych, które już są, jest ich dosyć pokaźna liczba, to w tym roku powiększa się ona o takie kierunki jak inżynieria mechaniczna, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa, czy też technologie kwantowe, no bo w końcu mamy już komputer kwantowy.

Ktoś, kto dba o swoje bezpieczeństwo, nazywa się ostrożnym, czy też może takim czujnym. Za to ktoś, kto nie dba o swoje bezpieczeństwo, jest określany jako brawurowy, lekkomyślny, czy, jak znalazłam dosyć archaicznie, fantasta. To mi się bardzo podobało, to jest w takim literackim ujęciu. No i tych fantastów no nie ma pewnie za wielu, no bo to troszkę może się dla nas źle skończyć, jeśli nie będziemy dbali o swoje bezpieczeństwo. I dlatego też Politechnika Poznańska chciałaby, żeby jej studenci raczej byli tymi ostrożnymi i czujnymi i organizuje warsztaty bezpieczeństwa, które odbędą się już 11 czerwca między 9 a 13. I podczas tego wydarzenia powstanie takie całe plenerowe miasteczko edukacyjne, na terenie którego będą przeróżne atrakcje, takie jak nauka pierwszej pomocy i RKO, prezentacje pojazdów uprzywilejowanych, a także służb ratowniczych i mundurowych, no tak, żebyśmy mieli na pewno pewność, kiedy jeden z nich widzimy, czy też warsztaty survivalowe. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy, dlatego wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę put.poznan.pl.

na laptopach można robić dużo rzeczy, można na nich grać, można na nich pracować. Myślę, że od biedy można by też było coś na nich postawić. Są takie płaskie, w sumie jakiś kwiatek albo książka, albo talerz, ale dobrze, można też na nich zrobić na przykład muzykę i właśnie to robią studenci Akademii Muzycznej w Poznaniu, a także studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza też w Poznaniu i ich projekty, które powstały w ramach przedmiotu muzyka algorytmiczna, które powstały właśnie z użyciem komputerów i algorytmów, będziecie mogli usłyszeć podczas koncertu laptopowego, który będzie odbywał się 12 czerwca o godzinie 19, także myślę, że jest to całkiem ciekawy sposób na spędzenie piątkowego wieczoru, a wstęp jest wolny, także co wam szkodzi, a szczegóły tego wydarzenia znajdziecie na stronie amuzy.edu.pl.

0: 16:57, czas na serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolewski, zapraszam. Władze Lecha Poznań komentują sprawę baneru na Kolegium Altum. Baner ten wzbudził ostatnio duże zainteresowanie i wiele wątpliwości. Instalacja, jak ustaliła telewizja WTK, została tam umieszczona bez wymaganych zgód administracyjnych. Dodatkowo miałaby ona naruszać zakaz umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej. Prezes Lecha, Karol Klimczak, twierdzi jednak, że baner reklamą nie jest.
2: My nie informujemy o przedsięwzięciu komercyjnym, nie informujemy o przedmiocie sprzedaży, nie ma to znamion komercyjnych, nie jest to informacja o przedsięwzięciu. Jest to informacja o charakterze historycznym, przywołująca po prostu wydarzenie 10. Mistrzostwo Polski i dlatego stoimy na stanowisku, że te zgłoszenia, te zgody nie były konieczne.
1: Według prezesa klubu baner ma być informacją o wydarzeniu historycznym, czyli zdobyciu przez Lecha 10. Mistrzostwa Polski.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Trwają przygotowania do wprowadzenia stref płatnego parkowania na ogrodach. W związku z nimi zostaną wprowadzone zmiany w ruchu drogowym. Obecnie nowa organizacja ruchu jest wdrażana na ulicy Wilkońskich. Przede wszystkim zostaną tam wyznaczone nowe miejsca postojowe. Samochody będą mogły parkować na jezdni równolegle do krawędzi. W następnych dniach prace rozpoczną się kolejno na ulicach Naukowskiej, Niemcewicza i Kościelskiego. Wdrożenie zmian potrwa kilka dni. Warto wspomnieć, że za złamanie obowiązujących w tym czasie zakazów zatrzymywania się grozi odholowanie samochodu i mandat.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Władze miasta podpisały umowę na modernizację systemu PK. Planowane zmiany mają na celu udogodnienie przejazdów dla pasażerów i technologiczny rozwój systemu. Mowa tu m.in. o wprowadzeniu możliwości korzystania z taryfy przystankowej poprzez płatność bliżeniową kartą bankową lub smartfonem. Dodatkowo planowana jest wymiana 5000 kasowników na nowe, wyposażone w czytniki kodów QR. Zmiany wynikające z inwestycji mają stać się widoczne w 2028 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 38,7 miliona złotych, z czego ponad 22 miliony zostały dofinansowane z Unii Europejskiej. Lekarze i studenci z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wyruszają na 3-tygodniową misję humanitarną na Jamajkę. Od 19 czerwca do 10 lipca wolontariusze będą zapewniać opiekę dentystyczną mieszkańcom Magodi, gdzie usługi takie są praktycznie niedostępne. Nie jest to pierwsza taka wyprawa, więc stomatolodzy wiedzą, czego się spodziewać.
4: Spektrum zabiegów było różnorodne. Od zabiegów takich interwencyjnych u pacjentów zgłaszających się z bólem zębów, gdzie wykonywaliśmy głównie zaawansowane zabiegi chirurgiczne, po planowe wizyty z przeglądem, z higienizacją. Tamtejsi nazywają to po prostu, że przychodzą na cleaning, czyli na czyszczenie zębów.
1: Mówi dr Kacper Niejakowski, jeden z organizatorów wyprawy. Polscy wolontariusze będą pracować w przychodni Ducha Świętego, Holy Spirit Clinic w Magodi. Ośrodek ten jest prowadzony przez siostry sercanki, a misją na miejscu kieruje siostra Rita Kurdziel. I to już wszystko, jeśli chodzi o ten serwis. Na następny zapraszamy o 17:57.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
0: 17.
5: Studencki patrol.
0: No i zaczynamy drugą godzinę studenckiego patrolu. Są z wami dzisiaj za konsoletą Grzegorz Nowacki, a przy mikrofonie Paulina Bernard. I przed nami o 17:10 rozmowa z dr Joanną Pigulak, która opowie nam o wykorzystaniu gier cyfrowych w edukacji i o tym, jak reagują na to uczniowie, jak to wpływa na ich koncentrację, a także procesy uczenia się. Oprócz tego nie może zabraknąć też konkursu, no bo nie ma studenckiego patrolu bez konkursu, ale jednak będziecie musieli trochę jeszcze na niego poczekać. Dlatego nie pozostaje wam nic innego, niż zostać z nami aż do 18:00.

0: Druga godzina to i trzecie przypomnienie o konkursie. Matematycznie pewnie w jakiś sposób to się zgadza. Musielibyśmy zapytać o to speców z Politechniki Poznańskiej, ale w zegarze naszej audycji się zgadza, także niech będzie. A macie dzisiaj do wygrania jedną wejściówkę podwójną na koncert Molk w barze Miasto. Podwójną, więc pomyślcie, bo możecie być może zabrać kogoś bliskiego na ten koncert, który będzie już w czwartek 11 czerwca. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i napiszecie nam w nim, jaki jest wasz ulubiony trójkąt, a jaki, to już pozostawiam wam. Może to być trójkąt różnoboczny, skoro tak mówimy o matematyce, albo równoboczny, a może prostokątny. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.
1: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Studencki

0: Gry cyfrowe a edukacja. To jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, a ze mną jest już dr Joanna Pigulak z Instytutu Filmów, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo cieszę się, że się słyszymy. I pani doktor, w jaki sposób te gry cyfrowe są w ogóle wykorzystywane w edukacji?
1: W bardzo różnorodne, to znaczy oczywiście gry są same z siebie różnorodne, reprezentują rozmaite gatunki, tak? Mamy do czynienia z grami zarówno edukacyjnymi, stworzonymi po to, aby wspierać przyswajanie wiedzy, jak i grami standardowymi, i to jest ciekawsze znacznie bardziej, które służą, czy które są właśnie wykorzystywane jako kontekst w edukacji po to, aby sprawiać, że uczniowie przyswoją nie tylko wiedzę, ale również nauczą się jakichś umiejętności, rozwiną kompetencje społeczne. Ja generalnie uważam, że większy potencjał edukacyjny mają tak naprawdę gry, które nie są pomyślane czy stworzone z myślą o celach edukacyjnych. Innymi słowy, każdą grę można wykorzystać edukacyjnie, tylko trzeba mieć na to pomysł. Gry generalnie mogą służyć do nauki poprzez to, że są interaktywne, a więc angażują nas bardziej doświadczeniowo, angażują nas i uczniów w działanie. Są też takim medium, po którym uczniowie na przykład w szkołach, którym się jakby posługują w sposób intuicyjny, dzięki czemu na podstawie gier można z nimi zbudować po prostu taką nić porozumienia.
0: Tak, zdecydowanie są one trochę bliższe dzisiejszej młodzieży, no bo w zasadzie ten kontakt z grami, no to teraz już mamy od coraz to wcześniejszego dzieciństwa. A właśnie, bo wspomniała pani o tym, że są to, że te gry są uzupełnieniem. Czy one są w takim razie głównie wykorzystywane na języku polskim na przykład? No bo tak mi się to kojarzy, że uzupełnienie na przykład do lektury, czy to jest dużo bardziej rozbudowane?
1: Myślę, że w dużej mierze, jeżeli myślimy o gruncie polskim, w dużej mierze zależy to od konkretnego nauczyciela. Bo sprawa wygląda tak, że jeżeli chodzi o instytucjonalne wykorzystanie gier w edukacji, mamy tak naprawdę na liście nieobowiązkowych lektur szkolnych tylko jedną grę, This War of Mine od 11-Bit Studios. Teraz mam przyjemność współpracować przy projekcie gry w edukacji, który stara się włączyć do tego kanonu nieco więcej gier i też rozpowszechnić wiedzę na temat gier wśród nauczycieli. Bo tak naprawdę to nie jest tak, że gra musi być wykorzystana, czy może być wykorzystana tylko na jakiejś konkretnej lekcji, na przykład na lekcji języka polskiego. Może być wykorzystywana tak naprawdę jako kontekst na wielu lekcjach. To zależy w dużej mierze od gry. I tak na przykład This War of Mine, które prezentuje wojnę z perspektywy cywili, może być z powodzeniem wykorzystane na lekcji języka polskiego, tak jak pani zauważyła, ale też na przykład na lekcji historii, bo zresztą chociaż fabuła prezentowana w tej grze jest fikcyjna, to jest inspirowana rzeczywistymi konfliktami zbrojnymi. Może być też wykorzystana z powodzeniem na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w kontekście budowania pewnych etycznych podstaw i postaw. To w zasadzie możemy odnieść tak naprawdę do każdej gry, to znaczy wiele z nich uruchamia takie konteksty i takie punkty odniesienia, które mogą być wykorzystywane do refleksji na różnych przedmiotach. Wszystko zależy od nauczyciela, od jego zaangażowania, od tego też, jaki ma pomysł na to, żeby grę wykorzystać.
0: Właśnie, czy ci nauczyciele często chętnie wprowadzają te gry, czy może nadal są do tego troszeczkę sceptyczni, czy też być może są jakieś szkolenia, które aktualizują tę wiedzę, trochę odczarowują ten obraz gier w edukacji i w ogóle w życiu?
1: Generalnie to zależy od nauczyciela i rzeczywiście są osoby, które niechętnie wprowadzają gry cyfrowe jako element uzupełniający w edukacji szkolnej. Ale znowu powody tego stanu rzeczy są bardzo różne, bo to nie wynika tylko z niechęci czy nieznajomości medium, ale przede wszystkim z braku czasu, no bo nauczyciele mają do realizacji podstawę programową, no i też jeżeli myślą o tym, że mają wprowadzić jeszcze jakąś dodatkową grę na lekcji, czyli wykorzystać realny czas, który mają na realizację tej podstawy, no to buduje się pewien, może nie tyle sprzeciw, ale delikatny opór związany właśnie z brakiem czasu. W dużej mierze wydaje mi się, że to, że gry nie są jeszcze wykorzystywane w sposób powszechny na lekcjach w szkołach polskich, jest wynikiem tego, że nauczyciele po prostu też nie dostali odpowiednich narzędzi, które pozwoliłoby im te gry wykorzystać. To znaczy, jasne, możemy

0: nie tyle nawet zainteresować nauczycieli grami, co właśnie w sposób bezpośredni nauczyć ich wykorzystania gier na różnych lekcjach. Ten program, o którym mówię, można odnaleźć na stronie gryweducacji.org. To jest program współfinansowany przez Ministerstwo Nauki, ale też przez Ministerstwo Cyfryzacji. Także myślę, że jest to też ciekawy punkt wyjścia dla osób, które byłyby zainteresowane, nauczycieli przede wszystkim, ale też różnego rodzaju edukatorów tym zagadnieniem.
1: No to super, że pani wspomina o czymś takim, że jest taki program i że nauczyciele bezpłatnie mogą z niego korzystać i właśnie nawet dla siebie się doedukować, czy by być lepszym, no myślę, że głównie dla swoich podopiecznych, do swoich uczniów. A jak to właśnie wygląda ze strony ucznia? Czy to rzeczywiście te gry pomagają opanować materiał na przykład? Czy uczeń lepiej zapamiętuje przez to, że ta nauka jest połączona z zabawą w jakiś sposób?
0: Tak, myślę, że odpowiedź mogę tutaj z pełnym przekonaniem udzielić odpowiedzi twierdzącej, dlatego że rozmaite badania, zwłaszcza psychologiczne, pokazują, że rzeczywiście gry pozytywnie wpływają na zapamiętywanie faktów, informacji przez ucznia, ale myślę, że to, co jest istotniejsze i to, co też wynika z rozmaitych badań, to to, że gry także kształtują pewne postawy, budują czy kształtują umiejętności, zwłaszcza miękkie i społeczne, które są przecież bardzo istotne i nie do końca dowartościowane w szkołach. Niemniej jednak generalnie jest tak, że gry wpływają na proces zapamiętywania. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie gry. Na przykład zauważono, że w wirtualna rzeczywistość, VR, klasyczne okulary VR, które zakładamy na głowę, mają zdecydowanie większą siłę oddziaływania nie tylko na wyobraźnię uczniów, ale także na to, jak oni zapamiętują konkretne fakty, bo kiedy zakładamy taki VR na głowę i przenosimy się do, nie wiem, świata zamieszkałego jeszcze przez dinozaury, no to nie tylko możemy, widzimy jakby podobizny tych dinozaurów, co także możemy zobaczyć w podręczniku, ale widzimy na przykład ich wielkość. Jesteśmy w stanie oszacować proporcje, szybkość poruszania się. A więc te informacje, które byłyby w klasycznym podręczniku, czy nawet w klasycznej grze przekazane w formie bardzo suchych faktów, tutaj nabierają takiego kontekstu doświadczeniowego. Innymi słowy, gry wspierają zapamiętywanie także dlatego, że uczą nas pewnych rzeczy w sposób praktyczny, no bo interakcja zakłada pewne działanie, a działanie to już jest element takiego doświadczenia praktycznego.
1: Tak, ta nauka staje się rzeczywistością w końcu, no bo właśnie często jest dla nas tylko wpisem na kartce papieru. A jak to właśnie jest z tym, że gry mogą wspierać rozwój kompetencji miękkich? No bo właśnie jeśli ta gra jest taka, że gramy sami, to jak to wygląda?
0: Na przykład tutaj znowu wracam do tego kontekstu, który gdzieś tam pojawił się na początku naszej rozmowy. Istnieje wiele gatunków gier wykraczających poza takie bardzo stereotypowe wyobrażenie o grach. Wiele osób kojarzy gry na przykład ze strzelankami. Tymczasem istnieją gry, które możemy nazwać zaangażowanymi czy empatycznymi. Gry, które opowiadają historie o konkretnych bohaterach, o ich trudnościach, problemach. Gry, które wpisują się w bardzo szeroki dyskurs związany z inkluzywnością, na przykład reprezentują postacie z niepełnosprawnościami albo opowiadają historie dotyczące osób cierpiących na choroby psychiczne czy fizyczne. I tego rodzaju gry ze względu na swoją tematykę, ale też ze względu często na sposób prowadzenia opowieści, który buduje silną identyfikację i więź z postaciami, one sprawiają, że no, możemy się bardziej uwrażliwić, stać się bardziej empatyczni. Tak? W tym kontekście to są umiejętności czy taka perspektywa społeczna, którą rzeczywiście wspiera granie w gry, czy może inaczej, granie w gry pozwala rozwinąć się w tych właśnie kontekstach.
1: Cieszę się, że pani o tym mówi, bo no właśnie te, jak już też pani wspomniała, te gry są rzeczywiście bardzo postrzegane stereotypowo, a czy sądzi pani, że już troszeczkę ten ich wizerunek zaczyna się zmieniać, że ludzie zaczynają zauważać, że to nie tylko właśnie te złe gry, strzelaniny i wszystko co najgorsze i dzieci z nosem w komputerze?
0: Myślę, że tak, że zdecydowanie, mówiąc cały czas o tym kontekście polskojęzycznym, jak to wygląda w Polsce, to widzimy przeogromny przełom, oczywiście po sukcesie Wiedźmina, zwłaszcza

0: zwłaszcza trójki, to już zresztą jej gra z chyba 2016 roku, zdaje się, że to już będzie, tak, już była dekada Wiedźmina, więc, więc rzeczywiście jest to gra, która już zakorzeniła się bardzo mocno w dyskursie takim polskim i też jeżeli obserwujemy ten dyskurs przed Wiedźminem i po Wiedźminie, to też widać, że media różnego rodzaju zupełnie inaczej wypowiadają się o grach po sukcesie gry CD Projekt Red, a mówię o tym dlatego, że wiadomo, ten sukces między narodowy, ogromny, komercyjny gry, mocno wpłynął po prostu na to, jak kształtuje się dyskurs, nawet nierynkowy, tak, pozabranżowy. Gry są coraz bardziej doceniane, gry są traktowane jako dzieła kultury, tak, o grach się mówi w kontekście tego, że są częścią, nie wiem, życia społecznego, czy właśnie, że są nawet dziełami sztuki, więc ten dyskurs się zdecydowanie zmienia i to podejście, powiedzmy nawet osób, które z grami nie są szczególnie zaznajomione, także się zmienia, no bo większość osób, które gdzieś tam śledzą media na przestrzeni kilku lat, słyszała o Wiedźminie, o cyberpunku, może słyszała o paszportach polityki i o tym, że w ostatnim czasie uruchomiono też już dekadę temu około nową kategorię, jaką jest kultura cyfrowa, gdzie doceniane są gry ze względu na swoją wartość artystyczną, tak, na równi z książkami czy filmami. Więc powiedziałabym, że tutaj się zmienia zdecydowanie na lepsze, jeżeli chodzi o takie społeczne pojmowanie gier, aczkolwiek oczywiście pewne stereotypy są utrwalane i ze stereotypami zawsze trzeba walczyć, a walczyć można moim zdaniem wyłącznie edukacją, czyli edukowaniem w zakresie tego, co gry mogą, jak w gry grać, jakie gry wybierać, jaki jest bezpieczny czas ogrywania gier przez osoby w różnym wieku, bo to nie jest tak, że gra sama w sobie niesie jakieś negatywne konsekwencje dla użytkownika, ale na pewno no, trzeba dostosować gry do potrzeb i do możliwości konkretnych graczy.
1: I te słowa myślę, że są idealnym podsumowaniem naszej dzisiejszej rozmowy. Ja bardzo pani dziękuję. Moją i waszą gościnią była dr Joanna Pigulak z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.

0: zbliżają się wakacje, a razem z nimi jezioro, plaża, opalanie i często później spalone plecy. Dlatego trzeba używać kremów z filtrem, a dla tych mniej szczęśliwych może być nawet taka przypadłość zaczynająca się na czy, a kończąca na ak, ale o tym posłuchacie dzisiaj w Osłuchanych.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Cześć, z tej strony Zosia.
3: Cześć, z tej strony Marta.
2: Dzisiaj chciałabym poruszyć temat związany z dermatologią. Jest to problem, który jest dość mocno związany z wakacjami. Pojawia się jako drobna czarna plamka na skórze i po częstej ekspozycji na słońce może się powiększyć. Wiesz może, o czym mówię?
3: Lubię zagadki. Może... Czy masz na myśli czerniaka?
2: Tak, dokładnie. W tak słonecznej porze roku warto pamiętać o tym. Czym tak naprawdę jest ten czerniak? Z definicji czerniak to nowotwór złośliwy skóry wywodzący się z melanocytów. Choroba dotyczy przede wszystkim skóry, lecz zdarzają się również przypadki występowania jej w oku i w błonach śluzowych, np. jamy ustnej, odbytu i narządach płciowych.
3: Okej, czyli można powiedzieć, że czerniak to rak?
2: Nie, to jest właśnie błąd. Może najpierw powiedzmy sobie definicję. Rak to nowotwór złośliwy, wywodzący się z nabłonka. Z kolei czerniak wywodzi się z melanocytów, które już nie należą do tkanki nabłonkowej. One wywodzą się z melanoblastów, czyli komórek macierzystych, powstających z ektodermalnych komórek grzebieni nerwowych.
3: A dlaczego tak właściwie czerniak pojawia się generalnie latem?
2: Chodzi o ekspozycję słoneczną. W okresie wakacyjnym wiele osób intensywnie się opala, a promieniowanie UV powoduje powstawanie dymerów tymidynowych, które niszczą DNA i tym samym przyczyniają się do rozwoju czerniaka. Może tak promieniowanie UV spowodować rozrost już istniejących zmian lub inicjować nowe. Co ciekawe, przerwana ekspozycja daje większe ryzyko zachorowania niż ciągła ekspozycja. Kluczowe są także inne warunki dla rozwoju czerniaka. Na przykład nasilenie ekspozycji. Czy często spędzamy czas na słońcu, czy raczej faktycznie chowamy się w cieniu latem. Także wiek. Jeżeli często opalaliśmy się w dzieciństwie, no to faktycznie ryzyko rozwoju czerniaka jest większe. Niektórzy naukowcy twierdzą, że części ciała, które wystawiamy na słońce, niektóre są bardziej narażone na ryzyko rozwoju czerniaka, niektóre mniej. Także fenotyp, jeżeli na przykład mamy rudy kolor włosów. I tutaj też bym chciała zwrócić uwagę nie tylko na fenotyp, ale także na genotyp. Czy jesteśmy nosicielami mutacji genowych? Na przykład mutacji w protonkogenach, w genach supresorowych. Bardzo często mówi się o mutacji BRAF, która dotyka 3 na 5 pacjentów, którzy chorują na czerniak. Jest to właśnie dość częsta mutacja, a najczęściej polega na zmianie aminokwasu w kodonie V600. V600E konkretnie, która skutkuje zmianą waliny na kwas glutaminowy i skutkuje to nadmierną aktywnością białka BRAF i niekontrolowanym podziałem komórek. Także wyróżniamy taką mutację jak mutacja NRAS, która dotyczy już 1 na 5 pacjentów. Można mówić o dziedzicznym czerniaku złośliwym. Wyróżniamy mutację w genie CDKN2A.
3: Dobrze, to już skoro rozumiemy właśnie patomechanizmy, jak powstaje ten czerniak, a jak możemy zapobiegać takiemu czerniakowi? Czy wystarczy stosowanie kremów z filtrem, na przykład taka 30, 50 wystarczy?
2: Na pewno opalanie z filtrem sprawi, że nasza skóra jest bezpieczniejsza, ale wiadomo, lepiej unikać długiej ekspozycji. Można też pomyśleć o noszeniu ubrań ochronnych, kapeluszu, okularów, przebywaniu w cieniu, zwłaszcza między godziną 11 a 15. Należy pamiętać, że filtry nie są w limitacji, które już zaszły, dlatego warto regularnie obserwować skórę i kontrolować pieprzyki, zwłaszcza nowe lub te zmieniające się. I tutaj bardzo przychodzi z pomocą reguła ABCDE, w której poszczególne literki oznaczają zmiany, jakie zachodzą w tym pieprzyku. Na przykład właśnie asymetria, czy czerniak jest owalny i symetryczny, czy jednak jest nieregularny, asymetryczny. B, jak brzegi właśnie tego czerniaka. Opisuje ich od regularności i łagodnych ograniczeń po takie nieregularne i ostro wycięte. Dalszą literką jest C. C, czyli kolor z angielskiego. Czy właśnie jest ten czerniak jasnobrązowy, ciemnobrązowy lub zachodzący o nawet kolor niebieski. D, czyli z angielskiego średnica. Czy ten pieprzyk, można powiedzieć, jest niewielki, czy już jest duży po pięciu, powyżej 5 mm. A, B, C, D, no i ostatnia literka E. Czy on ewoluuje? Czy się zmienił w czasie? Czy zmienił swój kolor, a może grubość? Te właśnie zmiany opisuje nam reguła ABCDE. Bardzo ważne jest także chodzenie do dermatologa, przynajmniej raz w roku, szczególnie gdy ma się dużo takich znamion, ma się jasną karnację, ktoś w rodzinie może miał czerniaka, czy jeżeli było się często oparzonym w dzieciństwie.
3: ABCDE, powiadasz. Mega łatwe do zapamiętania. A czemu czerniak jest tak bardzo niebezpieczny? Przecież stanowi mniej niż 2% nowotworów.
2: To prawda, aczkolwiek wyróżnia się wysoką dynamikę wzrostu zachorowań i nie dajmy się zwieść, czerniak jest główną przyczyną zgonów. 10-15% pacjentów ma przerzuty w momencie wykrycia choroby. To tyle na dzisiaj. Bardzo prosimy uważać w tak słoneczną porę roku i co? I miłego opalania.
3: Miłego opalania.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
4: Autopromocja.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: Make some noise!
7: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
8: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
9: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Afera.

Pamiętacie może o konkursie, bo to już jest ostatni dzwonek, żeby wygrać jedną wejściówkę podwójną na koncert Molk w barze Miasto już w ten czwartek, 11 czerwca. A żeby wygrać taką wejściówkę, to wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i opowiecie mi w nim o waszym ulubionym trójkącie. I tutaj interpretację zostawiam wam. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to złoty 23.

fani fantastyki czekają na to wydarzenie cały rok, a w zeszłym roku podczas dni tego wydarzenia do miasta przybyło aż ponad 66 tysięcy ludzi. A nie mówię o niczym innym jak o Pyrkonie, który w tym roku odbywa się między 19 a 21 czerwca i swoją cegiełkę dokłada też do niego Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizując projekt fantastyczny UAM, podczas którego naukowcy oraz studenci i studentki będą urządzali prelekcje, warsztaty, pokazy naukowe, sesje RPG czy też spotkania z grami planszowymi. To wszystko już na Pyrkonie od 19 do 21 czerwca, a szczegóły znajdziecie na stronie amu.edu.pl.

0: Studenci mają wiele talentów, szczególnie mają talent do udawania, że wiedzą, o czym mówią podczas egzaminu ustnego, albo do zasypiania na zajęcia na 8 rano, skądś to znam, ale mają też wiele innych i myślę, że być może są one jeszcze nieodkryte i może pomoże Wam w tym Dzień Rozwoju i Dzień Talentów z Biurem Karier UAM. I właśnie są to dwa dni, bo jest to Dzień Rozwoju 9 czerwca i Dzień Talentów 10 czerwca. Oba te wydarzenia będą miały miejsce w godzinach między 10:30 a 14:00, a w programie będą konkursy, nagrody, możliwość zaprezentowania swoich talentów. Także tu musicie się przygotować i zaprezentować z jak najlepszej strony i oby nie był to ten talent do zasypiania, a także, jak piszą organizatorzy, niespodzianki. Także nawet tu ja Wam nie pomogę w tym, co to jest. Chyba musicie przyjść i się przekonać, a szczegóły tego wydarzenia znajdziecie na stronie amu.edu.pl.
1: Za chwilę.

zbliżamy się do 18, czyli to znaczy, że to już koniec naszego dzisiejszego studenckiego patrolu. Życzę wam miłego wieczoru, mimo tej pogody za oknem, która nie zachęca, a byli dzisiaj z wami za konsoletą Grzegorz Nowacki i przy mikrofonie Paulina Bernard. Pamiętam też o zwycięzcy konkursu, do którego odezwę się po programie. Cześć!

0: 17.57, czas na serwis informacyjny.
1: Mikołaj Wolarski, zapraszam. Wielkopolska młodzież coraz częściej sięga po narkotyki zamiast alkoholu. Taki wniosek można wysnuć z badań raportu ESPAD, największego na świecie międzynarodowego projektu badawczego poświęconego uzależnieniom. Temat ten będzie poruszany w organizowanych przez samorząd województwa debatach. Według wspomnianego raportu skala używania e-papierosów oraz kontakt młodzieży z marihuaną jest alarmujący. Potwierdzają to dane policji.
2: W 2024 roku na terenie całej Polski policja zabezpieczyła ponad 16 ton narkotyków. Rok później było już 28 ton, a te pierwsze 4 miesiące niestety również są rekordowe, bo jest już zabezpieczonych 12,5 tony narkotyków.
1: Mówi inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Odpowiedzią na te niepokojące zjawiska jest organizacja cyklu debat profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół z terenu Wielkopolski. Do ich celów należy szerzenie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz budowanie odpowiedzialnych postaw opartych na dialogu.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Nowo otwarte Regionalne Centrum Komunikacji to miejsce powstałe z myślą o osobach mających problemy w porozumiewaniu się. Rządowy projekt ma być ułatwieniem dla mieszkańców z dysfunkcją słuchu, mowy czy wzroku. Z centrum mogą też korzystać osoby w spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnością intelektualną. Do zapewnianych tam usług należą m.in. opracowywanie tekstów łatwych do czytania oraz komunikacja wspomagana, tłumacz-przewodnik dla osób głuchoniemych, a także tłumacze znające język migowy. Poznańskie centrum znajduje się przy ulicy Halera. W ramach przedsięwzięcia powstanie 16 takich placówek. Wydana niedawno encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas to ważny głos Kościoła na temat sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii. Papież przypomina w niej, że urządzenia te mają nam służyć, a nie nas zastępować. Sprzeciwia się temu, żeby podejmowały o nas ważne decyzje, zastępując na przykład sędziów czy lekarzy.
4: Papież stara się też być konkretny i mówi chociażby o tym, że do końca nie wiemy, kto projektuje, w jaki sposób finansuje i później ostatecznie też trenuje sztuczną inteligencję do tego, żeby później jako gotowy produkt, gotowe narzędzie służyła nam w codziennym życiu. No i mówi o tym, że jeżeli my tej świadomości nie mamy, to musimy z dużą uwagą tej sztucznej inteligencji używać.
1: Mówi Michał Jóźwiak z portalu misyjne.pl. Całej rozmowy na temat encykliki mogliście posłuchać we wczorajszym magazynie reporterów. Nagranie jest dostępne na aferowym kanale YouTube.
3: Głos natury na 98,6.
1: Dąb Krzysztof to póki co najpopularniejszy osobnik w tegorocznym konkursie na drzewo roku. Krzysiek rośnie na Wildzie u zbiegu ulic Józefa Gaczyńskiego i Ignacego Prądzyńskiego na terenie Placu Zabaw przy budynku Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Jest jednym z największych drzew w okolicy z pniem o obwodzie 338 cm i wysoką na prawie 20 metrów koroną. Jego wiek szacowany jest na 250 do 300 lat. W plebiscycie na drzewo roku prowadzi wynikiem 600 głosów, jednak goni go dąb folwarczny z Głogowa. Zainteresowani wyborem drzewa roku mogą oddać głos na stronie drzeworoku.pl. Zwycięska roślina wystąpi w edycji europejskiej w 2027. I to już wszystkie informacje, jeśli chodzi o ten serwis. Następne o 18.57.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
6: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.
7: Radio Afera 98,6 MHz.
8: O, kultura, to tutaj.
9: Wejdź pierwszy.
8: Nie, ty wejdź pierwszy.
10: Wejdzie.
11: Jest po 18, mamy wtorek, a to oznacza jedno w przypadku tygodnia, czyli pora na sabotaż kulturalny w wydaniu tygodniowym, który jest idealnym rozkładem na to, co czeka nas w zbliżającym się czasie w Poznaniu. Dzisiaj mamy niesamowicie różnorodny, ale też obfity rozkład, katalog po prostu różnych wydarzeń, które wam przedstawimy, bo dzisiaj mówią dla was...
12: Weronika Mrowińska
11: i Bartosz Czyżyk. Dzisiaj opowiem wam o koncertach w klubie Blue Note, czyli te, które się zbliżają już najbliżej, czyli Nana Rashid, a potem Festiwal Młodego Jazzu. Zapowiemy trzeci numer wydania magazynu literackiego Poza Linią. Zaprosimy was też na wystawę dyplomową Marka Sitka, Wspomnienia i inne kłamstwa, która się otworzy już za chwilę. I wybrzmi też drugie wydanie, tydzień później, z serii Marii Bartkowiek pod tytułem Sztuczny komunikat. Ale to się jeszcze do tego chyba dzisiaj.
12: No dokładnie, bo już zaraz porozmawiamy o Ethnoport Festival z rzeczniczką prasową Zamku, Anną Gruszką. No i tutaj mamy też dla was dobre wieści, bo możecie wygrać jedną wejściówkę pojedynczą na to wydarzenie. Wystarczy, że wyślecie SMS-a pod numer 7148, dacie afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, za co kochacie Ethnoport Festival. Oczywiście, jeśli jeszcze nie wiecie, za co kochacie, bo może to będzie wasza pierwsza edycja, no to koniecznie zostańcie z nami. Zaraz właśnie porozmawiamy o tym całym wydarzeniu. No i pamiętajcie, że koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
13: Łatwo nie będzie oduczyć powiek spać.

0: Trwa sabotaż kulturalny w Radiu Afera, a co będzie trwało za chwilę? Etnopod Festiwal w Zamku i w Poznaniu. Chciałem bardzo płynnie przejść. Do nas dołączyła niesamowita Anna
1: Gruszka.
0: Boże, proszę.
2: Dziękuję za tą niesamowitą.
1: To jesteś tak niesamowita, że
2: na dzień dobry.
0: Przede skupiłem, żeby powiedzieć, chciałem cię opisać, to wypadło mi z głowy. Chciałem powiedzieć, dla osób, które nie wiedzą, kiedy jest niesamowita Anna Gruszka, a Anna jest rzeczniczką prasową w Centrum Kultury Zamek.
2: Tak.
0: Jest ona od wszystkiego i wie o wszystkim w zamku, szczególnie co się dzieje teraz, a dzieje się dużo.
2: Dzieje się dużo. Opowiem teraz, słuchajcie, o festiwalu Etnoport, który zaczyna się już w czwartek, a kończy się w niedzielę, czyli przed nami 4 dni słuchania nie tylko, tańczenia też, muzyki z całego świata. I mówiąc, że to muzyka z całego świata, jest to rzeczywiście, idą za tym naprawdę artyści z całego świata.
0: To nie jest kłamstwo. Finlandia, Białoruś, Hiszpania, RPA, Gruzja.
2: Maroko, Iran, Turcja, Gruzja. Więc rzeczywiście to jest taka okazja do posłuchania muzyki również z Polski, oczywiście tradycyjnej. I myślę, że siłą tego festiwalu i taką rzeczą, która jest bardzo zachęcająca, jest to, że raz, możemy rzeczywiście posłuchać artystów, których do tej pory nie słuchaliśmy. To jest taki festiwal, że czasami przychodzimy na artystów, których znamy, lubimy, a czasami po prostu posłuchać nowości. W ogóle osoby, które chcą do nas przyjść, zapraszamy na przykład na YouTube'a Etnoportu, tam mamy playlistę artystów, którzy wystąpią w tym roku.
0: Można się zapoznać.
2: Można się zapoznać, można sobie wybrać, zaplanować festiwal, na co idziemy, na co nie idziemy. No, jeżeli chodzi o naszych wspaniałych artystów, to zapraszamy na 3 sceny i 4 malutką. 3 sceny to sala wielka, dziedziniec zamkowy, gdzie będzie też klub festiwalowy, więc po koncertach będziemy tam tańczyć na potańcówce w czwartek, ale będziemy też imprezować do muzyki puszczanej przez DJ-ów, więc tam zapraszamy po koncertach na miłą zabawę do późnych godzin wieczornych, porannych. To komu, jak ile starczy sił oczywiście. Kolejna scena to scena w parku Adama Mickiewicza, czyli nasza scena plenerowa, scena dostępna. To bardzo ważna rzecz, bo festiwal jest w dużej części dostępny. Będą koncerty tłumaczone na polski język migowy, będą audiodeskrypcje, pętla indukcyjna, więc zapraszamy naprawdę wszystkich. Zapraszamy oprócz osób dorosłych, oczywiście dzieci, rodziny. Będzie też cała sekcja Małe Etno. Wśród tej sekcji Małe Etno, koncert, który polecam też dla dużych etno dzieci. Czyli projekt Polski Piach gra Reksia. Jeżeli kojarzycie Reksia, albo wasi rodzice kojarzą Reksia, to przekażcie im, że będzie można posłuchać muzyki na żywo do tej kultowej bajki z przesympatycznym psem Reksiem. No ale to oczywiście nie wszystko. Czwartek zaczynamy od koncertu otwarcia całego festiwalu i to będzie niesamowity projekt. Kimmo Pohjonen, fiński akordeonista, szalony człowiek, eksperymentator, wirtuoz tego instrumentu, który ma taką niesamowitą energię sceniczną i wystąpi z orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus, czyli muzykami, którzy grają klasykę. Są na pewno znani osobom, które słuchają muzyki klasycznej, tak zwanej muzyki poważnej. No i tu będzie taki clash właśnie tej orkiestry po prostu kameralnej z tym szalonym Kimmo Pohjonenem, który będzie tam zasuwał na akordeonie. Z ciekawych koncertów, na które też zapraszamy, no oczywiście wszystkie są ciekawe, ale jeżeli kojarzycie polską scenę właśnie muzyki opierającej się na tradycji, to Swada Nichos, czyli duet, który możecie kojarzyć z tego, że kwalifikowali się chyba w zeszłym roku do Eurowizji, na którą nie pojechali, ale będą u nas, także w lepszych okolicznościach przyrody.
0: Trafili na lepszą scenę.
2: Trafili na lepszą scenę. Oni będą na dziedzińcu zamkowym w sobotę, więc w niedzielę mamy wolne, można poszaleć. Takimi koncertami, które właśnie, bo mówiłam, że są 3,5 sceny.
0: Właśnie.
2: 4. malutka. To jest scena na dziedzińcu otwartym, gdzie będą się odbywać takie mini koncerty otwarte, bezpłatne, między innymi na przykład dziewczyńska grupa bębniarska, więc super feministyczny power. I to jest okazja, żeby sobie takie próbki muzyczne posłuchać. No i oczywiście poza koncertami zapraszamy też na wszystkie inne wydarzenia. Na cykl Wsłuchaj się w świat, gdzie będziemy mieć spotkania literackie, pokazy filmowe, na różne warsztaty, na jogę w parku, bo musi być joga, żebyśmy się rano przygotowali fizycznie.
0: Ale potem ruszacie cały dzień do muzyki.
2: Tak, właśnie to jest taka rozgrzewka. Przed tym, jak będziecie wszyscy bardzo bardzo mocno tańczyć przez cały dzień na koncertach. Z warsztatów fajnych to warsztat, który jest właściwie dla małych etnowiczów, ale zapraszamy też starsze osoby. Roślinny warsztat zielarski, chwasty do robienia piany, więc dowiemy się, jak przy pomocy chwastów zrobić środki piorące, albo na przykład szampon. Także będzie sobie można zrobić swój własny detergent.
3: Ale rozumiem, że dorośli też mogą przyjść, bo naprawdę mnie teraz zaciekawiłaś tym wydarzeniem.
2: Generalnie wydarzenie jest adresowane głównie do dzieci, ale jeżeli ktoś z was wykupi bilet, to nie będziemy was ograniczać. Nie będziemy was ograniczać. Są jeszcze miejsca. W niedzielę też bardzo ważne wydarzenie, no bo festiwal Etnoport rzeczywiście jest takim festiwalem, który zrzesza ludzi z całego świata. Różne tradycje, kultury muzyczne. Jest też takim festiwalem, który odpowiada trochę na takie potrzeby właśnie związane z globalizacją, z tym, co się teraz dzieje w różnych miejscach świata, niepokojących rzeczy, więc odwołujemy się też do różnych sytuacji też konfliktowych na przykład, które się dzieją w różnych częściach świata, tak jak mówiłam. I w ramach festiwalu w niedzielę zapraszamy też między 12 a 17 na właśnie otwarty dziedziniec przed zamkiem na poznańską garażówkę dla Palestyny, więc będziemy też zbierać pieniądze dla Palestyńczyków i Palestynek. No i będzie też można sobie zrobić koszulki festiwalowe z motywem festiwalu Do It Yourself, metodą sitodruku. Będzie oczywiście w
3: parku. Ale to w ramach warsztatów, czy...?
2: Nie, to można sobie po prostu przyjść.
0: O każdej porze. Koszulkę.
2: O każdej porze weźcie swoje materiały i będziecie mogli się brandować Etnoportem. Zapraszamy też na, tak jak mówiłam, na jogę, ale też etnogierki, gdzie będzie wypożyczalna gier w parku Adama Mickiewicza, gdzie będzie można też kupić wyroby z całego świata, gości, którzy do nas przyjadą, więc można rzeczywiście z tego festiwalu wyjść też z świetnymi podarkami, suwenirami. Będą też oczywiście artyści sprzedawać swoje własne mercze, płyty, więc można też od razu tę muzykę kupić. No ale myślę, że tak najważniejsza to rzecz jest taka, że to po prostu są 4 dni, gdzie można świetnie spędzić czas i w zamku, i w okolicach zamku, i właśnie w parku imienia Adama Mickiewicza, więc koniecznie zabierzcie znajomych, kolegów, koleżanki i nawet jeżeli rzeczywiście nie znacie wszystkich artystów, którzy występują w tym roku na festiwalu, to warto przyjść i posłuchać, bo to jest taka szansa na to, żeby posłuchać muzyki, której może właśnie jeszcze nie znacie, otworzyć się na inne wątki muzyczne i też siłą tego festiwalu jest to, że często taka muzyka etniczna czy muzyka tradycyjna w powszechnej świadomości to na przykład są zespół Śląsk czy Mazowsze. To jest taka trochę cypeliada, a my chcemy pokazać z jednej strony

0: zaufać strategicznie, tak. Na co chcecie przyjść. Bilety można kupić i karnety na stronie, więc, ale też oczywiście przed koncertami, jak będą jeszcze miejsca, to też kupicie na ostatnią chwilę, jak się zdecydujecie, że a dobra, lecimy wszyscy na Etnoport.
1: Ale lepiej niech się przygotują już teraz, bo myślę, że to jest gorący temat. Wszyscy wiedzą,
0: tak,
1: o Etno w Poznaniu.
0: Niektóre koncerty już tam, tych biletów zostało mało, więc zachęcam do wcześniejszego kupienia biletów i do zaplanowania sobie świetnego weekendu rozszerzonego, bo od czwartku zaczynamy popołudnia i do niedzieli do koncertu zamknięcia, gdzie zagra duet Raska wraz z żeńską grupą Nat Luz i grają pod szyldem EZ MZ. Proszę państwa, pisze się AZMZ duże, SMZ, więc tak, jest to ciekawa nazwa, to będą polifoniczne śpiewy, postrokowe eksperymenty i kolektywne tańce, także będzie dużo się działo i myślę, że to właśnie jest taką myślą przewodnią, ideą tego festiwalu, że ta współczesna muzyka tradycyjna nie zna granic, rozwija się i czerpie właśnie i z tych korzeni, które są bardzo ciekawe, jest je poznać, i z inspiracji. I ona też pokazuje to, w jaki sposób można łączyć różne tradycje, bo mamy też gości, którzy przyjadą, na przykład String Compass. To są muzycy z Syrii i Kolumbii, czyli dosyć odległych terenów. Ale często jest tak, że ta muzyka tradycyjna ma jakiś wspólny wątek, metrum, rytm, i ci muzycy potrafią razem połączyć siły, nawet jeżeli pochodzą z zupełnie innych tradycji muzycznych, i myślę, że też jest tego siła festiwalu, że wsłuchujemy się w świat i w to, jak jest różnorodny, a z drugiej strony, jak potrafimy się dogadać ponad podziałami.
1: Anno, jakim jednym hasłem określiłabyś tegoroczną edycję na zaproszenie?
0: Tak jak mówiliśmy, nasz festiwal jest już pełnoletni przed wejściem na antenę, więc wszyscy posłuchać pełnoletniego festiwalu, który z jednej strony już naprawdę ma długą tradycję i jest takim ważnym punktem na mapie miasta, a z drugiej strony co roku jest coś nowego. Staramy się w jakiś nowy sposób ugryźć różne tematy. Zapraszamy super gości, muzyków i muzykantki. I zapraszam też jeszcze na koniec na polski wątek, czyli Kujawski Ensemble, bo to będzie w sobotę premierowy, w niedzielę premierowy koncert tego projektu, więc też warto przyjść i posłuchać czegoś po raz pierwszy.
2: Dobrze, to w takim razie jeszcze raz bardzo zachęcamy wszystkich, aby wziąć udział w Etnoport Festival. Przypominamy o tym, że również u nas można wygrać wejściówki na to wydarzenie, o czym zaraz też będziemy wspominać. No i bardzo dziękujemy ci za rozmowę, a z nami była przez te ostatnie minuty rzeczniczka prasowa CK Zamek, Anna Gruszka.
0: Dziękujemy. Super, dzięki bardzo i do zobaczenia na festiwalu.
1: Widzimy
0: do zobaczenia.
1: Się.
0: Widzimy się.

0: Zapomnieliśmy o tym wspomnieć na początku, ale oczywiście przez cały nasz sabotaż kulturalny towarzyszy nam realizujący nas wspaniały Grzegorz Nowacki, więc koniecznie zostańcie z nami do samego końca. A już teraz przenosimy się do klubu Blue Note, gdzie niedawno odbył się koncert Ewy Bem, a teraz w najbliższy czwartek czeka nas nowa dawka muzycznych przeżyć, o której opowiedział naszej redakcyjnej koleżance Oli Jęczkowskiej, menadżer klubu Blue Note, Tomasz Rasek.
1: 11 czerwca Nana Rashid, wokalistka, mistrzyni opowiadania poruszających historii. Tworzy muzykę na pograniczu nordyckiego jazzu, soulu i bluesa. Koncertuje na całym świecie, a w czerwcu w trakcie swojej trasy koncertowej zatrzyma się właśnie w Poznaniu.
0: Z takich też ciekawostek, Nana Rashid została nagrodzona tytułem najlepszej nowej artystki jazzowej roku podczas Danish Music Awards w 2023 roku. No i obecnie przygotowuje się na swój nadchodzący album pod tytułem New Way to Pray. Jest to projekt, który rozwija jej brzmienia w takiej bardziej połączeniu duchowości i filmu, ale łączy też różne kontynenty, kultury i wewnętrzne krajobrazy poprzez muzykę. Tak sama artystka opisuje swój nadchodzący album. A jeśli mówimy o łączeniu kultur, to też Nani udało się przejechać praktycznie cały świat, ponieważ występowała w Skandynawii, Europie i Azji. No i z takich ciekawostek powiem wam, że zaskoczyłam się, ale pojawiła się nawet w duńskiej telewizji, ponieważ grała jako gościni na balu kultury Jego Królewskiej Mości Królowej Danii w 2024 roku. Więc już można powiedzieć, że od Królowej Danii zawita tutaj do nas, do Poznania. No a zaraz po niej, bo dokładnie za tydzień, w kolejny wtorek, usłyszymy kompletnie inne brzmienia, i to nowe, w Blue Note.
1: 16 czerwca, Festiwal Młodego Jazzu. Jest to prawdziwe święto jazzu w Poznaniu, ponieważ scenę klubu Blue Note przejmują studenci Wydziału Jazzu z Poznańskiej Akademii Muzycznej. W trakcie festiwalu będziemy mogli usłyszeć recitale dyplomowe studentów.
0: No, czyli w kolejny wtorek szykuje nam się Festiwal Młodego Jazzu. Tak jak już przed chwilą usłyszeliśmy, jest to wydarzenie prezentujące młode pokolenie artystów stojących właśnie u progu swojej profesjonalnej kariery już po studiach. Czyli mowa tutaj właśnie o absolwentach studiów magisterskich na kierunku jazz i muzyki estradowej z klas instrumentalnych, wokalnych oraz kompozycji i aranżacji. No i czekają właśnie nas ich autorskie kompozycje w połączeniu z interpretacją różnych standardów jazzowych, więc tutaj jeśli ktoś ma ochotę posłuchać kilku jazzowych klasyków, to również znajdzie dla siebie przestrzeń, no ale będzie to naprawdę, naprawdę przeróżna stylistyka i wykonanie, więc gwarantuję, jeśli macie ochotę i czas w przyszły wtorek, to jak najbardziej was zachęcamy, żebyście udali się do Blue Note'u, bo zaprezentują się tam m.in. Michał Pacanek, Michał Żutkowski, Piotr Bałas, Emma Kluczyńska i Dawid Trawicki. No i szczególnie ważne, żeby wspomnieć, że wydarzenie jest darmowe, więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Jak myślisz, Bartku, co może tam wybrzmieć? Lubisz w ogóle jazz? Powiedz mi.
2: Z tym jazzem to jest mega trudny problem dla mnie, bo ja mam wrażenie, że tyle razy omawiam to na antenie i ty, i ja, i wiele osób, ale mało kiedy mam okazję serio pójść i za każdym razem sobie obiecuję, że tym razem to zrobię. Ale może nie tylko dla mnie, a dla kilku osób, może z słuchaczy, zachęcający będzie właśnie aspekt darmowego wydarzenia, który byłby. I tak jak słuchałem tego, jak o tym mówisz, to zastanawiałem się, co bardziej ze mną rezonuje, czy byłaby to ta Nana, czy Festiwal Młodego Jazzu, ale no, okazuje się, że tutaj mamy warto chyba na obydwa.
0: Też tak uważam. Myślę, że powiem ci, że lubię sobie czasami posłuchać jazzu.
2: Okej, dobra, to kiedy ostatnio słuchasz jazzu? No dobra.
0: Powiem
2: no
0: ci, że byłam w Blue Note na Basi Małeckiej, na koncercie Osieckiej, więc trochę połączenie takiej muzyki literackiej razem właśnie z tą nutką jazzową, więc było to dla mnie bardzo ciekawe. No i szczerze mówiąc, przeszłabym się i nie wiem, może właśnie przez to, że byłam ostatnio na tej Basi, która też jest absolwentką szkoły teatralnej akurat i która też zaczęła swoją karierę, no to nie wiem, może przeszłabym się na ten Festiwal Młodego Jazzu. Jakoś zawsze lubię tą interpretację młodych artystów, jednak jest coś w tym takiego świeżego.
2: Okej, a jaki klimat był, taki wiesz, jaki klimat odczuwałaś w pomieszczeniu, w trakcie koncertu, jak byłaś ostatnio w Blue Note?
0: Myślę,
2: czy to
0: że
2: zawsze, właśnie... Czy to zawsze jest takie, wiesz, kameralno spokojne, czy jednak co cię zaskoczyło wtedy?
0: Myślę, że było dość kameralnie, chociaż było dość sporo osób, ale ja czułam jakąś taką nostalgię trochę ze starego filmu, takiego, wiesz, klub jazzowy w podziemiach, takie klimaty, ale myślę, że to mogło też wynikać z tego, że to jednak były takie piosenki literackie jednak z okresu PRL-u. No i mimo tego, że ta publiczność może już nie urodziła się w tych czasach, no to jednak było czuć taką nostalgię, nie wiem, przeniesienie się właśnie to 50 czy 60 lat wstecz.
2: To Okej, okay, to brzmi wystarczająco zachęcająco, ale tym razem ja wyobrażam sobie w przypadku interpretacji młodych artystów, że będzie to coś takiego może wystrzałowego i energicznego. Ale możemy się założyć i zobaczymy, jak
0: możemy
2: będzie.
0: Się założyć, no to w takim razie musimy się przejść tam razem za tydzień.
2: Więc w takim razie Weroniko przypomnij, jakie koncerty i kiedy mamy w Blue Note'cie?
0: Dokładnie. Jeszcze raz powtarzamy. Nana Rashid, 11 czerwca, czyli najbliższy czwartek, będzie występować właśnie w Blue Note'cie i przedstawi trochę swojego nadchodzącego albumu pod tytułem New Way to Pray, a za tydzień we wtorek, czyli 16 czerwca, odbędzie się Festiwal Młodego Jazzu, na którym będziemy mogli posłuchać Michała Padzanka, Michała Żółtkowskiego, Piotra Białasa, Emmy Kluczyńskiej oraz Dawida Trawickiego. Więc myślę, że koniecznie nie możecie przegapić żadnego z tych wydarzeń.
2: A przechodząc do z wydarzenia, do może nie wydarzenia, a bardziej komunikatu, a moim komunikatem na temat nadchodzącego komunikatu jest taki, że od zeszłego tygodnia, od zeszłego wtorku, co tydzień macie teraz szansę słuchać nowego może elementu dodanego do sabotażu kulturalnego w tygodniu. We wtorki i czwartki mamy dodatkowe, nazwijmy to może mikroaudycjami, komunikatami, pigułami dźwiękowymi, które prezentują dodatkowe jakby dawki informacyjne z konkretnych dziedzin i mogę z radością poinformować, że we wtorki wybrzmiewa już dzisiaj i tydzień temu wydanie tworzone przez Marię Bartkowiak pod tytułem Sztuczny Komunikat, który zajmuje się zagadnieniami sztuki współczesnej, co oczywiście uwielbiam, oczywiście, że uwielbiam, więc w ten to sposób myślę, że powstaje nam oddać się w słuch temu, co w tym tygodniu ma nam do zaoferowania i do powiedzenia Maria Bartkowiak. Zamieniamy się w słuch 18.30.
3: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak. Halo, halo, słychać mnie? Sztuczny komunikat z tej strony. W minionym tygodniu zamiast wielkich dram była ogromna fala zwątpienia. Wiele osób zadawało sobie pytanie, czy model wielkiej globalnej galerii sztuki właśnie się wyczerpuje? W centrum dyskusji znalazła się Pace Gallery, jedna z najważniejszych galerii komercyjnych na świecie. Założona w 1960 roku, rozwinęła sieć przestrzeni w takich miastach jak Nowy Jork, Londyn, Los Angeles, Genewa, Berlin, Seul czy Tokio. Czyli no najważniejsze miasta świata, jeśli chodzi o sztukę. I przez dekady była symbolem międzynarodowego sukcesu. Na początku tego miesiąca pojawiły się jednak informacje, że Pace znacząco ograniczyła działalność. Galeria ma zmniejszyć zatrudnienie z około 250 do 200 osób oraz ograniczyć listę reprezentowanych artystów i tak zwanych estate'ów, czyli spuścizn artystycznych, nawet o około 20 nazwisk z mniej więcej, uwaga, 135. I teraz zaczynają się dymy, bo słowa Marka Glimchera, dyrektora generalnego Pace, wywołały spore poruszenie w mediach. Stwierdził mianowicie, że dotychczasowy model galerii jest zepsuty i wręcz nienaprawialny. Mocny statement jak na osobę, która współtworzyła i napędzała ten model mega galerii. Ale pewnie chcesz zapytać, skąd ten kryzys? Co się stało? Już mówię. Galerie, jak i my wszyscy, płacą więcej za czynsze, transporty, ubezpieczenia, ale też za magazynowanie dzieł, produkcję wystaw i udział w targach. Również kolekcjonerzy stali się ostrożniejsi i mówi o tym najważniejszy raport UBS z 2025 roku. No i nie można ominąć skutków Brexitu, który zwiększył znacząco koszty i tak już bardzo drogiego transportu. Ale kryzys świata sztuki nie dotyczy tylko pieniędzy. Dotyczy także zaufania i odpowiedzialności instytucji. A wzorowym przykładem jest drama w trzech aktach, jaka toczy się wokół nagród na naszym ulubionym 61. Biennale w Wenecji. Pamiętacie, o co chodziło, prawda? Biennale wprowadziło nagrodę rekompensatę pod tytułem Visitors Lions w zamian za to, że nagrody główne nie były przekazywane na początku Biennale według tradycji tego wydarzenia. Wiedząc to, wyobraź sobie, że w minionym tygodniu już około 100 artystów uczestniczących w Biennale zagroziło podjęciem kroków prawnych, jeśli ich prośba o usunięcie z głosowania publiczności nie zostanie uszanowana. Artyści twierdzili, że mimo wcześniejszych próśb ich nazwiska nadal widniały na liście kandydatów do tak zwanej Visitors Lions Award, czyli nagrody przyznawanej w głosowaniu zwiedzających. Będziemy dalej obserwować te wydarzenie, bo coś czuję, że zahaczamy o rewoltę. I na koniec stały segment. Sztuczna ciekawostka tygodnia. Tym razem z rynku aukcyjnego. Obraz Luciana Freuda trafi po raz pierwszy na aukcję w Sotheby w Londynie. Jestem pewna, że kojarzycie tę serię z puszystymi kobietami śpiącymi na kanapie lub siedzącymi na krześle. Obraz, o którym mówię, czyli Sleeping by the Lion Carpet z lat 1995-1996, pochodzi z kolekcji miliardera Joe Louisa i trafi na aukcję z estymacją od 25 do 35 milionów funtów, czyli około 34 do 47 milionów dolarów. No to jak? Kto da więcej? Będziemy śledzić losy obrazu w następnych tygodniach, a my słyszymy się za tydzień we wtorek o godzinie 18.30.
4: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
5: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Ta sabotaż kulturalny. Czy to było w tym tygodniu? Musiałem. Belka zrobiła mi zakład, że mam tak zaśpiewać, jak będziemy wchodzili i chciałem wygrać. Trwa sabotaż kulturalny, a my przypominamy jeszcze raz o konkursie, który trwa do końca audycji. Możecie zdobyć bilety na Etnoport Festival na dni piątek, sobota, niedziela. Jest to karnet jednoosobowy na 3 dni wejść na te wszystkie wydarzenia muzyczne wokół zamku w Poznaniu. Warto wiedzieć, że czekamy na wasz SMS-y na numer 7148, na hasło afera, imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, za co kochacie Etnoport Festival, a jeżeli jeszcze nie wiecie, za co kochacie, to za co myślicie, że pokochacie, jeżeli dostaniecie wejściówkę od nas. Czekamy na to. Koszt SMS-a to złote 23 na 7148. Czekamy do 19, a kto się spóźni, to macie problem. A my przechodzimy do następnego tematu. Werko?
1: Następny temat będzie dopiero po tym, jak usłyszymy teraz piosenkę.

0: Teraz przenosimy się w bardziej literacki rewir i porozmawiamy o czasopiśmie pod tytułem Poza linią, które łączy w sobie działania i debiutantów z uznanymi twórcami, ale też poetów z prozaikami. No i też nie ogranicza się do jednego stylu ani tematu, o czym świadczy również premiera trzeciego numeru, o której opowiedzieli naszej redakcyjnej koleżance Zosi Bogacz, członkowie redakcji Poza linią, czyli Bartosz Dubała oraz Aleksandra Górecka.
1: Ten numer jest bardzo różnorodny, faktycznie mamy bardzo dużo różnych dykcji. Jest zdecydowana przewaga poezji nad prozą, ale mamy też pewien akcent prozatorski, no bardzo ciekawie pod względem literackim.
2: Ta nazwa, którą krytycy wyłonili numeru, łączy w sobie tak naprawdę dwie rzeczy. Tkanki jako coś organicznego, biologicznego, ale też tkanki dotyczące szycia, tkania.
0: No i w tej trzeciej edycji magazynu redaktorzy przygotowali też taką trochę nagrodę pocieszenia dla osób, którym akurat nie udało się dostać do tego numeru, więc myślę, że bardzo fajnie z ich strony również te osoby będą miały możliwość rozwoju.
2: W tym roku też pierwszy raz udało nam się to, że autorzy, którzy byli blisko dostania się do numeru, ale z różnych przyczyn musieliśmy odrzucić te propozycje, zaprosiliśmy ich na warsztaty, żeby w grupie popracować nad ich tekstami. Więc to będzie taki pierwszy raz, kiedy możemy zaproponować coś osobom, które też nie zostały przyjęte, a były blisko.
0: Lecz tutaj oczywiście oprócz samych warsztatów, no i też oczywiście premiery, która odbędzie się w ten czwartek, czeka nas pełno wydarzeń towarzyszących.
1: Mamy dwa dni premierowe. Pierwszy dzień premierowy to jest czwartek najbliższy o godzinie 17. Mamy wtedy spacer literacki po ulicach Jeżyc. W sobotę o godzinie 16 zaczynamy już taki pełen dzień związany z premierą i tutaj mamy akurat trzy wydarzenia. Pierwsze to jest spotkanie autorskie z Michałem Dzielicem wokół jego książki Tajanie. Kolejne wydarzenie to koncert pianistyczny. Natomiast kolejne wydarzenie to już zaprosimy na scenę naszych autorów, autorki, osoby autorskie i oni zaprezentują swoje utwory oraz zadamy im kilka pytań.
0: Myślę, że nie tylko mnie zainteresowało to sformułowanie spacer literacki, no i chciałam ciebie zapytać, Bartek, co myślisz, że kryje się za tym hasłem?
3: Chodzenie i czekanie w tym samym czasie. Kiedyś byłem świadkiem performatywnych spacerów, ale wokół poezji. I wtedy się były przystanki, chodzenie po Jeżycach, ale z przystankami na wystąpienia konkretnych osób. Coś takiego.
0: Okej, czyli tak sobie to wyobrażasz. Ja właśnie jak pierwszy raz to usłyszałam, no niestety już teraz wiem, jak to będzie wyglądać, ale jak pierwszy raz usłyszałam to hasło spacer literacki, to pomyślałam, że to będzie właśnie jakieś takie, nie wiem, zebranie grupy, chodzenie w ciszy po dzielnicy i właśnie może rzeczywiście takie przystanki na te poezje albo czytanie jej w trakcie. No ale przekonajmy się, jaką koncepcję mieli redaktorzy.
2: Spacer po Jeżycach, nie tylko taki literacki, ale też historyczny. Poprowadzi go licencjonowana przewodnik PTTK i ja od strony literackiej. Przejdziemy ulicami związanymi z różnymi twórcami. Zaczynamy w czwartek 11 czerwca o 17 pod Teatrem Nowym. Osobami, które przeczytają swoje utwory będą Radosław Barc, Karolina Czernecka, Mariusz Grzebalski, Lidia Karbowska i Marta Maciejewska.
0: No, myślę, że zdecydowanie brzmi to jak świetny plan na najbliższy czwartek, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w wydarzeniu związanych z premierą trzeciego numeru czasopisma literackiego Poza linią. A jeśli jeszcze nie czujecie do końca się zachęceni przeze mnie tutaj oraz przez Bartka, to niech jeszcze raz redaktorzy pisma Poza linią, czyli Bartosz Dubała oraz Aleksandra Górecka, zapraszam nas do tej podróży literackiej po Jeżycach.
1: Zapraszamy na oba wydarzenia premierowe. Pierwsze w czwartek o godzinie 17 startujemy spod Teatru Nowego. Drugie wydarzenie w sobotę o godzinie 16 w Jeżyckim Centrum Kultury. Wstęp jest wolny. Czekają nas niesamowite wydarzenia. Masa atrakcji, o których też nie wspomnieliśmy jeszcze, bo coś już szukujemy dodatkowego, ale na pewno warto z nami być w te dwa dni.

0: Sabotaż kulturalny trwa, ale już dobiega końca. Nam została jeszcze jedna informacja. Dla osób, które interesują się fotografią, mam idealne wydarzenie. Jak wszyscy wiecie, czas jest teraz intensywny dla osób z ASP Poznańskiego, ponieważ trwa sezon dyplomów i wystaw dyplomowych. I jedną z tych, którą chciałbym polecić, jest to wystawa Marka Świtka, która będzie prezentowana w Galerii Centrala. Wystawa będzie pod tytułem Wspomnienia i inne kłamstwa, która się zapowiada jako opowieść intymna, a zarazem bardzo precyzyjna formalnie. Artysta bierze na warsztat temat domu, jednak nie traktuje go jako sentymentalna pocztówka. Zamiast tego pokazuje on przestrzeń, która po latach staje się znajoma i obca, bliska i wymykająca się z pamięci, ponieważ wraca on do rodzinnej miejscowości na Podkarpaciu kilka razy do roku. I w tym samym, i próbuje takie same przestrzenie i miejsca konkretne fotografować. Zabiera ze sobą i aparat, i film, i w ten sposób próbuje w te same motywy, takie jak rzeka, czy drzewa, czy kamień, czy ten fragment krajobrazu, umieszczać na fotografiach wielkoformatowych, wielkoformatowych w aparacie analogowym. Wystawa rozpoczniecie, wrażnica się w czwartek o 19, a jutro o 12.15 odbędzie się obrona w Galerii Centrala. Materiał i więcej od Marka Świtka usłyszycie w następnej audycji i w ten sposób zapraszamy Was na wernisaż w czwartek.
1: Dobrze, a niestety już nasz sabotaż kulturalny dobiega końca, ale bardzo dziękujemy, że byliście nas z nami przez tę ostatnią godzinę. Do zwycięzców naszego konkursu odezwiemy się zaraz po audycji, a przez tę godzinę byli dla Was
0: Bartosz Czyżyk
1: oraz Weronika Mrowińska, no i oczywiście realizował nas Grzegorz Nowacki.

0: To dalej Werka i Bartek, którzy nie mają na imię Pelagia, Felicjan, Anna albo Józef, a te osoby mają dzisiaj imieniny, więc życzymy im wszystkiego dobrego, ale my się tak nie nazywamy. Dzisiaj mogliście posłuchać w Sabotażu Kulturalnym m.in. o otwarciu w Galerii Centrala, o Etno Festiwalu, o wydaniu nowego wydania w magazynie literackim i o sztucznym komunikacie. A teraz pora na...
1: Wiadomości ze świata, bo jest 18:57.
2: Mikołaj Wlewski, zapraszam. Nagłaśniane we władzach Poznania. Zastępca prezydenta miasta Poznania Jędrzej Solarski odchodzi ze stanowiska. Pełnił on rolę zastępcy od 2015 roku. Jak informuje TVP Poznań, powodem rezygnacji mają być sprawy osobiste i nie jest ona związana z aktualną sytuacją polityczną w stolicy Wielkopolskim. Porównuje tę zmianę z dymisją wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego. TVP informuje też, że wiceprezydent Solarski nie odbiera telefonu, a Urząd Miasta Poznania nie potwierdza ani nie zaprzecza wiadomości o jego rezygnacji. Wiadomo jedynie, że jest on na urlopie do końca czerwca.
3: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
2: Analiza ogromnych zbiorów danych, sztuczna inteligencja i wspomaganie decyzji w biznesie i przemyśle to główne tematy konferencji DSEM 2026, która odbyła się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak dzięki analizie można przewidywać procesy rynkowe czy optymalizować produkcję. Szczególne miejsce w programie zajęła tematyka Big Data. Analiza olbrzymiej ilości danych generowanych codziennie przez przedsiębiorstwa, urządzenia czy użytkowników internetu.
4: Jest bardzo dużo fundamentów, które tak naprawdę były już położone w ubiegłym wieku. Pierwsze tam algorytmy uczenia maszynowego, zastosowania i tak dalej. To był zeszły wiek, tylko po prostu w zeszłym wieku nie było tych danych, które dostaliśmy dzisiaj, więc dzisiaj możemy zbadać to, jak te dane, do których mamy dostęp, wpływają właśnie na te tezy postawione i wynalezione algorytmy w zeszłym wieku.
2: Mówi przewodniczący koła naukowego AI4PM Joachim Milisiak z Politechniki Poznańskiej. Uczestnicy konferencji mieli okazję zaprezentować wyniki własnych badań i podzielić się doświadczeniami. Organizatorzy zaś podkreślali, że rozwój data science i big data staje się jednym z najważniejszych kierunków współczesnej nauki oraz gospodarki. Zielona retencja to poznański program dotacyjny mający zachęcić do instalacji systemów retencyjnych oraz zielonych rozwiązań zatrzymujących wodę. Przynosi on już efekty, co chce pokazać Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania poprzez organizację dwóch spacerów. W ramach zielonej retencji miasto pokrywa 100% kosztów określonych inwestycji z limitami kosztowymi. Mowa tu o zielonych ścianach, systemach deszczowych oraz ogrodach deszczowych. Niektóre z utworzonych w ten sposób konstrukcji Urząd Miasta będzie prezentował podczas wspomnianych spacerów, z których pierwszy rozpocznie się jutro o 18 przy ulicy Niegodewskich.
3: Czy wiesz, że...
2: 12 czerwca odbędzie się turniej Blackhorn Cup. Jego uczestnicy zjadą się z całego świata, aby zmierzyć się w dość nietypowych, bo wręcz średniowiecznych dyscyplinach. Odbędą się turnieje długiego miecza, rapiera ze sztyletem, szabli i korda z puklerzem. Podczas nich obowiązywać będą wprowadzone przed wiekami kodeksy.
5: Sam pojedynek jest do każdego trafienia. Po każdym trafieniu jest przerywany i to też jest w ogóle historycznie uzasadnione. Kiedy walczyło dwóch zwaśnionych, nie wiem, szlachciców na przykład, przestępstwem było zabicie drugiego człowieka najczęściej. Nie robiło się pojedynków na śmierć i życie. Broń trzeba było odkazić, żeby taki ktoś nie umarł kilka dni po pojedynku od zakażenia.
2: Mówił Mieszko Broniarek, jeden z organizatorów Black Horns Cup. Rozmowy z nim i jego bratem Leszkiem, drugim organizatorem, możecie posłuchać w podcastach Radia Afera na Spotify. Warto też wspomnieć, że w trakcie turnieju będą odbywały się warsztaty w posługiwaniu się średniowieczną bronią, a wstęp dla kibiców jest darmowy. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Na następne zapraszamy w jutrzejszym Aferanku.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Emergency Loop. Emergency Loop.
8: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ set live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
10: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
11: Wczoraj we wspólnocie się odbyło naszej mieszkaniowej comiesięczne zebranie. No i tym razem główny temat to było ocieplenie budynku, bo u nas jednak mieszkają emeryci, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Nikt w ogóle nie lubi, jak mu zimno, a nadchodzą mrozy. I budynek jest przestarzały, elewacja już nie trzyma ciepła, więc był pomysł, znakomity moim zdaniem pomysł, żeby ocieplić to papą holenderską, pewną taką ilością papy sprowadzanej tanio z Holandii, jest taka firma. I po prostu można to było zrobić, można było tanim kosztem zapewnić emerytom i rodzinom z dziećmi i całej reszcie ciepło, ale oczywiście aktywnili się panowie Kownacki, Baranowski i Mizurian. To są warchoły, to są ludzie, którzy po prostu sabotują każdą uchwałę zarządu. I też wiadomo, dlaczego to robią. Pan Kownacki chciał zostać prezesem, w poprzednich wyborach otrzymał 3 głosy. Prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, po prostu swój, Mizuriana i Baranowskiego. No to jest wręcz zabawne, gdyby nie było smutne, że po raz kolejny zniszczą wszystko. Tym razem zniszczyli projekt uchwały o ociepleniu. Nadejdzie zima i czeka nas tylko kilka nieprzyjemnych rzeczy.

Mam kolegę, on jest obecnie bezrobotny. No i wpadł na taki pomysł, że zostanie guru sekty. To jest w sumie znakomita fucha. Mnóstwo pieniędzy, bo ludzie przepisują na ciebie hipoteki, oddają ci swoje pieniądze. Może w społeczeństwie nie jesteś szanowany, bo guru sekty to brzmi trochę podejrzanie, ale w swojej sekcie jesteś uwielbiany. To wolna partnerka bądź partner seksualny. Ty możesz po prostu odbierać w sobie kogo chcesz, ich partnerom i partnerkom. Jesteś takim samcem alfa. Gigantyczne ilości seksu, gigantyczne ilości pieniędzy. Wspaniała rezydencja, białe szaty, długa broda. No powszechny, jak już wspomniałem w swojej sekcie, szacunek. Generalnie same plusy. Ale niestety na razie nikt się do jego sekty nie zapisuje. Ja mu mówię, może jakoś o ciebie przekaz. No powiedz coś o zbawieniu, o profitach dla wyznawców. A on mówi,

Jak zawsze po godzinie 19 aferyzm w tygodniu. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, kłaniam się nisko, a realizuje nas Arek Cierniak. Mogliśmy usłyszeć przed chwilą utwór Ciepło od zespołu Ryby. Mam nadzieję, że on ociepli tutaj naszą pogodę, bo dzisiaj trochę padało, a jestem osobą z natury ciepłolubną. Mam nadzieję, że może nasi słuchacze również. Teraz tak, przejdziemy do następnego utworu. Light on, moje life is out.

To był utwór Moje Life is Out od zespołu Light On. Ja tutaj serdecznie z tego miejsca pozdrawiam mojego znajomego z gimnazjum, Bartosza Bisiora, który to grał na tej, w tym zespole. Nie wiem, czy ten zespół nadal istnieje. Ja miałem go szansę usłyszeć dawno, dawno temu na jakimś gimnazjalno-licealnym koncercie charytatywnym. No i on został od tego czasu w mojej głowie. A teraz puściłem go wam, moi drodzy słuchacze. A dzisiaj jeszcze w Afrytmie będzie dużo o festiwalach, koncertach w Poznaniu. Oczywiście będzie nowa muzyka i mamy konkurs, który będziemy rozstrzygać pod koniec dzisiejszej audycji. Jeszcze można wysyłać SMS-y, a więc zapraszam. To jest konkurs, to są aż trzy wejściówki podwójne na wydarzenie Carbon Silesia Festival w Sztolni Królowa Luiza Zabrze. Więc będzie trzeba się udać do Zabrze. Festiwal będzie się odbywał 19-20 czerwca, a żeby dostać taką wejściówkę, no to trzeba tak, wysłać SMS na numer 7248, dodać słowo afera.carbon, swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Czy to techno, house, a może synth pop? Koszt takiego SMS-a to jest tylko 2 zł i 46 groszy. A więc no tutaj warto, a rozwiązanie tego konkursu będzie już pod koniec naszej dzisiejszej audycji. A teraz kolejny utwór, już nie przedłużam, Staś. Wisła.

zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam, że

ale wam na pewno części z was tak. A jeśli chodzi o scenę nad Rusałką, to już w przyszłym tygodniu będzie tam grał Adaś. No i tak mnie to zastanawia. Tu jest Staś. Tu Adaś. Jeszcze znamy Huberta. Trochę za dużo tych kropek moim zdaniem w polskiej muzyce pojawił. Ja bym oczekiwał jakiegoś nowego znaku interpunkcyjnego, na przykład przecinka czy wykrzyknika, więc teraz jeśli teraz ktoś się zastanawia nad jakimś pseudonimem artystycznym, no to ja rekomenduję z całego serca przecinek, a tymczasem przechodzimy do stałego etapu naszej audycji aferytmowej, czyli płyty tygodnia.

A płytą tygodnia jest płyta od Madame FR, czyli no naszego poznańskiego tutaj zespołu. Płyta nosi nazwę Post-Funk i jest odpowiedzią tutaj od tego zespołu, czy jeszcze da się stworzyć coś nowego w polskiej muzyce. A mamy tutaj po prostu taką mieszankę gatunków, że no jest to aż nie do pojęcia. Mamy i jazz, i rock, i hip-hop, i metal, i new wave, i w ogóle disco. I tutaj po prostu ja jak słuchałem tej płyty, to ja się czułem, jakbym był po prostu na jakiejś innej planecie. I tak, no Madame FR pisze o różnych problemach, ale my teraz się skupimy na kawałku Dream Team od Madame FR.

To była Madam FR z utworem Dream Team z naszej płyty tygodnia. A teraz, jak zapowiedziałem, będziemy mówili o koncertach i festiwalach dziejących się w Poznaniu. A z takich ogromnych punktów naszego miasta, i już to będzie 19. edycja, w tym tygodniu rusza

Ethno Port, no czyli po prostu no, ogromny festiwal, nie tylko muzyczny, ale w ogóle kulturowy i artystyczny, związany z przyciąganiem po prostu różnych kultur etnicznych z całego świata. I co? No ja wybrałem dla naszych słuchaczy dzisiaj dwa zespoły z zupełnie dwóch różnych państw. Jeden będzie z Iranu, który zaraz poleci. Zespół nazywa się Rastak. No i w ogóle na start mam super dla was wiadomość, bo właśnie w ramach Ethnoportu będzie można wybrać się na ich koncert zupełnie za darmo o godzinie 14 w sobotę, to już teraz w parku Adama Mickiewicza. Więc jeśli ktoś ma ochotę posłuchać muzyki irańskiej, no to ja bym się tam kierował. Ja na pewno się tam wybiorę, bo to chyba nie jest taka częsta okazja, żeby móc irańskiej muzyki posłuchać w Poznaniu. A no zespół Rastak no jest po prostu zespołem folkowym z Iranu, łączący i irańską kulturę, i język perski, i po prostu no, istnieje już w kulturze Iranu od wielu, wielu, wielu, wielu lat i z tym folkiem eksperymentuje. No więc tak, posłuchajmy zespół Rastak, utwór Marja Gheh.

To była irańska grupa Rastak z utworem Marha Gech. Nie wiem, czy słuchacze również to słyszeli, ale mi się wydawało, że jedno słowo, które śpiewali, brzmiało podobnie do naszego polskiego słowa Mazury, więc tak trochę myślami się przeniosłem w tamtym kierunku. Natomiast tak, to na pewno nie było to, no bo to jednak był język irański. Tak, grupa Rastak. Komu się spodobało, kto jest ciekawy tego typu muzyki folkowej, no to zapraszam po raz kolejny serdecznie na Etnoport, sobota, godzina 14, Park Mickiewicza. A teraz przenosimy się do Hiszpanii, ale nawet do konkretnego regionu w Hiszpanii, czyli do Castilla La Manchy. Bowiem grupa Vigela, folkowa grupa z Hiszpanii, skupiająca się głównie właśnie na folkowym rytmie z regionu Castilla-La Mancha. Zagra dla nas utwór Malagenia Sorda de Javi de Nerpio.

Vigela, Malagenia Sorda de Javi del Nerpio. To był utwór przed chwilą zasłyszany tutaj u nas na antenie, a ja muszę się przyznać z lekko ciężkim sercem, że lekko tutaj oszukałem naszych słuchaczy, bowiem jak powiedziałem rzeczywiście prawdę, że grupa wywodzi się z Castilla de la Mancha i głównie śpiewa i gra muzykę tradycyjną z tego regionu, to tutaj ten konkretny utwór był z południa Hiszpanii, a mianowicie właśnie z okolic Malagi, co możemy usłyszeć w naszym tytule. Komu się spodobało, kto jest chętny posłuchania więcej, no to również na Etnoporcie można ich usłyszeć w piątek o godzinie 16:30. Tym razem niestety wejście płatne, ale no myślę, że ta suma jest na tyle niewielka, że będzie po prostu pełna publika. A my przenosimy się z powrotem do Polski, chociaż nie tak konkretnie, bowiem będziemy mieli artystkę śpiewającą po polsku, ale z Polski się nie wywodzi. Artystka o pseudonimie Ta Ukrainka, więc już tam zdradziliśmy, skąd nasza artystka się wywodzi. A teraz gramy utwór od niej, Krem Budyniowy o aksamitnej egzystencji.

0: oczywiście myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef Żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźby, pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę. Pracę pieszo wcale nie, bo muszę. Nogi niosą ciało, ciało niesie duszę. Pamięć niesie wszystko inne, etc. Chcę zażywać odpoczynku na spacerach.

To była ta Ukrainka z utworem Krem Budyniowy o aksamitnej egzystencji. Jak sama autorka mówi, przez 5 lat pracowała w cukierni i codziennie musiała krem budyniowy robić, więc jest to taka lekka inspiracja, która do nazwania tej po prostu piosenki. A sama piosenka nie jest o cukierni, jak mogliśmy usłyszeć, tylko o znalezieniu właśnie tej aksamitnej egzystencji, no, w codziennym życiu, znalezieniu trochę humoru, trochę piękna i uważności. Nie zawsze się to udaje, ale warto próbować i te próby istnieją i trwają. I o tym właśnie śpiewa ta Ukrainka. A my pójdziemy teraz w lekko inną stronę, a mianowicie polski jazz eksperymentalny. Jeden z moich ulubionych gatunków muzycznych, który tutaj miałem okazję puszczać już wiele razy. A teraz mam nawet całkiem dobry powód, żeby to puścić, bowiem w ten piątek w dwóch progach zagra zespół Omasta. A tymczasem właśnie Omasta Uncle Breaker.

O Masta, Uncle Breaker. No więc tak, no kto dał się porwać tutaj muzyce O Mas, no to serdecznie, serdecznie zapraszam. W ten piątek w dwóch progach będą grali w Poznaniu koncert. A no moim zdaniem warto, no bo jest to chyba jeden z mocniejszych debiutów zeszłego roku, jeśli chodzi właśnie o muzykę jazzową. No ja jestem tutaj wielkim ich fanem i może mi się uda na tym koncercie również pojawić i no, spotkać z różnymi naszymi tutaj słuchaczami. A teraz tak, przechodzimy do następnego zespołu, do następnej nowości. Jest to zespół Cafe Trauma z utworem Tu nie wolno krzyczeć.

Kafe Trauma z utworem Tu nie wolno krzyczeć. Jest to ich najnowszy singiel promujący ich album, który już wiemy będzie miał tytuł Jaka piękna katastrofa i zostanie wydany we wrześniu tego roku. No ja powiem wam szczerze, że z niecierpliwością czekam na ten album, szczególnie po tym teraz singlu, no bo no, perfekcyjny jest dla mnie. Naprawdę porwał moje serce. A jak sam zespół pisze, no jest to singiel trochę o tym, który no, pyta i znajduje tak naprawdę takie miejsce między piekłem a niebem, między herbatą a snem, miejsce, w którym nie wolno krzyczeć. Niestety w najbliższej przyszłości nie usłyszymy Kafe Traumy w Poznaniu, nie zapowiedzieli jeszcze żadnego koncertu, ale nie tak daleko od Poznania będą w Jarocinie na festiwalu, więc kto się wybiera, będzie miał okazję ich tam usłyszeć. A teraz przechodzimy do mojego imiennika. Artysta nazywa się Młody Franke, no i śpiewa o zakochaniu, albo na pewno o odkochaniu. Utwór Chyba się odkochałem, Młody Franke.

Był to artysta Młody Frankę z utworem Chyba odkochałem się, ale no niech was pozory nie mylą, to nie jestem ja, pomimo tego, że mam na imię Franek i jestem młody, bo ja tak dobrze na gitarze jak on grać nie potrafię. Taki lekki, suchy żarcik. Natomiast tak, Młody Frankę, utwór Chyba odkochałem się, jest to utwór z jego najnowszej epki Niedokładne przypuszczenia. On sam o sobie pisze, że gra na gitarze i trochę drze ryja, ale kieruje się w życiu zasadą, jeśli coś brzmi dobrze, to nigdy tego nie wypuszczę. No więc, no, jeśli to nie jest utwór, który brzmi dobrze, to jestem ciekawy, jakie są te utwory, które jego zdaniem brzmią tak dobrze. Tak, a teraz przejdziemy do takiego trochę klasyka rockowego. Utwór, no, który no nieczęsto pojawia się w aferze, albo nawet też zespół, który nieczęsto pojawia się w aferze, ale zanim to, rozwiązanie konkursu, o którym wspomniałem na samym początku naszej audycji. Był to konkurs długoterminowy na festiwal w Zabrzu, na Carbon Silesia Festival. Pytaniem konkursowym było, jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej. A zwycięzcami konkursu jest Elżbieta, Piotr i Gosia. Każdy z was dostanie podwójną wejściówkę na ten festiwal, no, który odbędzie się 19-20 czerwca, więc już całkiem niedługo. Życzymy wam no, niesamowitej zabawy przy muzyce elektronicznej. Tak, a teraz wracam do tego utworu, co zapowiadałem chwilę wcześniej. Dire Straits, Why Worry? A dlaczego ten utwór? Bowiem już w następny poniedziałek w Poznaniu będzie można posłuchać muzykę tego zespołu symfonicznie na koncercie. Kto się wybiera, temu zazdroszczę. A teraz posłuchajmy Why Worry. I tym utworem również żegnam się z naszymi drugimi słuchaczami. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, realizował nas Arek Cierniak. Posłuchajmy wspólnie Dire Straits i koniec aferytmu.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Kemot, B2B, Łęcki.
7: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
6: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
7: Wtorek, godzina 20.
6: Oczywiście, Radio Afera.
7: Wtorek, godzina 20. Oczywiście, Radio Afera, audycja Kemot, B2B, Łęcki. Pewnie dziwicie się, że słyszycie mnie mówiącego ten wstęp, a to dlatego, że dzisiaj Michał zajmuje się logistyką. I to logistyką nie byle jaką, a logistyką swojego biegu Border to Hell. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o biegu Border to Hell, czy interesują was ultramaratony i inne tego typu szaleństwa, ale Michała interesują. Poszedł ze swoją pasją biegową troszeczkę dalej i zapisał się na tą szaloną akcję. Border to Hell polega na tym, że biegniecie od granicy Border to Hell, czyli na Hel, i Michał będzie biegł aż z granicy z Litwą, o ile dobrze pamiętam, ze Suwalszczyzny na Hel. Jest to bieg sztafetowy, 4 osoby, które zmieniają się cały czas. Jedna osoba biegnie, druga osoba jedzie rowerem, 2 osoby w tym czasie odpoczywają. Z tego co wiem, to w niecałe 2 doby Michał planuje to zrobić, czyli tam jest chyba między 400 a 500 kilometrów, czyli tak naprawdę każdemu przypadnie koło 100 na głowę w ciągu 2 dób. Szaleństwa, gratuluję. Trzymam kciuki, żeby się udało. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak mój kompan z radia żyje i jak wygląda jego energia życiowa i o co w zasadzie mi zawsze chodzi z tymi dogryzkami, to Michał planuje skończyć bieg w piątek późnym wieczorem. Teraz podstawia sobie samochód na Hel, gdyż z rana jedzie do Wrocławia, będzie grał we Wrocławiu dzienną imprezę, a potem z Wrocławia jechał do Rzeszowa, gdzie będzie grał jeszcze ze mną nocną imprezę, a rano wyjeżdżamy z Rzeszowa do Poznania, bo mamy spiritual w nurcie. Tak, taka chwila ciszy, spojrzałem na Areczka, który mnie dzisiaj realizuje, oczywiście Arek Cierniak, mój stały towarzysz tutaj, pozdrawiam go serdecznie z drugiej strony szyby. Na start mam dzisiaj przygotowane 2 numery. Dlaczego 2? Bo jest to temat bardzo, bardzo długo wyczekiwany przez tak zwanych househeadów, czyli fanów muzyki house. Nowy album, pierwszy album debiutancki, ale mieli już sporo numerów wcześniej wydane, debiutancki album duetu Prospa, Free Your Mind, i na start 2 numery, które wcześniej nie wychodziły jako single, czyli Break Free z Ketamą i Body Hit z Cosmo Kind. Słuchamy.

people calling me.

0: Audycja Kemot B2B Łęcki, dzisiaj jestem ja sam, czyli Kemot, ale mam gościa i to jest gość wymarzony do prowadzenia audycji solo, ponieważ jest to jeden z najbardziej kompetentnych, wygadanych, pełnych pasji gości, których tu regularnie mamy, a ci, którzy nas słuchają, powinni wiedzieć, że jeżeli ktoś jest u nas regularnie, to jest to Igor Fleischer, organizator festiwali Snowfest i Carbon Silesia Festival i właśnie o Carbonie sobie dzisiaj porozmawiamy. Cześć Igor!
1: Cześć, ależ mi zrobiłeś wprowadzenie, aż się zaczerwieniłem.
0: No super, tak zależało mi, żebyś się dobrze poczuł.
1: To udało ci się.
0: Super, cieszę się. Igor, 19-20 czerwca, Zabrze, Carbon. Przede wszystkim dużą siłą tego festiwalu jest lokalizacja. O lokalizacji już tutaj nam opowiadałeś kiedyś, ale wiadomo jak jest, nie zawsze słuchają nas ci sami ludzie tydzień w tydzień, więc może przypomnimy, na czym magia tej lokalizacji festiwalu polega.
1: Postindustrialna przestrzeń Muzeum Górnictwa Węglowego, zdewitalizowana i oddana do użytku 6 lat temu, to właśnie w tym miejscu ta muzyka elektroniczna idealnie się sprawdza. Miejsce, w którym zapisaliśmy się od pierwszego wejrzenia i ta przygoda trwa już 6 lat, więc trzeba przekonać się na własnej skórze, bo rzeczywiście miejsce, w którym odbywa się to wydarzenie, zapiera dech w piersiach, fajnie przygotowane, kompaktowe, to oznacza, że możemy się poświęcić tylko dobrej zabawie i słuchaniu muzyki.
0: Ile scen w tym roku, Igor, przygotowaliście?
1: 5 scen muzycznych, ponad 50 wykonawców.
0: Ponad 50 wykonawców. No dobra, to może co, odpalmy sobie pierwszego z headlinerów festiwalu, przenieśmy się już gdzieś w ten klimat i tutaj co, Who Made Who, tutaj numer razem z Adriatic, Miracle, a do tego numeru też jeszcze po powrocie opowiem małą anegdotkę.

0: audycja Chem od B2B Łęcki. Słuchaliśmy Who Made Who i Adriatic Miracle. Powiedziałem, że będzie po przesłaniu anegdotka dotycząca tego utworu i festiwalu Carbon. Mianowicie jest w Polsce, a w zasadzie polskiego pochodzenia, taki duet kewski i te chłopaki zagrają na Carbonie, a cały świat mógł u nich usłyszeć właśnie przez to, że zrobili taką akustyczną reinterpretację tego utworu, który tak bardzo spodobał się chłopakom z Adriatic, że zaprosili ich do zagrania z nimi tego utworu na swoich największych show, czyli w Teatr Antique du Orange i w legendarnym Royal Albert Hall w Londynie. Mocna historia.
1: Mocna historia, gratulacje dla chłopaków. Fajnie, że ta polska muzyka elektroniczna rozwija się i idzie w tym kierunku. Ja trzymam gorąco kciuki i fajnie, że wystąpią jako support przed Who Made Who.
0: Super bardzo. Ja miałem okazję z nimi teraz grać w sobotę we Wrocławiu. Naprawdę warto to usłyszeć, zobaczyć. Także jeżeli ktoś na festiwal się wybiera albo myśli, czy się wybrać, to na pewno duet kewski warto zobaczyć. A co do headlinerów Who Made Who, Jan Blomqvist, powiedz mi, to był twój pierwszy wybór?
1: Pytasz o Jana? To nie był mój pierwszy wybór. Jan jest trochę w zastępstwie, bo po ponad miesiącu oczekiwań, złożonej ofercie i dziesiątkach wymiany maili, niestety wysypał się, tak można powiedzieć branżowo, jeden z artystów. Mhm. I ten Jan skoczył na jego miejsce. Cieszę się, że udało się go potwierdzić właściwie w ciągu jednego dnia. Mhm. Lubię Jana, uważam, że idealnie pasuje też do tego wydarzenia, więc jak się okazuje, nie ma tego złego.
0: A Who Made Who było twoim pierwszym wyborem?
1: Tak, tak, to był mój pierwszy wybór i też już nie ukrywam, że od 2 czy 3 lat starają się chłopaków ściągnąć właśnie na Carbon Festival do Zabrza, tylko jakoś wcześniej nie było nam po drodze, bo zawsze były jakieś inne wydarzenia, które niestety były dla mnie dużą konkurencją.
0: Mm-hmm. Who Made Who gra zarówno w takiej wersji zespołowej, jak i hybrid DJ. U ciebie chyba będzie ta wersja hybrydowa, prawda?
1: Tak, to będzie ta wersja hybrydowa, czyli
0: bardziej imprezowo.
1: Imprezowo, czyli 2 artystów na scenie, tam oczywiście jest gitara, jest śpiew, więc myślę, że chłopaki na pewno utrzymają dobrą energię i to, na czym mi zależało, to żeby było bardzo imprezowo.
0: Mm-hmm. Mega, mega. A powiedz...
1: Zapraszam.
0: Tak jest, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja tak pamiętasz, że rozmawialiśmy chyba prywatnie, niestety ten 19 mam zajęty, 20 też wpadł mi jakiś booking, także w tym roku do ciebie nie wpadnę, ale zachęcam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Rozumiem, że wejściówki można jeszcze nabyć.
1: Tak, wejściówki są do nabycia, a wszystkie informacje szczegółowe są na naszej stronie internetowej carbonfestival.pl. Jeszcze ogłaszamy kolejne sceny partnerskie, mamy też scenę młodych talentów,

0: faktycznie wyłoniliśmy 11 najlepszych, więc będziemy to ogłaszać na dniach. Dzisiaj ogłosiliśmy Secret Stage, więc dużo muzyki w fajnej przestrzeni i jak ktoś ma ochotę fajnie spędzić czas, otworzyć poniekąd sezon letnich wydarzeń, to myślę, że Carbon w Zabrzu jest dobrym pomysłem.
1: No dobra, to posłuchamy teraz Jana Blomqvista, czyli drugiego z headlinerów, a potem wrócimy sobie do reszty line-upu. Jan Blomqvist, Rodriguez Junior, Destination Lost.

0: Audycja Chemot B2B Łęcki. Moim gościem jest Igor Fleischer. Rozmawiamy o festiwalu Carbon, który już za półtora tygodnia, dobrze myślę, półtora tygodnia zgadza się. Za półtora tygodnia w Zabrzu posłuchaliśmy sobie i pogadaliśmy o Who Made Who, pogadaliśmy o Janie Blomqviście i czas, myślę, Igor, przybliżyć resztę zagranicznych artystów, którzy na festiwalu występują, bo są to nazwiska, można powiedzieć, że takie w bardziej undergroundowym świadku hot, ale jeszcze nie taka, bym powiedział, bardzo widoczna w internecie ekstraklasa. Tak byś, to się zgodziłbyś się ze mną?
1: Zgadzam się w 100% i takie właśnie założenie jest festiwalu Carbon, żeby też odkrywać, pokazywać to, co jest aktualnie hot na świecie, a nie do końca jeszcze hot w naszym kraju, bo lubimy edukować. Headlinerzy są od tego, żeby grać na głównej scenie, a pozostałe sceny są właśnie dla tych artystów, którzy robią spore zamieszanie na arenie międzynarodowej i na pewno też zapewnią doskonałą zabawę na tych scenach podczas festiwalu Carbon. I skoro już jesteśmy w tych artystach, to myślę, że póki co polecimy house'owo. Tutaj pojawi się m.in. Axel Bowman, Demi Ricky Simon, pojawi się także Sofia Kurtezis i Sally C. Demi Ricky Simon oraz Sally C to są przedstawiciele tego nowego nurtu house'owego, czyli takiego house'u nieco szybszego, grubowego, które rozpala parkiet do czerwoności. Ja jestem wielkim miłośnikiem ich brzmień i przyznam szczerze, że chyba znam te sety wszystkie dostępne na pamięć. Uwielbiam ich muzykę, produkcję. Natomiast Axel Bowman i Sofia Kurtezis zagrają w piątek, zaraz po sobie. To ten house trochę lżejszy. Sofia Kurtezis wydaje dla Ninja Tune, więc artysta doskonała, bardzo wszechstronna, świeża. No to wszystko na Carbonie, jeśli chodzi o muzykę house'ową, natomiast są także przedstawiciele w line-upie muzyki drum and bassowej i w tym roku pojawi się m.in. legendarna DJ Storm, która jest twarzą Metalhead wytwórni należącej do Goldiego oraz brytyjski Halogenics, a na wokalu będzie im towarzyszył SPMC.
0: No właśnie chciałem cię, Igor, pytać, bo dokładnie tak samo sobie tutaj te nazwiska wypisałem i podzieliłem. Tutaj nawet ja bym powiedział, że Axel Bowman czy Sofia Kurtezis to takie lekko eksperymentalne brzmienie, jeżeli chodzi o muzykę house, ale powiedz mi, Sofia Kurtezis z live'em czy z DJ setem, bo to też...
1: DJ setem. Ona obecnie live'ów nie gra, jest w trasie promującej nowe wydawnictwo DJ Kicks, które bardzo polecam przesłuchać, bardzo dobrze się tego słucha, więc ona będzie z DJ setem, bowiem obecnie nie gra live'ów. Fajna artysta. Ja się cieszę bardzo z tego bookingu i chyba to jest jeden z tych występów, na których czekam najmocniej.
0: Czyli tak samo jak tutaj rozmawialiśmy przy Who Made Who, tak samo Sofia Kurtezis w tej takiej bardziej swojej imprezowej wersji, bardziej imprezowym, tak, zabawowym wydaniu. Czyli można powiedzieć, że parkiety będą hot. Głównie impreza, festiwal dla tych, którzy chcą się wybawić i potańczyć.
1: Dokładnie takie jest założenie. Ja jestem miłośnikiem również dobrej zabawy i zarówno na Snowfestie, jak i na Carbonie tak selekcjonuję tych artystów, żeby właśnie zapewnili jak najlepszą rozrywkę dla naszych gości. Mm-hmm.
0: Właśnie tak jak tutaj rozmawialiśmy, gdzieś to są takie mniej więcej trzy bloki muzyczne, tak sobie to od początku jakby dzieliłeś, że chcesz troszeczkę uderzyć w takie trzy strony, jeżeli chodzi o poszukiwanie publiki, czy gdzieś to tak wyszło w rozmowach z agentami, z tym, kto był dostępny?
1: To gdzieś tam wyszło samo z siebie. Ja oczywiście wiadomo, że każdego z tych artystów zabiegałem i to nie były propozycje agentów, więc ci wykonawcy, o których właśnie teraz rozmawialiśmy, to są moje pomysły, a nie propozycje agentów. Bardzo się cieszę, że festiwal na tyle już urósł i jest znany nie tylko w Polsce, ale i za granicą wśród agentów, że ci artyści właściwie bez żadnego zająknięcia się potwierdzali swój udział i potwierdzali go niemalże błyskawicznie.
0: Super, to może żeby wprowadzić w klimat i właśnie przedstawić, o co chodzi z tą nową falą house'u, to tu Demi Riccissimo w swoim największym, wydaje mi się, hicie razem z Lukiem Alessim, Yes Baby.

0: Audycja Chemot B2B Łęckie. Jest ze mną Igor Fleischer, organizator festiwalu Carbon Silesia Festival 19-20 czerwca Zabrze. Polecamy wszystkim bardzo serdecznie. Rozmawiamy sobie tutaj o festiwalu. Słuchamy, pogadaliśmy o tych bookingach zagranicznych, o tych headlinerach, o tych świeżych tematach. Teraz myślę, że fajnie by przejść do polskiej części line-upu, bo ta jest naprawdę, naprawdę duża. Można powiedzieć, że dość dominująca w tym roku.
1: No jak zawsze, stawiamy co roku na polskich wykonawców, co roku ktoś nowy się pojawia, w tym roku również mamy mocną reprezentację, spora ekipa ze Śląska, ale nie tylko, bowiem gościmy również kilka takich grup, można powiedzieć topowych, jak Skalpel, który pojawi się w specjalnym audio-video show, będzie wspomniane przez ciebie już wcześniej Pewski. Będzie też bardzo fajny duet, który nazywa się Folkness i odnosi coraz większe sukcesy. Chłopaki pochodzą z Poznania, wydają dla międzynarodowych wytwórni, między innymi dla wytwórni Junior Jacka, więc cieszę się, że w tym roku również zagrają na festiwalu Carbon. Dużo dobrej muzyki. Będzie chociażby Jacek Sienkiewicz, znany z Kwiatu Jabłoni, który ma zamiłowanie do muzyki elektronicznej i pojawi się w takiej swojej odsłonie alter ego jako Hyacynt. Kto jeszcze? Alauda, czyli trochę takie objawienie producentów muzyki house'owej. Chłopak pochodzi z Zabrza, więc ma dosłownie na piechotę, przyjdzie, zagra i na pewno zrobi świetną robotę, a wydaje coraz więcej, między innymi dla polskiej wytwórni The Very Polish Cut Out. Dużo fajnej muzyki i to mnie cieszy. Co roku staram się ten line-up jakoś ułożyć i wydaje mi się, no nie przechwalając się, że w jakim stopniu mi się to udaje, co roku mam też problem, że okej, co będzie w kolejnej edycji i jakoś uda się dowozić to wszystko, co mnie bardzo cieszy.
0: No właśnie, bo z tych polskich artystów są nie tylko DJ-e, ale są też i live'y, tak jak tutaj wspominałeś, Skalpel, Kewski, czy na przykład jest też New Skin, tak? Dobrze mówię? To też jest, powiedzmy, projekt live? Dobrze się zaznajomiło?
1: Tak, to jest projekt live. Oni wygrali konkurs na zeszłoroczną Zorzę Dawida Podsiadło. Mhm. Tam można powiedzieć, że w tym sensie zadebiutowali i pojawią się również w formule live na głównej scenie festiwalu w Zabrzu.
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Oprócz tego, co cała śmietanka DJ-ska z Polski, czyli DJ Paul Comptel, Lulu Malina i inne najbardziej znane nazwiska, tak jak ty mówiłeś, Folkness, Last Robots, czyli ty w duecie, Julia Rover, to też będzie live?
1: To będzie live i to będzie jedyny koncert w tym roku Julii Rover, jeśli chodzi o live'a, to również mnie bardzo cieszy.
0: Super, super. Czyli nawet jeżeli chodzi o tych polskich artystów, to można powiedzieć, że jest to tak nie do końca sztampowo, tylko są powyciągane jakieś konseczki, są takie wydarzenia bardziej specjalne też, jeżeli chodzi o tych artystów.
1: Tak, starałem się to wszystko układać, żeby właśnie takie było wrażenie i taki był odbiór.
0: Mm-hmm. Do tego widziałem dzisiaj chyba, tak, jeżeli się nie mylę, ogłoszone Secret Stage, kolejne 12 nazwisk.
1: Tak.
0: I do ogłoszenia zostało wam jeszcze fajny temat, tutaj robiliście konkurs Fresh Faces, czyli to będzie 10 slotów z konkursu.
1: Dokładnie. 10 slotów, które ogłosimy bodajże jutro. Bardzo wysoki poziom, prawie 200 zgłoszeń, bardzo fajne miksy. Wszystkie są do odsłuchu na naszej stronie internetowej. Naprawdę wysoki poziom, więc cieszę się, że ta scena się rozwija. Zadebiutowała trzy lata temu w formule takiego malutkiego namiociku, który grał w przerwach pomiędzy występami na scenie głównej, a w tym roku i właściwie już od 2 lat jest niezależną sceną, która gra właściwie przez cały czas trwania festiwalu.
0: Ekstra, ekstra. A powiedz mi, przychodzą tam ludzie z ciekawości zerkać na te nowe twarze? Mają, mają publikę?
1: Dużo pozytywnych opinii jest.
0: Super, fajnie, cieszę.
1: Bo staramy się tak program układać, żeby ta muzyka na każdej ze scen była troszeczkę inna. I na tyle na przykład, na ile Scena Karnal, czyli tam, gdzie występuje Axel, czy Sofia, czy Demi oraz Sally C. To jest taka muzyka house'owa. O tyle na przykład na scenie Jungle w piątek gramy nieco szybszą odmianę muzyki. Nie chcę nazywać tego techno, bo nie jestem wielkim fanem tego gatunku, ale tam właśnie wystąpi DJ Paul Kompel, czy Nowik, czy Michał Macewicz. Więc to jest taka szybsza odmiana muzyki house, również bardzo popularna w dzisiejszych czasach. A w sobotę gramy na tej scenie drum and bassy, tylko oczywiście mniej komercyjne, stąd też udział między innymi właśnie DJ Storm oraz Halo Genixa. A do tego jest dobierana właśnie odpowiedni repertuar dobierany na scenę Fresh Face z nowych talentów, tak żeby te sceny się uzupełniały, żeby każdy mógł znaleźć dobry rytm właśnie dla siebie.
0: A zdradzisz nam tu kogoś? Znam może kogoś, komu się tam udało dostać?
1: Z tego, co patrzyłem na szybko, to chyba nikt taki znany, kto nikt ze znajomych. O, może tak powiem pokrótce.
0: Okej.
1: Ale poziom był wysoki. Ja osobiście nie słuchałem tych miksów. W to zaangażowana jest i pracuje u nas Virtual Geisha, która ma swój DJ Lab i to ona odpowiada za ten projekt.
0: Czyli tym bardziej propsik dla osób, które się tutaj dostały, bo to na pewno dość krytycznym okiem było oceniane.
1: Na pewno było krytycznym okiem. Wiem, że wybór był trudny, ale finalnie udało się. No sama ilość zgłoszeń, prawie 200, już robi wrażenie. Każdy miks miał po 50 czy 60 minut, więc wystarczy sobie pomnożyć i policzyć, ile to godzin słuchania było, żeby wyłonić tę szczęśliwą dziesiątkę. A nawet zdradzę, że wybór był na tyle trudny, że zdecydowaliśmy się wytypować drużynę piłkarską, więc będzie jak będzie 11, szczęśliwa 11.
0: Super. To tym bardziej gratulujemy tej 11 osobie, której się udało być tutaj bonusem, a w ramach dalszego przybliżania line-upu słuchamy teraz Sally C.

0: Audycja Kemon B2B Łęckie. Rozmawiamy sobie o Carbon Silesia Festival. Naprawdę dobry ten line-up. Ja sobie tutaj cały czas troszeczkę wstaję z mojego krzesełka i tańczę, powiem ci szczerze, ale żeby nie było tak różowo, chciałem z tobą też poruszyć trudny temat, który jakby trafił naszą branżę obecnie. Ostatnio duża burza po imprezie Circo Loco w Warszawie. Dzisiaj oświadczenie organizatorów festiwalu Fly With Us, który miał się odbyć w zamku Moszna. Otóż zamek jakby cofnął zgodę na odbycie się tego wydarzenia. Ty, Igor, sam organizujesz festiwale w dość oryginalnych lokalizacjach. Masz jakiś stres związany z tymi wydarzeniami, czy czujesz, że nie pójdzie to gdzieś dalej i nie będą ciebie takie problemy trafiały?
1: Myślę, że w naszym przypadku chyba nas to nie do końca dotyczy. Nie organizujemy w zabytkowych przestrzeniach wydarzeń. Nowe zorganizowane jest na terenie amfiteatru i skoczni Skalite, które są przeznaczone do tego rodzaju wydarzeń. A jeśli chodzi tutaj o Muzeum Górnictwa Węglowego, tam się odbywają imprezy organizowane również przez muzeum. Więc poza tym jest pod zarządzaniem marszałka województwa śląskiego, który ma patronat honorowy, jest głównym partnerem również naszego festiwalu, więc myślę, że nas póki co to nie dotyczy. Jesteśmy grzeczni i tego się trzymamy.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, nie boisz się tego, że wydarzeń jest za dużo, bo też oprócz tych historii mamy też już historię z pierwszym festiwalem, który został odwołany, Target One Festival, ze względu na sprzedaż. Mierzysz się z takimi problemami gdzieś tam sprzedażowymi w związku z tą naprawdę dużą ilością wydarzeń w tym roku? Czy czujesz, że akurat robisz na tyle oryginalne imprezy, że przechodzisz suchą stopą?
1: Wydaje mi się, że udaje nam się przejść trochę suchą stopą. Ja oczywiście śledzę rynek tak samo jak ty i widziałem Target One, widziałem masę innych wydarzeń, wiem, co jest w branży, co się dzieje, jakie są plotki i faktycznie ten sezon, bo tak to trzeba nazwać, sezon festiwalowy, czyli od czerwca do sierpnia, jest przepełniony różnymi wydarzeniami i nie jest to łatwe dla organizatorów. Na szczęście my mamy swoje takie małe poletko, które mamy zagospodarowane, mamy wiernych uczestników. Obawiam się, że największy problem będą miały te duże festiwale, które muszą ścigać się o frekwencje i o klienta. U nas te bilety też nie są drogie, bowiem karnet dwudniowy kosztuje 360 zł, jednodniowy 180 zł, więc jak sam wiesz, to jest bardzo dobra cena, bo nam zależy na tym, żeby tego uczestnika po prostu mieć, żeby on przyszedł, bo jeśli przyjdzie, to jesteśmy pewni, że wróci za rok ze zdwojoną lub potrojoną siłą i dlatego też idziemy w tym kierunku. Natomiast jest to ciężki rok dla wszystkich organizatorów, promotorów, bo tych wydarzeń faktycznie jest cała masa i myślę, że pojawi się jakieś pewnie lekkie, a może nie lekkie przetasowanie po tym sezonie. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok. Ja nie powiem, żeby nam było łatwo, bo wiadomo, organizacja i praca przy eventach jest bardzo trudna i dużo pracy wkładamy to, żeby sprzedać każdy bilet. Natomiast myślę, że frekwencja będzie podobna do zeszłorocznej, co mnie cieszy.
0: Super, Igor, bardzo ci dziękuję, gratuluję i zapraszam naszych słuchaczy raz jeszcze na festiwal Carbon Silesia, który odbędzie się już 19-20 czerwca w Zabrzu. W internecie znajdziecie więcej informacji, znajdziecie jeszcze bilety, które tak jak słyszeliście, jak na taki event są bardzo tanie, także zachęcam serdecznie. No i co, Igor, gratuluję tego line-upu, bo naprawdę przyjemnie się tutaj tą godzinkę przy tej muzyce spędziło. Gratuluję tego, że tak jak mówisz, suchą stopą w miarę udaje ci się przez to pole minowe, tegoroczne eventowe przejść. No i co? My pewnie, jeżeli będzie szansa, to usłyszymy się przy jakichś kolejnych twoich eventach, a ja z mojej strony zapraszam do kibicowania Michałowi z okazji jego biegu Border to Hell, który startuje w czwartek albo w piątek. To muszę sprawdzić. Patrzę tutaj w mój telefon, czy może Michał mnie poprawi, bo słucha nas, z tego co wiem. Ale no, na pewno ten bieg będzie trochę trwał, także czwartek i piątek. W czwartek startuje, tak, bo Michał w piątek wieczorem ma w planie dobiec. Także czwartek, piątek trzymamy za Michała bardzo mocno kciuki. Trzymamy też kciuki za niego w sobotę, żeby zagrał, nie padł, dojechał. A ja ze swojej strony zapraszam serdecznie, jeżeli jeżeli ktoś nas słucha i lubi muzykę, którą puszczamy tutaj w audycji, szczególnie te numery, które ja wybieram w niedzielę, Spiritual w nurcie, w piątek, w sobotę gram na wyjeździe w Krakowie, w Rzeszowie, także gdyby ktoś akurat też się trafił, to zapraszam do mnie na Instagrama, zerknąć, gdzie tam gram i serdecznie zapraszam. Dzięki, Igor, za wizytę, dzięki, że tak powiem, a w zasadzie za to, że odebrałeś telefon. Jak zawsze super rozmowa. Bardzo, bardzo ci dziękuję. I co? My też się pewnie gdzieś, Igor, niedługo zobaczymy.
1: Dokładnie. My się widzimy na szlaku. Ja zapraszam na festiwal. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dzięki. Dobrego wieczoru wszystkim życzę. A na koniec tutaj jeszcze dwa numery, które też są z tego line-upu, bo to będą numery od Sophie Courtesis i właśnie od duetu New Skin.

0: Emot, B2B, Łęcki.
1: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
0: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
1: Wtorek, godzina 20.
0: Oczywiście, Radio Afera.
2: Autopromocja.
3: Rankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
4: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
5: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.

Dobry wieczór. Arek Cierniak i Sebastian Szymura. Powracamy jako prowadzący smutnych piosenek. Dawid, jak to Dawid, gdzieś tam zwiedza świat i postanowiłem, że też w smutnych piosenkach pozwiedzamy sobie świat. Będzie dziś kilkanaście takich właśnie indie popowych, zwykle melancholijnych i melodyjnych piosenek z całego świata. Jedna piosenka, jeden kraj. Zaczęliśmy od Polski i najnowszego singla zespołu Rycerzyki. Singiel ten nazywa się Lato. Rycerzyki prezentują swoje znane wszystkim dobrze brzmienie, no i czekamy na płytę, która pewnie też się niedługo ukaże. Płyta nazywa się też po rycerzykowemu Lato. Dobrze, to teraz pędzimy za ocean do Kanady, zespół Tops i Witching Hour.

kanadyjski zespół Tops. Ja też generalnie wybierałem muzykę, myśląc trochę o tym, co tam Dawidowi by się mogło spodobać. Może też coś nowego pozna, jeżeli uda mu się odsłuchać tę audycję, którą właśnie prowadzę. Tops na pewno. Wydaje mi się, że nawet grał akurat ten utwór Witching Hour, ale to już mogło być ładnych parę lat temu, bo to z płyty I Feel Alive, wydanej dokładnie 3 kwietnia 2020 roku, także gdzieś tam w szczycie pandemicznej, jakby to nazwać, gorączki, to tak nieładnie, ale pasuje niestety. Tak, to było już ponad 6 lat temu, a kompletnie tego nie czuję i też nie czuć tego, słuchając tego utworu. Akurat mówiłem o płycie, ale w sumie o pandemii też można było tak powiedzieć, że gdzieś tam tych 6 lat minęło i też się tego kompletnie nie czuję, że to było aż 6 lat temu. Zespół Tops za nami. Tymczasem przeniesiemy się do twórczości artystki, która akurat właśnie w 2020 roku, jeżeli dobrze pamiętam, zmarła. Tak, to był właśnie 2020 rok. Rosario Blefari, argentyjska kompozytorka, wokalistka, gitarzystka, ale również aktorka, pisarka, aktorka, tak, dobrze tutaj znajduje film Silvia Prieto, który na przykład został wybrany 9. filmem w historii argentyńskiego kina. Naprawdę bardzo fajne dzieło. Z tego co pamiętam, taka gorzka komedia. Natomiast jej muzyka była bardzo różna, bo razem z zespołem Suarez tworzyła taki bardziej indie rock, mocno w klimacie DIY, w klimacie low, fi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast solowa twórczość, szczególnie płyta Estaciones, to już taki bardzo dynamiczny, melodyjny, przebojowy indie pop i zagramy sobie właśnie z tej płyty jeden utwór. Zaraz jeszcze sprawdzę utwór, sprawdzę tytuł, żeby was tutaj nie skłamać. Vidrieras, tak się nazywa ta piosenka Rosario Blefari w smutnych piosenkach w Radio Afera.

Rosario Blefari, pochodząca z Mar del Plata w Argentynie, czyli mamy już trzy kraje za nami. Czas na czwarty, ale pozostaniemy z tym samym językiem, bo to będzie język hiszpański i to będzie Hiszpania. I to będzie zespół Family, który nagrał tylko jedną płytę, Un Soplo en el Corazón. To był rok 1993, no i to taki klasyk, jeżeli chodzi o hiszpańską muzykę rockową, indie popową, jak zwał, tak zwał. No w każdym razie są tu melodie, są tu gitarki, są bardzo ładne piosenki. Jedną z nich dla was zagramy w smutnych piosenkach. Mam nadzieję, że nie zmasakruję tego tytułu. Viaje a los sueños polares.

Zespół Family, zespół, ba, nawet nie tyle hiszpański, znaczy też hiszpański oczywiście, ale bliżej baskijski, pochodzący z pięknego San Sebastian. No i taka ciekawa historia, bo Iñaki Gamecho Goikoetxea oraz Javier Aramburu grali razem w latach 80. Tam było kilka zespołów. W końcu założyli zespół Family, wypuścili świetną płytę, no i po prostu zniknęli. Ja nie mam żadnych informacji, czy może coś się stało z nimi niedobrego. Nic takiego nie wiem, natomiast po wydaniu płyty Un Soplo NL Corazon tam praktycznie nic dalej, przynajmniej z tego, co udało mi się odnaleźć. Chłopaki nie nagrywali, a szkoda, bo to świetna, melodyjna, indie-popowa płyta, gdzieś myślę inspirowana tym, co się działo na Wyspach trochę wcześniej. A do czego dojdziemy, do czego w sumie trochę dochodzimy, bo będzie projekt Brian. Projekt Brian, który no nawet to będzie ten sam rok. To będzie 1992, więc rok wcześniej wydana płyta Understand od jedynej płyty Family. Zespół Brian z Dublina, także odwiedzamy Irlandię i to będzie podobne brzmienie do zespołu Family, ale gdzieś tam bardziej emfaza jest położona na gitarę akustyczną. Zagramy sobie piękny utwór Understand.

Piękne brzmienie gitar irlandzkiego zespołu Brian. To rok 1992 i utwór Understand, który otworzył płyta o tym samym tytule. Żywot Briana długo nie trwał, a przynajmniej ilość płyt, które zespół wydał, tylko dwie, Understand i Bring Trouble. To zdecydowanie za mało, patrząc na jakość muzyki, którą grali. Tymczasem przeniesiemy się za wodę, że tak powiem, bo przeniesiemy się do Szkocji, do Glasgow, zespół The Orchids. I tutaj się akurat trochę zaskoczenie, bo akurat zespół, który cały czas wydaje nową muzykę, ostatnia płyta to rok 2022. Tymczasem ja znam ich twórczość gdzieś tam z przełomu lat 80. i 90. Raczej bym nie przypuszczał, że grają nadal ze sobą, ale bardzo fajnie, bo to też taka właśnie indie popowa, przyjemna muzyka i będziemy grali w smutnych piosenkach utwór Peaches.

The Orchids i utwór Peaches. To sobie wędrujemy ze Szkocji również do kraju na szy. To będzie Szwecja i Jens Lekman, którego lata temu miałem przyjemność kilka razy zobaczyć na żywo i jeżeli będziecie mieli okazję, to polecam jak najbardziej, bo to rodzaj artysty, który lubi sobie pogadać z publicznością i to tak na jakieś sensowne tematy, no bo Jens też za pomocą swojej muzyki opowiada bardzo ciekawe historie ze swojego życia, z życia innych ludzi. No i jak to wszystko jest jeszcze w taką atmosferę koncertową zapięte, to się spina bardzo, bardzo fajnie, ale oczywiście albumy studyjne to też jest rarytasik. Jens robił taką bardzo fajną gitarową muzykę indie, ale opartą na samplach w dużej mierze. No i co się okazało po latach? Okazało się, że z prawami autorskimi jest trochę problem, no i najbardziej znana płyta Jensa, Night Falls Over Cortedala, została zdjęta z serwisów streamingowych, wyprzedała się też przy okazji, no i był problem, jak nowi słuchacze mogą się do tej muzyki dostać. No i Jens wpadł na to, że po prostu nagra od nowa tę płytę, gdzieś tam próbując zemulować te sample za pomocą nagranych od nowa instrumentów i tak powstała płyta The Linden Trees Are Still in Blossom. Powstała także płyta będąca składanką, ale to wam chyba znajdę już po tym. Dobra, mam. The Cherry Trees Are Still in Blossom, bo zanim Jens nagrał The Night Falls Over Cortedala, to wyszła taka składanka jego wczesnych, ale nie tylko, singli Oh, You're So Silent, Jens. W zasadzie to fragmenty tego nawet wolę bardziej od Night Falls Over Cortedala. No i okazało się, że chyba ta płyta cierpiała na ten sam problem, co The Night Falls Over Cortedala, też ją zdjęto, ale, czego nie wiedziałem wcześniej, też została nagrana wersja na nowo, The Cherry Trees Are Still in Blossom, więc może jak dzisiaj dojadę po audycjach do domu, to odsłucham chociażby Maple Leaves. Tymczasem The Linden Trees Are Still in Blossom, The Opposite of Hallelujah, Jens Lekman w smutnych piosenkach w Radiu Afera.

Jens Lehmann, The Opposite of Hallelujah, i naprawdę ciężko rozróżnić tę wersję z oryginalną, chyba tylko po tym, że głos Jensa jednak się przez tych 15 lat troszkę może postarzał, a piosenka o tym, że poszedł nad morze z młodszą siostrą i ta młodsza siostra taka w niego wpatrzona, taki wzór, a on śpiewa, że nie siostrzyczko, ja jestem odwrotnością. Halleluja. Dobrze, to skaczemy sobie znowu za ocean, tym razem w drugą stronę, za inny ocean. A Trick of the Light i australijski zespół The Triffids.

austryjski zespół The Triffids. Tak z pewnym zaskoczeniem przyjąłem to, że raczej jest to zespół, którego się już nie słucha trochę, przynajmniej nie na serwisach streamingowych. No bo w latach 80. to była bardzo znana kapela pochodząca z Perth, ale gdzieś tam mniej więcej w połowie lat 80. przenieśli się do Londynu. Grali wiele koncertów w całej zachodniej Europie, na przykład jako Support, Echo and the Bunnymen. Tam naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi przychodziły na te koncerty. No i to cały czas jest bardzo dobra muzyka. Trick of the Light akurat z płyty Calendar, płyty przedostatniej z 1987 roku. No ale zagrałem wam Nokę, jeden z bardziej znanych utworów, ale nie na pewno ten najbardziej znany, Wide Open Road, który wydaje mi się, że nawet w kilku filmach gdzieś tam się pojawił. No i szkoda. Szkoda to jest zespół, którego warto słuchać. Fakt, brzmi to mocno jak lata 80., produkcja tego, ale też myślę, że same kompozycje to jest najwyższa jakość i tak jak mówię, szkoda, że ten zespół jest trochę zapomniany. Australijscy The Triffids. Myślę, że akurat tak niespodziewanie mniej zapomniany jest zespół The Queen nowozelandzki, ale to być może dlatego, że miał ogromny wpływ na muzykę gitarową lat 90. Tę muzykę gitarową tam spod znaku Pavement i tak dalej, i tak dalej, czyli taki slackerski rock. Oni się generalnie nie kryli z tym, że inspirowali się The Clean. Nawet tam jeden czy dwa covery powstały, mówię o Pavement. No i The Clean zdaje się, że do dzisiaj coś tam nagrywają. Generalnie to brzmienie z Nowej Zelandii, a dokładnie nawet z miasta Dunedin, to jest coś, co miało ogromny wpływ na muzykę gitarową. No dobrze. To zagramy sobie utwór Slug Song w Smutnych Piosenkach w Radio Afera.

0: you're mine, goodbye.
1: The Queen. No i to jest rok 1982. Myślę, że w tamtym okresie nikt tak nie brzmiał na świecie. Oczywiście The Queen nie istnieli w próżni. Na przykład szkockie zespoły Orange Juice w tamtym okresie brzmiał podobnie, ale tutaj to, co dodatkowo dzieje się na tych klawiszach i ta pewna taka niedbałość tego dźwięku, to jest coś, co niesamowicie inspirowało zespoły w latach 90. No i też takie pewna autoironia w tym wszystkim, bo na przykład ta epka, na której ukazała się piosenka Slack Song, przepraszam, nazywa się Great Sounds, Great, Good Sounds, Good, So-So Sounds, So-So, Bad Sounds, Bad, Rotten Sounds, Rotten. Dwa wykrzykniki, naprawdę, tak. Tak nazywało się to wydawnictwo wydane przez kultową wytwórnię Flying Nun, która przez lata mnóstwo świetnych nowozelandzkich albumów wydała. The Bats, wydawali The Chills, Davida Kilgura z The Clean, oczywiście solo, Sneaky Feelings, 3Ds, Chrisa Knoxa, Toad Wars, The Verlaines, no naprawdę Nowa Zelandia miała mnóstwo świetnej gitarowej muzyki w latach 80. i 90. Nawet bodajże rok temu myślałem, a może zrobię na wakacje audycję o muzyce z Nowej Zelandii właśnie. Rozmyśliłem się, chociaż teraz jak na to wszystko patrzę, to kurczę, może jednak kiedyś warto by było, bo na pewno będzie o czym mówić przez ładnych kilkanaście audycji albo nawet więcej. No ale to może kiedyś. Na razie jesteśmy w smutnych piosenkach. Zostały nam dwa utwory. Wracamy do Europy i zostaniemy już do końca w państwach położonych nad Bałtykiem w naszej podróży przez świat. To będzie Litku Klemetti z utworem Liza.

Lidku Klemetti, która naprawdę nazywa się Sanna Klemetti. No i wydawałoby się, że z taką muzyką mocno czerpiącą, no myślę, że na przykład z lat 80., jak tutaj Arek słusznie zauważył, co to za manam. Faktycznie coś tym jest, ale Lidku się na przykład muzyką szlager niemiecką inspiruje również, ale też na przykład Frankiem Zappą, więc całkiem spory rozstrzał. To akurat z jej drugiej płyty wydanej jako Lidku Klemetti, właśnie Taika Tapahtu. To był rok 2018 i pamiętam, że w tym roku 2018 to bardzo, bardzo dużo tej płyty słuchałem. Strasznie mi się podobała i jak trochę dzisiaj wracam, to może nie podoba mi się aż tak mocno, ale to nadal bardzo, bardzo fajna. Przebojowa, ale też z takim twistem, zróżnicowaniem, czasem wręcz progresywna muzyka. Dobrze, to mówiłem, że zostaniemy do końca w państwach położonych nad Bałtykiem. Nie kłamałem. Na koniec będzie Maria Minerva, estońska artystka, która wydawała dla takich kultowych wytwórni undergroundowych, jak na przykład Not Not Fun, 100% Silk. Ja wybrałem utwór z epki, płytę, to chyba bardziej była epka, Tallinn at Dawn. Bardzo fajna, taka mocno hauntologiczna. Myślę, że dosyć wyprzedzająca swój czas, bo jednak, no chociaż może faktycznie już wtedy na przykład był Toro i Moi i to po prostu na przykład trochę było bardziej lo-fi niż z bitem. Tutaj mi Arek pokazuje, że już mam kończyć. Dobrze, będę kończył, bo i tak jeszcze przed nami godzina japonii, więc trochę jeszcze mnie posłuchacie. Zostawiam was z Marią Minerwą, California Skimming. To były smutne piosenki w Radio Afera. Za tydzień chyba już Dawid, nie wiem, ale chyba tak. A za chwilę japonia. Do usłyszenia.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radio Afera.

Bon Vanuatu, czyli Dobry Wieczór w Japonii w radiu Afera. Przeszedłem na drugą stronę konsolety, bo Arek już poleciał. No i Japonię będę dla was prezentował już sam. Japońska muzyka w radiu Afera przez najbliższą godzinę. Dziś kolejna godzina z Shibuya Kei, czyli eklektycznym stylem z Tokio, który zarówno gdzieś tam inkorporuje elementy jazzu, jak i takiej bardziej tradycyjnej muzyki popowej. No, są w tym wszystkim piękne melodie, ciekawe aranże i dużo, dużo, dużo wszystkiego. Tym razem to duet Metro Trip, przy których zatrzymamy się na dłużej. Na razie gramy muzykę z ich pierwszej epki. Słuchacie Japonii w Radio Afera.

rok 2004. Duet Metro Trip po 4 latach istnienia wypuszcza pierwszą epkę. Metro Trip, czyli Taka Aoki, który za instrumenty się w tym duecie brał, natomiast śpiewała Tomoka Hino. I w zasadzie najbardziej właśnie ta epka mi się podoba z tej twórczości zespołu, którą znam. Metro Trip EP, tak się to wydawnictwo nazywało. Bardzo dobry Shibuya K, taki idący w kierunku indie popu, ale też mocno inspirowany bossa nową, na przykład w takiej bardzo fajnej, lekko elektronicznej aranżacji. Też niesamowite, jak ta epka jest mało znana, a jak dobra. A propos The Clean, to jest tam też jeden utwór, który mi przypomniał ten zespół, który grałem na wspólnych piosenkach jakieś pół godziny temu, pod względem właśnie wykorzystania syntezatorów. Dobrze, to jeszcze jeden utwór z tej epki Metro Trip debiutanckiej w Japonii w Radio Afera.

Metro Trip w Japonii w Radiu Afera. Przejdziemy teraz do... W zasadzie przejdę, bo nie ma już ze mną Arka, do płyty Metro Trip Agogo. Trochę bogatsze aranżacje, miejscami gdzieś tam poszli mocniej w około francuską stylistykę, że tak to ujmę. Przed nami dwa następne utwory, drodzy słuchacze, duetu Metro Trip. Słuchacie Japonii w Radio Afera.

Metro Trip A Go Go. To debiutancki album duetu Metro Trip. Tak jak wcześniej wspominałem, Taka Aoki, multiinstrumentalista, i Tomoka Hino na pięknych, pięknych wokalach. Tymczasem będzie jeszcze jeden utwór tegoż duetu. Tsukitu Drive, tak nazywa się druga płyta z trzech, które duet Metro Trip wydał. Tsukitu Drive, która to płyta jest albumem najbardziej znanym, jeżeli chodzi o ten duet. Jest chyba faktycznie najbardziej bogaty stylistycznie, tam jest najbardziej dopracowane brzmienie, takie rozbuchane są te kompozycje, ale po tych dwóch wydawnictwach, które wcześniej poznałem, no to trochę tam się już pojawia na przykład takiego rzewnego wokalu, który mi czasem przeszkadza w japońskim popie. Czasem też chyba nawet aż za dużo się dzieje. No i ta płyta nie trafiła do mnie aż tak jak Metro Trip A Go Go, czy też szczególnie ta ich debiutancka epka, ale to nie znaczy, że to jest złe wydawnictwo i wybrałem dla was jeden utwór z tej płyty. Posłuchamy z Tsukitu Drive, to duet Metro Trip w Japonii w Radiu Afera.

Metro Trip, Biafoni w radiu Afera. No i może wy, drodzy słuchacze, będziecie mieli trochę cieplejsze zdanie o tej najbardziej w sumie znanej płycie Metro Trip, ale no, jak słyszeliście, też są tam bardzo, bardzo dobre utwory, zupełnie tak jak na jedynej płycie duetu, również duetu, Arcolor, Raymon Shuga, czyli jak się domyślam, cukier cytrynowy. Duet z Tokio, Mayumi Inoue to wokale, Dai Okugawa to gitara. No i co my tu mamy? Takie mocno jazzujące brzmienie, aczkolwiek też potrafią dać gitarą albo indie popowo i raczej też tak zagramy dla odmiany. Również Arcolor to dużo bossanowy. Troszkę też coś tam się chyba znajdzie wśród tych trzech utworów, które wybrzmią dosyć krótkie, także stwierdziłem, że polecą razem. To Arcolor w Japonii w Radio Afera.

projekt Arcolor z płytą Remon Shuga w Japonii w Radio Afera. Niestety tylko jeden album, a szkoda, no bo tak jak słyszeliśmy, bardzo fajne brzmienie, czasem takie dosyć nietypowe jak na siłę AK, to znaczy się tamtych gitar, no naprawdę potrafiło być całkiem dużo. Raczej siły AK jest dosyć miękkie w brzmieniu, a Arcolor potrafili też tymi gitarkami dowalić do pieca. No też czasami może troszeczkę do pieca było dowalone na debiucie projektu Pomodoroza. Album nazywa się tak samo. I posłuchamy sobie teraz takiej nowoczesnej bossanowy. Zresztą to jest taka najświeższa płyta z tych wszystkich, które gramy, bo Arcolor przed chwilą to rok 2004. Tymczasem Pomodorosa to 2020.

Commodore Oza, czyli Yoichi Takeda. Generalnie bardzo ciężko znaleźć jakieś informacje o tym projekcie. Wszystko to strasznie tajemnicze, więc ciężko mi powiedzieć, czy Yoichi Takeda tylko jest autorką muzyki, słów, śpiewa, czy też gra na przykład na wszystkich instrumentach, co w ogóle by mnie nie zdziwiło, jeżeli chodzi o japońskich artystów. No mamy tu fajne, nowoczesne brzmienie, bardzo ciekawą tę produkcję i aranżę. Dużo się na tej płycie dzieje, dużo warstw jest generalnie w tym brzmieniu. Są gitarki, jest sadziorność, jest stylistyka Shibuya Kei. Jest też trochę klimatu, co usłyszymy na utworze I Don't Like Hair Wax. To Pomodorosa w Japonii w Radiu Afera.

A jednak dałem się wpuścić w malinę, a w zasadzie w pomidory, bo pomodorosa to nie ona, tylko on, Yoichi Takeda. No i jak to też często, gęsto w japońskiej muzyce bywało, producent, który gdzieś tam posiłkuje się głosem wokalistki, czy też wokalistek. Przed nami jeszcze w Japonii dwa jego utwory z debiutanckiej płyty z 2020 roku. To była taka trochę w zasadzie składanka utworów wydawanych wcześniej na SoundCloudzie przez kilka lat. Fani prosili, Yoichi Takeda posłuchał i wydał to jako jedną płytę. Od tego czasu też trochę tych wydawnictw wyszło, a Takeda jeszcze się para ilustratorką, oprócz pisania muzyki, także bardzo utalentowany gość. Przed nami jeszcze Thunderbolt from the Blue, Pomodorosa w Japonii w Radio Afera.

Komodor Rosa w Japonii w Radiu Afera. Powoli będę się żegnał. Sebastian Szymura, dziękuję bardzo za uwagę, zarówno podczas Smutnej Piosenek, jak i podczas Japonii. Już za tydzień wracam, tym razem już tylko z Japonią. Zostawiam was z Pomodorozą, no i zaraz audycje jazzowe, najpierw Summertime, a później Wiek Awangardy, oczywiście w Radiu Afera. Do usłyszenia, cześć!

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Make some noise!
4: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
0: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Dobry wieczór, witamy serdecznie w 1088 wydaniu programu Summertime. Sprzed mikrofonów kłaniają się jak zwykle nisko Przemek Dzięgiel.
1: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór. A na początek nowość. Nowość, jestem zaskoczony trochę, mam do siebie pretensje właściwie, bo Przemek, no jakoś tak fanem nie jesteś Matenego, może bardzo dużym jak ja. A ja powiem szczerze, że ostatnio trochę Pata odpuściłem, bardziej sięgam do tych jego starszych nagrań. A tu wielka niespodzianka, taka bardzo pozytywna, bo to, że Pat jest perfekcjonistą, jeśli chodzi o nagrywanie płyt, w ogóle komponowanie, ale czasami te kierunki jego działalności muzycznej czasami mnie nie przekonywały. Tymczasem najnowszy jego album, który został wydany na przełomie lutego-marca tego roku, Side Eye 3+, można tak powiedzieć, nie wiem, taka trójka rzymska, trudno powiedzieć, tak zaszyfrowany ten tytuł. Pierwszy album, który został wydany przez wytwórnię Pata Metynego, czyli Pat założył wytwórnię, żeby sobie wydawać sam płyty, być w pełni niezależny. Nazywa się Uniquity Music, no i zaczęła bardzo mocno, fantastyczna płyta, dużo nawiązań do starszych rzeczy, tych, które bardzo mnie ujęły, czyli takie zwiewne, czasami nawet latynowskie klimaty, ale inne również się pojawiają. No i na początek posłuchamy sobie utworu Make a New World, najnowszy album Pata Metheny.

0: Pat Metheny z jego najnowszego albumu, to był utwór Make a New World. I czuję się wywołany do tablicy. Ja w ogóle jestem fanem Pata Metheny'ego. Może przy tobie, w porównaniu do ciebie, Marcin, troszeczkę mniejszym, aczkolwiek uwielbiałem jego dawną twórczość i nasłuchałem się jej tak dużo, że może już teraz tak często nie wracam i faktycznie współczesnych płyt aż tak bardzo nie śledzę, ale jakbym miał sobie robić tatuaż z gitarzystą, to Pat Metheny byłby rozpatrywany jako bohater tego malunku.
1: Tak, a tak przy okazji, jeśli to dzisiaj 9 czerwca, no to dzisiaj Pat Metheny na żywo we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Kolejne dni to Katowice, Warszawa, Gdańsk, niestety w Poznaniu nie. Pata widziałem 3 razy na żywo, zawsze było wspaniale. Powiem szczerze, że jak zobaczyłem tą trasę koncertową, no to zacząłem tak dosyć w szale szukać biletów, ale spojrzałem trochę, te daty były w środku tygodnia, ciężko, niestety i daleko od Poznania, w związku z tym no pewnie następnym razem trzeba wybrać się na koncert, a to było Make a New World, no i na pewno do tego albumu wrócimy, bo tam jest dużo wspaniałych dźwięków.
0: Jak 9 w Wrocławiu, to już chyba po koncercie, już pewnie jest 15 minut po 23, więc a może ktoś akurat wraca właśnie z koncertu z Wrocławia, jest dobra droga, zawsze to zaznaczamy z zazdrością, przypominając sobie nasze wielogodzinne podróże między Poznaniem a Wrocławiem. Pat Metheny i Chris Potter mają wspólną historię, a wspominam o tym dlatego, że teraz posłuchamy właśnie Chrisa Pottera, ale na gitarze będzie grał Bill Frisell. To jest nowy album z tego roku, Alive with the Ghosts Today, i odwołuje się do znanej postaci z historii Stanów Zjednoczonych z okresu wojny secesyjnej mniej więcej. John Brown, to nazwisko mogliście słyszeć w piosence Glory, Glory, Alleluja, bo to no on jest gdzieś tam bohaterem. Był on jednym z znaczących postaci ruchu walczącego o zniesienie niewolnictwa i można powiedzieć, że wraz z swoją rodziną bardzo dosadnie walczył, łącznie z tym, że odebrał życie pewnie paru swoim przeciwnikom, ale i na niego przyszedł czas. Właśnie John Brown jest bohaterem, jego historia tej płyty. No i ten album prezentuje się właśnie tak. Przed nami utwór numer 2, Osawatomie Brown.

Chris Potter na saksofonach, Bill Frisell gitary, Bernice Travis bass, Nate Smith na perkusji, Renny Moore na klarnecie, Zachariah L. McRabel na puzonie i Sarah Caswell na skrzypcach. W takim składzie właśnie słuchamy płyty pod tytułem Alive with Ghosts Today, odwołującej się do dawnych duchów historii Stanów Zjednoczonych. Za nami utwór pod tytułem Osawatomie Brown. Osawatomie to była miejscowość, pod którą została stoczona bitwa, tudzież napad. W każdym razie John Brown brał w niej udział i wsławił się na tyle, że Osawatomie został jego pseudonimem. Kolejna płyta również będzie wiązała się z pewną historią, na pewno dużo bardziej współczesną niż czasy wojny secesyjnej, ale jeszcze tytułem wstępu drobny komentarz do kalendarium, bowiem 26 maja urodził się Miles Davis. W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę jego przyjścia na świat i to przyćmiło właściwie wszystkie inne daty. Zaraz potem dowiedzieliśmy się, że dzień wcześniej zmarł Sonny Rollins i tak sobie myślę, że pewnie co roku bohaterowie 26 maja zostają gdzieś w cieniu, więc dzisiaj zajrzymy do paru z nich. Między innymi przyszedł na świat Mike Reed, chicagowski perkusista, który odwiedzał Poznań wielokrotnie w czasie festiwalu Made in Chicago i teraz już może krótko album The Separatist Party i z tego albumu wysłuchamy A Low Frequency Nightmare.

0: Mike Reed na perkusji i perkusjonaliach. Mike przyszedł na świat 26 maja 1974 roku, a o tej dacie zapominamy najczęściej dlatego, że tego samego dnia, tylko oczywiście wiele lat wcześniej, przyszedł na świat słynny trębacz Miles Davis. Odnośnie do tej płyty, opiera się ona na historii, która wydarzyła się w roku 2015. W New York Timesie ukazał się wtedy album pod tytułem The Lonely Death of George Bell i opisywał historię starszego człowieka, który zbierał różne rzeczy na ulicach. Mieszkał sam, bez żadnych znajomych, a kiedy zmarł, to przez długi czas jego śmierć w ogóle została niezauważona. Mike'a Reeda bardzo dotknęła ta historia. Zresztą takich historii jest mnóstwo, nie tylko w Stanach, ale i w innych krajach, również w Polsce. W każdym razie, kiedy nastała pandemia, to jeszcze bardziej wrócił do tematu człowieka zamkniętego w własnym domu, w pewien sposób w izolacji, który zmarł niezauważony. A w czasach pandemii właściwie wszyscy żyliśmy bardzo podobnie. Album został nagrany na początku 2022 roku, a w 2023 roku ujrzał światło dzienne The Separatist Party. Polecam zajrzeć, jak ktoś ma trochę czasu, bo Mike Reed w ogóle jest bardzo fajnym perkusistą i gra przeróżne rzeczy, głównie związane z jazzem, ale od takiej totalnej klasyki to trzyma się stosunkowo daleko. To teraz przed nami powrót do nowej płyty Dave'a Douglasa.
1: Tak, Dave regularnie w miarę nagrywa albumy. Przypomnijmy, że to muzyk, który między innymi współpracował z Johnem Zornem, z jego kwartetem, a także w formacji Masada. Tak przy okazji John Zorn parę dni temu gościł w Poznaniu. Podobno to była wizyta jedyna w Europie w ostatnim czasie, także specjalnie pewnie przyjechał na Enter Festival. No to wydarzenie bardzo duże, aż się dziwię, że nie byliśmy tam, no ale czasami tak bywa. Może ktoś z was, słuchaczy Summertime'u, był. Ja tylko czytałem recenzje, no i były same peany. Tak przy okazji, a to utwór, który za chwileczkę wybrzmi, to Curious Species Dave Douglas z najnowszego albumu.

Dave Douglas na trąbce, Tomika Reed wiolonczela, James Brandon Lewis na tenorze, Rafik Bhatia na gitarze i Ian Chung na perkusji. Jak zwykle tradycyjnie nowa płyta Dave'a Douglasa, nowy skład, nagrana w połowie 2025 roku. 24 kwietnia miała swoją premierę. Płyta nazywa się Transcend, głównie mamy tu kompozycję Dave'a Douglasa, chociaż jest też drobny hołd postaci Duke'a Ellingtona i trzy jego kompozycje też można na tym albumie odnaleźć. Tymczasem od jakiegoś czasu w miarę regularnie prezentujemy wam nowy album Michaela Formanka. Album nazywa się New Digs i no, może dzisiaj będzie ostatnie spotkanie przed dłuższą przerwą, natomiast będzie to utwór, z którym czekałem, bo chyba najbardziej mi się na tej płycie podoba i od samego początku bardzo wyraźnie zaznacza się tutaj Alexander Hawkins na organach Hammonda, specjalnie zaproszony do tego projektu i to też gwiazdka. Alexander Hawkins wydał nową płytę bardzo niedawno, między innymi z Hamidem Drake'iem. Już się na nią czaimy i może za jakiś miesiąc w summertime znajdzie się miejsce też dla tego albumu. Tymczasem Joe O'Gallagher na arcie, Chet Doxas na tenorze i klarnecie, João Almeida trąbka, Mary Halvorson gitara, Michael Formanek, to wiemy, kontrabas i Thomas Fujiwara perkusja. Utwór nazywa się AKA The Stinger.

0: Michael Formanek z nowej płyty New Dicks, a.k.a. The Stinger. To jest utwór, który za nami. Zdradzę wam, że ostatnio trochę więcej słucham starszych rzeczy, ale stosunkowo nowych Michaela Formanka i w ciągu miesiąca pojawią się nowe, troszkę starsze albumy niż New Dicks. I może nawet będzie trochę zaskoczeń. Tymczasem wracamy do tematu kalendarium Milesa Davisa. 26 maja 1986 roku przyszedł na świat pianista Kit Downs. Jakiś czas temu, Marcin, tego Kita Downsa przyniosłeś na Summertime, mówiąc, że mi się spodoba, i miałeś rację. Teraz już ja drążę, co takiego Kit Downs porabia. A z okazji jego urodzin zajrzymy do albumu pod tytułem Siren Joe. Jest to nowiutkie wydawnictwo z 2026 roku. Grają tutaj Kit Downs na fortepianie, Lukas Koenig na perkusji, to jest perkusista pochodzenia austriackiego, mieszkający w Wiedniu, a na kontrabasie Vinicius Caiado. A zresztą on jest urodzony w São Paulo, to jest rodowity Brazylijczyk. Pisze się Caiado, więc Marcin, zaraz pewnie powiesz, jak to się powinno czytać poprawnie.
1: To J jak rzet się czyta.
0: Czyli jak?
1: Cajado.
0: Cajado. Vinicius.
1: Vinicius Cajado chyba będzie.
0: Mhm. No to Vinicius właściwie. O, Vinicius Cajado na kontrabasie, jest kontrabasistą, ale tylko urodzonym w São Paulo, bo mieszkał i w Nowym Jorku, i w Wiedniu, a obecnie, z tego co czytałem, przeprowadził się do Berlina i tam też zdarzało mu się spotykać z Kitem Downsem i grać. Myślę, że ten utwór fajnie już nas wprowadzi w klimat wieku awangardy. Z albumu Siren Joe posłuchamy Ride Dream Master. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmanek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Dobry wieczór ponownie, a właściwie tradycją audycji Wiek Awangardy. Dzień dobry podczas środowego poranka. No i tak się złożyło, że w ostatniej chwili okazało się, że to mi przypada dzisiaj zaszczyt poprowadzenia audycji Wiek Awangardy, a zatem zapraszam na najbliższe 2 godziny z muzyką jazzową. Rozpoczniemy od wiadomości, która wczoraj obiegła świat i na pewno znalazłaby się w tym miejscu programu, gdyby Wawrzyniec był dzisiaj w studiu Radia Afera. 3 czerwca w wieku 86 lat zmarł James Blood Almer. Gitarzysta, artysta, muzyk związany z jazzem, z bluesem, z free jazzem. Można powiedzieć, że jego kariera gitarzysty i muzyka obejmowała bardzo szerokie spektrum muzycznych stylów. Aby uhonorować jego postać i jego obejście, zagramy wam fragment płyty, która chyba najbardziej pasuje do programu Wiek Awangardy. W 2015 roku odbył się koncert, w którym James Blood Almer skrzyżował swoją gitarę z muzyką formacji The Thing.

Utwór pod tytułem Baby Talk z płyty pod tytułem Baby Talk. Grali James Blood Almer na gitarze, artysta, gitarzysta, który odszedł z tego świata 3 czerwca, a wraz z nim formacja The Thing, czyli Mats Gustafsson na saksofonach, Ingebrigt Hockerflaten na basie oraz Paul Nielsen Love na perkusji. Nagranie to pochodzi z festiwalu Molde Jazz, zostało zarejestrowane, jak wspominałem, w 2015 roku podczas rezydencji Matsa Gustafssona. I przy tej okazji zerknąłem też na to, jaka jest historia festiwalu Molde Jazz, który odbywa się w Norwegii. I powiem wam tak, jeżeli chcecie kiedyś przekonać się, co jest dobrego w jazzie na świecie, albo ktoś was zapyta, czego posłuchać w jazzie, to zajrzyjcie nawet na Wikipedię i zobaczcie, kto był rezydentem festiwalu przez ostatnie 20 parę lat. Tam są same wspaniałe nazwiska i to, co najlepszego w muzyce jazzowej, czy też free jazzowej. I tak na przykład Mats Gustafsson był w 2015, a w 2022 roku na przykład festiwal gościł Johna Zorna. Johna Zorna gościł też Poznań, właściwie Enter Music Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim, no niespełna półtora tygodnia temu, bo było to pierwszego dnia czerwca. John Zorn zagrał z formacją New Masada, czyli aktualnym nowym składem kontynuującym tradycję grania free jazzu połączonego z muzyczną tradycją żydowską. Formacja Masada występowała historycznie w różnych składach, ale też w wersjach i jedną z takich odmian, w cudzysłowie, Masady była formacja Electric Masada, która grała połączenie free jazzu, fusion, no i oczywiście wspomnianych kompozycji Johna Zorna wywodzących się z tej żydowskiej tradycji. Electric Masada to dobrze znane nam nazwiska. Joey Baron, Trevor Dunn, Mark Ribot, Jamie Saft, Kenny Wollesen, który wciąż jeszcze gra na przykład w New Masada, jeszcze w zeszłym tygodniu. Cyro Baptista i Ikue Mori. No John Zorn oczywiście lideruje, grając na saksofonie altowym. Natomiast to, co chcielibyśmy wam dzisiaj zaprezentować, jest pewną anomalią w składzie Electric Masady. Był to skład, który został sklecony na potrzeby koncertu bądź serii koncertów. To akurat jest trochę bootlegowe nagranie, zarejestrowane w 1998 roku w San Francisco. I można powiedzieć, że to jest Electric Masada wersja West Coast, czyli John Zorn wybrał się tam sam i lokalnie na tymże zachodnim wybrzeżu zebrał prawdopodobnie ad hoc aktualną wersję Masady. Kogo zatem usłyszymy w tej wersji? Na saksofonie altowym oczywiście John Zorn, Ben Goldberg na klarnecie, John Schott na elektrycznej gitarze, John Shiflett na gitarze basowej, Scott Amendola na perkusji, a w ostatnim utworze pojawi się gość specjalny. I wiecie, co wam powiem? Jak wytrzymacie z nami najbliższe 50 minut koncertu, to parę minut po godzinie pierwszej zrobimy jeszcze krótkie przypomnienie, kto to gra, i wtedy powiem wam, na kogo przyjdzie nam czekać do godziny drugiej w nocy. Electric Masada Johna Zorna, wersja West Coast.

Cały czas trwa audycja Wiek Awangardy na antenie Radia Afera i dziś po początkowym uhonorowaniu zmarłego w zeszłym tygodniu Jamesa Blooda Almera skupiamy się na muzyce Johna Zorna i jego dosyć specjalnej wersji formacji Electric Masada. Formacja, która zebrała się na scenie w San Francisco 30 maja 1998 roku w nietypowym, oryginalnym składzie, skleconym z muzyków pochodzących z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych pod wodzą lidera Johna Zorna. W składzie, przypominam, Ben Goldberg na klarnecie, John Schott na elektrycznej gitarze, John Schifalat na basie, Scott Amendola na perkusji, a na koniec, gościnnie, w ostatnim utworze pojawia się na wokalu Mike Patton, którego chyba nie trzeba przedstawiać. A zatem zapraszam na drugi set koncertu z San Francisco, koncertu delikatnie podedytowanego. Wycięliśmy większość oklasków, żeby nie przedłużać, więc właściwie, żeby nie przedłużać, pozostaje nam się grzecznie pożegnać i za 50 parę minut obok wymienionych muzyków usłyszymy też, jak Mike Patton odnajdywał się w formacji Electric Masada. Za dzisiejszy Wiek Awangardy dziękuję serdecznie Przemek Dzięgiel i Wawrzyniec Bąkinia. Zapraszamy w przyszłym tygodniu na wieczór jazzowy, czyli od 23 Summertime, a potem jak zwykle Wiek Awangardy. Dobranoc.